czekać. Tyle świata jest jeszcze do zwiedzenia. Zobacz, w którym kierunku chcesz uciekać. Zajmę się resztą, tylko już nie zwlekaj. Paryż nocą, zadymiony Amsterdam. Spacer nad wodą, twój uśmiech do zdjęcia. Piękny widok z 18 piętra. I tak przy twoim

0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan www.redan.pl.
2: Rozpoczynamy nowy miesiąc, mamy pierwszy dzień października. Witajcie, z tej strony po raz pierwszy Mateusz Tomaszewicz. Dziś na termometrach w Szczecinie zobaczymy do 23 kresek. Będą promienie słoneczne, będą też i chmury, ale padać nie powinno. Ciśnienie wysokie, na ulicach Szczecina jeszcze spokojnie.
1: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan, producent systemów HST, ogrodów zimowych i rozwiązań smart. www.redan.pl.
0: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
3: 6 na zegarach, zaczynamy SK News. Marcin Procki, dzień dobry. Służby wykluczyły obecność środków chemicznych, biologicznych i radiologicznych. Dwóch żołnierzy i pracownik wojska zostali wypisani ze szpitala, a to po doręczeniu do komisariatu żandarmerii wojskowej w Nowej Dębie na Podkarpaciu przesyłki o nieznanym pochodzeniu. Osoby, które miały kontakt z jej zawartością, miały źle się poczuć. Trwa ustalanie, skąd wzięła się paczka. Awaryjne lądowanie samolotu lecącego do Tel Awiwu było skutkiem działań terrorysty. Takie informacje przekazał minister bezpieczeństwa narodowego Izraela po incydencie z maszyną linii Fly Dubai. Wcześniej informowano o tym, że jeden z pilotów próbował rozbić samolot, przez co musiał on wylądować w Arabii Saudyjskiej. Z tymi informacjami reporter SK Michał Skolimowski. Michale, co jeszcze ustalono w tej sprawie?
4: Trwają przesłuchania. Media donoszą, że coraz więcej wskazuje na to, że drugi pilot, obywatel Omanu, miał zaatakować kapitana i próbować przejąć sterowanie nad samolotem po to, żeby rozbić maszynę. W powstrzymaniu go pomogli m.in. pasażerowie. Przez kilka minut samolot był całkowicie poza kontrolą. Mieliśmy wrażenie, że zaraz się rozbijemy. Relacjonowała jedna z pasażerek. Samolot leciał z Dubaju do Tel Awiwu. Nagle zaczął gwałtownie tracić wysokość. Nadał też sygnały alarmowe. Ostatecznie zmienił kurs i bezpiecznie wylądował w Arabii Saudyjskiej.
3: A po incydencie linie Fly Dubai zawiesiły loty do i z Izraela. A Ministerstwo Klimatu i Środowiska pracuje nad rozszerzeniem systemu kaucyjnego o jednorazowe szkło.
5: Projekt wstępny, przemyślany, jest gotowy do omówienia.
3: Mówi minister Paulina Henning-Kloska. Wprowadzenie nowych przepisów może potrwać 2 lata.
0: SK Szczecin News.
2: Mateusz Tomaszewicz. W niedzielę szczecińska łasztownia zmieni się w Muzeum Retromotoryzacji. To za sprawą zakończenia sezonu z klasycznym Szczecinem. Jakie perełki się pojawią?
6: Małe Fiaty, duże Fiaty, Syreny, Warszawy, Żuki, wszystkie auta z PRL-u, amerykańskie samochody.
2: Wylicza organizator wydarzenia Mateusz Borskowicz. Start o 14.00. W sobotę odbędzie się dzień otwarty w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Szczecinie. W programie m.in. spacery po obiekcie, pokazy psów ratowniczych czy rozmowy o adopcji. Start wydarzenia punktualnie o 12.00.
7: Jankes!
8: Kama!
7: I Wiktor!
8: W Radiu
7: SK!
9: No, to już czwartek, 6 rano. Niektórzy dopiero przewracają się na drugi bok, ale są też tacy, którzy pracują od samego rana i od 6 już piją kawę.
10: To prawda, zróbmy listę tych, którzy już się zamontowali w robocie. Jakie zawody są z nami, dajcie znać, czekamy na eskowym messengerze, czekamy również telefonizacyjnie.
9: No właśnie, tutaj też siedzi człowiek i odbiera.
10: Aha.
9: Ale Wiktor zawiódł, bo go nie ma.
10: Wiktor odpoczywa i dobrze, niech mu pogoda, by ciężarem będzie.
9: Ale wy nie zawodzicie, czekamy na zawody, które już nie śpią od samego rana. Słuchacze na 6, którzy są z nami.

0: Rick Ring. Dzwonią telefony i bardzo dobrze. Kto już jest z nami? Jakie zawody obudziły się? Jakie zawody mówią dzień dobry? Halo?
1: Od 6 w pracy. Chciałbym... Ja już od 4 za sterem miejskiego autobusu. Także pozdrawiam. O 6 to już druga kawka wjeżdża.
2: Ja to nawet chyba bym kiedyś chciała poprowadzić autobus, tak sobie myślę.
0: Tak?
2: Tak, i na ręcznym takie zakręty robić.
3: Pasażerowie by nie chcieli.
2: To prawda.
0: Nie, kama podjeżdża na przystanek i wszyscy od razu ręce w górę. Chcemy, tutaj stajemy. Na żądanie. Halo, kto jeszcze jest?
4: Hej, no ja w drodze do pracy jako konwojent i wszystkim życzę miłego dnia. Pozdrawiam.
0: Czyli przez ten twój tok myślenia chciałabyś kiedyś zostać konwojentką.
2: A konwojent to jest ta osoba, która obstawia bankomaty i wozi hajsy?
0: Wozi kasę, tak, dzień dobry, my po kasę.
2: Taką ciężarówką na ręcznym też bym chciała.
0: Kto jeszcze jest z nami, pochwalcie się. No bo teraz wystąpi dziewczyna, która śpiewa. I ona też już jest obudzona. Nazywa się? Dua Lipa.

0: odzywa?
1: Nie, nie, no, trzeba się odzywać, trzeba.
0: Co?
2: Proszę pani.
3: Pani Jadzia z nami, dzień dobry.
1: Dzień dobry, Jadziu, jak się mamy, dobrze?
0: Nie, głowa mnie strasznie boli.
1: Ojojoj, pomasować coś?
3: Nie, ta głowa boli, bo dzisiaj jest czwartek, więc już przeczuwa, co będzie w piątek.
1: Czwartek, za kwadrans piątek jest z nami Jadzia, patrzymy, prasujemy, patrzymy, co się dzieje w gazetach. O Filipie Heizerze cały czas trąbią na lewo i prawo, no bo ma nową żonę, pan
3: ja
1: Filip Heizer.
3: Żeby gazety zaczęły o mnie pisać, to muszę wziąć ślub?
1: Trochę tak i mieć, jak się okazuje, bo Filip Heizer właśnie teraz trąbi na lewo i prawo, że to wszystko tak wypływa, że tak wszyscy pokazują, mówią na ich temat, znaczy oni właśnie pokazują, ale to jest wina ponoć mamy jego nowej żony.
3: A, bo pamiętam, on chciał cichego związku i prywatności.
1: Tak. Dokładnie, on tak właśnie bardzo chciał, a... Tak?
4: Wina teściowej!
1: Wina teściowej, czyli znowu wina teściowej!
3: Jadzio, a ty jak myślisz, co Filip Heizer musi zrobić, żeby ich związek był mniej medialny?
0: Mhm. Musiałby przede wszystkim oddać smartfona.
3: I coś jeszcze?
1: Blokadę nad internet powinien dostać też.
0: I przestać dzwonić do fotoreporterów, żeby powiedzieć im, gdzie akurat się znajduje.
5: No tak. Poranne prasowanie tylko w Radiu SK.
3: Może więcej pizzy z kebabem, to wtedy buzia zamknięta i w ogóle.
6: It's been a ride. I guess I had to go to that place to get to this one. Now some of you might still be in that place. If you're trying to get out, just follow me. I'll get you out.

0: Jeska, 25 minut po godzinie 6. Kama, dostałeś ostatnio może jakiś list od kogoś?
1: Nie, ja tylko dostaję awizo. Aczkolwiek teraz, jak są e-doręczenia, to trochę łatwiej.
0: Trochę łatwiej, internetowo rzeczywiście. A co ty na to, gdybyś dostała list żelazny?
1: Panie.
0: Takie
1: mój
0: ciężary,
1: listonosz
0: tak?
1: To na rowerze jeździ, nie dałby rady dowieźć żelaznego, papierowe lżejsze.
0: Za chwilę dowieziemy. Jankes. Kama. I Wiktor. W Radiu SK. Dowieziemy ten temat w newsach. Będzie o liście żelaznym, Kama, posłuchaj uważnie. SK.

0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
1: Poranek w Szczecinie, jak na jesień, bardzo ciepły, na termometrach 14 stopni Celsjusza, temperatura odczuwalna nieco niższa. Dziś przewaga promieni słonecznych, chmury też się pojawią, ale bez opadów, ciśnienie na wysokim poziomie. Kierowcy, wy uważajcie już na Mickiewicza, zwalniamy także na Pałuki.
0: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
2: 6.30, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Sąd zdecydował o wydaniu listu żelaznego Marcinowi Romanowskiemu. Były wiceminister sprawiedliwości jest podejrzany w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości, przebywa poza Polską. Więcej o tej decyzji i co ona daje podejrzanemu w newsach o 7.00. A służby sprawdziły się na ekspresowej 7 w pobliżu węzła Grabin, przeprowadziły ćwiczenia i miały uporać się z dużym korkiem.
3: Scenariusz zakładał, że takie utrudnienia w najgorszej sytuacji mogą sięgnąć nawet 5 godzin. My ruch udrożniliśmy po niecałych dwóch.
2: Mówił Tomasz Markowski z warmińsko-mazurskiej policji. Oprócz niej w ćwiczeniach wzięli udział strażacy i służby drogowe.
4: Na program zaprasza sponsor Międzynarodowe Targi Poznańskie, organizator targów Budma.
0: SK Sport News.
2: Szok w Portugalii. Cristiano Ronaldo opuścił zgrupowanie reprezentacji tego kraju. Piłkarz nie wyjaśnił powodów, ale wydał tylko krótkie oświadczenie, w którym napisał, że w odpowiednim czasie opowie Portugalczykom o powodach. A wszystko to po meczu z Norwegią, który Ronaldo zaczął na ławce i nie pojawił się później na boisku. 41-latek odmówił potem wyjścia na wtorkowy trening. A Ewa Pajor nie zatrzymuje się w Lidze Mistrzów. Polka strzeliła gola dla Barcelony w wygranym 6-0 meczu z Romą. Dorobek Pajor w obecnym sezonie rozgrywek to 3 trafienia.
4: Sponsorem programu były Międzynarodowe Targi Poznańskie, organizator Międzynarodowych Targów Budownictwa i Architektury Budma.
5: Jankes. Kama i Wiktor.
6: W Radiu SK.
7: Tutaj SK 632. Kama, do ciebie dzwoni, bo to jest zielone, tak? Zielona. Zielona lampka, zielona zawsze do Kamy. Odbieraj.
8: Kama, a ty skończyłaś już ten remont? Nie potrzebujesz mebli do domu? A?
9: Pan ma na imię Amant.
10: Amant.
11: Skoro już pytacie, to popsuła mi się suszarka do ubrań, zmywarka i cały czas mam garaż zalany, więc tak.
7: Potrzebuję.

0: chyba klawisze, prawda? Dobrze poznaję?
1: Że co?
0: Klawisze.
1: Klawisze?
0: Klawisze białe, czarne teraz
1: tak, wybrzmiały. Tak, pozdrawiamy wszystkie klawisze i strażników w więzieniu, tak.
0: Pozdrowienia oczywiście. Pozdrowienia do więzienia. 23 minuty i będzie z nami godzina 7 tutaj SK w czwartek, za kwadrans piątek oczywiście. Słuchajcie, no gramy dalej. Za chwilę wracamy do hitów na czasie, za chwilę urodziny z Eską, ale gramy też dalej, jeśli chodzi o Ligę Narodów. W piątek my, Polacy, gramy w piłę nożną Kama. Z kim?
1: Nie mam zielonego pojęcia.
0: I bardzo dobrze, z Rumunią. I według rumuńskich mediów może to być mecz o posadę selekcjonera. Rumunia po dwóch porażkach jest ostatnia w grupie. Polska z jednym punktem trzecia. Czyli chyba przedostatnia, nie jestem pewien. Tamtejsze media spekulują, że przegrana może kosztować stanowisko albo naszego Jana Urbana, naszego trenera, albo ich trenera, pana Hagiego. Tak to właśnie wygląda.
1: Czyli jak to zwykle w polskiej piłce bywa, mecz o wszystko.
2: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
3: Tak było dwa lata temu, gdy z Bruno Marsem rozbiła bank numerem. Tak jest i teraz. Rose wraca i serwuje nam new trick, na który można głosować na SK.pl.
2: Gorąca 20. Lista hitów Radia SK. Teraz każdy piątek po 17.
3: Zapraszam. Michu Sobkowski.
4: Autopromocja. Reklama. 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz w Lotto kumulacja, rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
9: Nie, a powinnam?
8: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
9: I możesz z nich korzystać?
8: Jasne, w każdej chwili.
9: To i ja się zapiszę.
8: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
10: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
13: Lidl, to się opłaca.
14: I po reklamie.
15: Eska.

powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym. Kto przełknął to i czekał, kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył choć.

0: Tutaj SK, tutaj szósta 47, to już. Happy
1: birthday to you. O, Oliwka.
2: SK budzi w urodziny.
0: No dzień dobry, witamy Oliwkę. Halo, halo, cześć.
3: Dzień dobry.
0: Oliwka, no witamy z samego rana. Pochwal się wszystkim, całemu światu, które to urodziny obchodzisz.
3: Dokładnie 1 października.
0: Kła.
4: Ale które urodziny?
3: 18.
0: 18.
4: I co cię czeka? Jaki egzamin życiowy zamierzasz zdać w najbliższym czasie?
3: No najbliżej, no to egzamin na prawo jazdy.
4: Uuu, poważna sprawa.
0: Jakieś pytanko może strzelimy, takie... A kiedy masz ten egzamin?
3: W pierwszej połowie listopada.
0: To za chwilę. Już po wszystkich świętych.
4: Janki, dobrze. Ty jesteś na bieżąco ze wszystkimi pytaniami. Przypominam, że Janki przymierza się do zdania teorii na motocykl.
0: Tak.
4: Co prawda ma już prawo jazdy na samochód, ale jak się okazuje, zdawanie teorii nawet po praktyce jest bardzo trudne.
0: To prawda, ale spokojnie. Ja jeszcze nie byłem, nie poległem na pierwszym podaniu, ale dobra.
4: Spytajmy się w takim razie coś o Liwki.
0: Jakieś bardzo ważne pytanie dla ciebie. Uwaga, ile punktów karnych można zgarnąć za przejechanie na czerwonym świetle przez... No, na czerwonym świetle po prostu.
3: Jak dobrze pamiętam, to chyba 15.
0: Dobrze!
4: Naprawdę są takie pytania na teorii?
0: Zresztą, oczywiście, że tak. Jejku. Wszystko jest możliwe, proszę pani. To są wszystkie chwyty dozwolone,
4: Oliwka,
0: żeby tylko uwalić.
4: To ja będę do ciebie dzwonić, bo ja nie mam zielonego pojęcia o tym wszystkim. Ale dobrze, bardzo się cieszę, że wiedziałaś. W związku z tym, proszę bardzo, stówka. Oby nie na mandat.
3: Dziękuję bardzo.
4: Okej. No i życzymy ci wszystkiego najlepszego z okazji urodzin. Chyba najlepsze życzenia dla ciebie, jakie mogą być, to zdania za pierwszym razem.
0: Tego
3: myślę,
0: ci życzymy.
3: Myślę, że to się najbardziej przyda teraz.

0: KKKK, 6 minut do godziny 7. Mam nadzieję, że u was jest OKKKK.
1: No, jest bardzo okej, słuchaj, ponieważ na naszym eskowym messengerze pojawiło się mnóstwo telefonów z ludźmi, którzy A, nie śpią, B, pracują.
0: Zawody.
1: Tak jest.
0: Miłosne?
1: Nie, na szczęście.
2: Dzień dobry, hotelarstwo się melduje. Dzisiaj jest sporo konferencji, więc 6 rano już na posterunku.
0: Jak pojawiam się, najczęściej zadaję pytanie: dzień dobry, czy jest położy pokoik z wanną?
1: No, Janki jest wielkim fanem wanny. Może ci kupię kiedyś bryloczek z wanną? Będziesz miał wtedy zawsze wannę przy sobie.
0: Halo?
3: Cześć, Jeska. Ja dziś przyjechałem do pracy specjalnie na 16 rano, żeby zrobić 100 kilo lecza węgierskiego z wędzoną kiełbaską i boczkiem. Pozdrawiam.
1: Jeżeli słuchacz przyjechał na 16 rano, to ja nie jestem pewna, czy 100 kilo to 100 gramów.
0: Za chwilę newsy u nas, bądźcie blisko Radia SK.
4: Reklama.
5: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
6: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
5: Od czwartku łopatka wieprzowa bez kości z Lady 7,99 za kilogram, 5 kilo na osobę, a banany kilogram 2,99 z Kaufland Card Extra, 2 kilo na osobę. Kaufland.
7: Hej, tu Ikea. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na Ikea.pl. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
8: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
9: Nie, a powinnam?
8: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
9: I możesz z nich korzystać?
8: Jasne, w każdej chwili.
9: To i ja się zapiszę.
8: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
10: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
11: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
12: Phonix Ból Uszu Max.
11: Słucham?
12: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
11: Phonix Ból Uszu Max?
12: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
13: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
14: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
15: No ja. Właśnie otwieram firmę.
14: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
15: To tak się da?
14: No ba.
16: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
17: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
18: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M 10 sztuk. Teraz tylko 4,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 9,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz w gratis pakach. 2 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
19: To będzie ostatnia reklama.
11: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Słuchaj i zobacz ich na żywo. Nie czekaj, kup bilet już teraz. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
4: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan www.redan.pl.
2: Wyjeżdżamy na szczecińskie ulice i od razu uważamy na korki w Alei Piastów i w Alei Bohaterów Warszawy. Ciasno jest na Staniackiej. Uważamy też na Stalmacha. Na termometrach 14 kresek. Dziś bez opadów, ciśnienie wysokie. Przewaga ma być promieni słonecznych.
1: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan. Producent systemów HST, ogrodów zimowych i rozwiązań smart. www.redan.pl.
0: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
3: Jest 7, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Prokuratura zapowiada zażalenie w sprawie Marcina Romanowskiego. Warszawski Sąd Okręgowy wydał listę żelazny dla polityka PiSu. Były wiceminister ukrywa się za granicą. Jest poszukiwany w związku ze śledztwem dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. Jeśli decyzja się uprawomocni, a Marcin Romanowski wróci do Polski, a to zapowiedział już jego obrońca, to nie zostanie zatrzymany. Sąd uznał, że dotychczasowe metody ścigania okazały się nieskuteczne, mówi sędzia Anna Ptaszek.
4: Sąd podnosił, że z uwagi na charakter tej sprawy, jej rozmiar, lepszą decyzją będzie wydanie listu żelaznego.
3: Prokuratura nie zgadza się z decyzją sądu i zapowiada zażalenie. Powstanie Centrum Szkolenia Śmigłowcowego Apacz. Będzie włączone w struktury Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. A to oznacza, że polscy technicy i studenci nie będą musieli jechać za ocean, żeby uczyć się serwisowania amerykańskich śmigłowców i silników używanych w Black Hawkach. A piłkarska młodzieżówka pokazała się seniorskiej kadrze, jak wygrywać ze Szwecją. Kadra do lat 21 pokonała w Katowicach 3-0 Szwedów w eliminacjach do Mistrzostw Europy. O wygranej zdecydowały gole debiutantów. Dwukrotnie trafił Bartosz Mazurek i raz Daniel Bąk. Zespół Jerzego Brzęczka jest ostatnio nie do zatrzymania, a zaufanie do selekcjonera piłkarze pokazali, fetując wczorajszą wygraną. Przypomnę, że w pierwszym meczu ze Szwecją reprezentacja U21 wygrała 6-0. W sumie w eliminacjach wygrała wszystkie 9 spotkań i jest to krok od awansu na Euro.
0: SK Szczecin.
2: Mateusz Tomaszewicz, dziś otworzy się placówka wsparcia dziennego, która powstała z myślą o osobach chorujących na Alzheimera. Ośrodek znajduje się przy Wiosny Ludów w Szczecinie.
5: W ciągu dnia uczestnicy będą korzystać ze specjalistycznego wsparcia, usług dostosowanych do ich potrzeb, a także brać udział w ciekawych formach aktywności.
2: Mówi Maciej Chomicz, rzecznik miasta do spraw pomocy społecznej. Placówka pomieści 15 osób. Piłkarze Wodni Arkoni rozpoczynają nowy sezon. Mecz inauguracyjny odbędzie się w niedzielę we Floating Arena. Do Szczecina przyjdzie Waterpolo Poznań, start o 15.
6: Jankes. Kama i Wiktor.
7: Jankes, Kama i Wiktor.
6: Radio SK.
8: 2 minutki po godzinie 7, czwartek, zawodami stoi. Uważaj, Kama, teraz uważaj, ale przywalimy. Halo?
9: Witam, z tej strony operator węzła betoniarskiego. Codziennie do dyspozycji od wczesnych porannych godzin.
10: No, to jest facet, który jest mur beton. Ciekawe, wiesz, czy tym się łatwo skręca.
8: No właśnie, ale operator węzła betoniarskiego, nie tam, że jedna grucha podjeżdża. Aha. Wszystkie gruchy są tam. No.
10: Wszystkie gruchy jego?
8: Tak.

0: pseudonim Raz, nazwisko Putin. Nie pozdrawiamy prezydenta Rosji.
1: Słuchajcie, jest niewielu piłkarzy, których autentycznie, szczerze kojarzę, ale Arkadiusza Milika kojarzę, a i owszem, zarówno ze zdjęć, jak i z tego, że to jest chyba ten piłkarz, co nie trafiał w meczach reprezentacji, tak?
0: To prawda, rzeczywiście, Arkadiusz Milik. Jak jedziesz? Jak jedziesz?
2: Arkadiusz,
0: zatrzymaj się! Tak policjanci krzyczeli ostatnio do Arkadiusza Milika, gdy wyjechał na ulicę, no i trochę przeszarżował, rzeczywiście.
1: No właśnie, miał w Warszawie wyprzedzić auta przed przejściem dla pieszych. Niebezpieczne. Przejechać przez podwójną linię ciągłą. Niebezpieczne. Policjanci, którzy jechali za nim radiowozem, najpierw go tylko pouczyli, choć chwilę później piłkarz miał jeszcze przejechać na czerwonym świetle.
0: Czerwone światło, ciągłe, tak? Linia ciągła, wyprzedzanie na pasach, czyli Arek Milik wreszcie zaczął stwarzać realne zagrożenie.
1: Szkoda tylko, że nie na boisku.

0: Hej, tu Radio SK, kwadrans po godzinie 7.
1: Siódme wygrywa w Radiu SK.
2: No to podnosimy poprzeczkę 664-402-302. 7 pytań, 7 pytanie gwarantuje nagrodę, jeżeli na nie dobrze odpowiecie. A dzisiaj butelka eskowa i skarpetki.
0: Wszystko dla was oczywiście, zabierajcie się również do odpowiadania pytań. Halo, witamy, dzień dobry, kto dzisiaj pierwszy?
3: Cześć, Mateusz z tej strony.
0: Siemano Mateuszu i poszły konie po betonie.
1: Pierwsze. Zabawa rozpoczęta.
2: Mati, co ty teraz robisz, że masz czas dzwonić do radia tak wcześnie, co?
3: Pracuję oczywiście pilnie, od 6 rano.
0: Bardzo, super jest ta praca, pozdrowienia dla szefa twojego.
3: Drugie.
0: Lecimy dalej, kategoria prawo jazdy, uwaga, jaka linia musi być, żeby można było wyprzedzać?
3: Przerywana.
2: Widzę, że Jankes zapisuje sobie coś w zeszycie. Tak, Janki, przerywam.
0: Przerywana.
2: O tak, tutaj z takimi przerwami.
0: Narysuj.
1: Trzecie.
2: Wczoraj był 30 września, to jaki dzisiaj jest dzień?
3: 1 listopada. Wow. Października, przepraszam.
2: Ej, zaliczamy! Nie zaliczamy, zaliczamy!
0: Wyjątkowo po znajomości, całe szczęście nikt nie słucha o tej porze. No dobra, lećmy dalej.
1: Czwarte.
0: Widziałem, że się ktoś... Dobra, okej. Okay. Lećmy dalej. Czy Vin Diesel jest taki aktor? Ma coś wspólnego z scenami diesla na stacjach?
3: Teoretycznie nie, ale oczywiście to tak. Nie.
2: A powiedz coś tekstem typowego hipochondryka.
3: Typowy hipochondryk, ale dzisiaj będzie ciepło, ale jest zimno.
2: Nie, no. Tu mnie boli, tam mnie boli. No jejku. Hipochondryk to jest osoba...
0: Chyba powoli przekwitasz kolego, że to by tak ciepło, zimno. Co, zaliczamy
3: znowu? Ja
2: nie zaliczamy.
0: Nie,
2: trzymaj
0: nie możemy,
2: się,
0: kochany. To już
3: dzięki,
0: jest.
3: Trzymajcie się, miłego ciągnika.
4: 30 sekund zostało.
0: Szybko! Ale fantastyczny słuchacz. Dziękujemy, gratulujemy oczywiście.
2: Cześć! Halo, kto z nami?
0: Dzień dobry, kto
3: Jacek?
0: Teraz?
2: Jacku, na jakim drzewie rośnie żołędź?
5: Na dębie.
0: Dobrze, i uwaga! Ostatnie siódme pytanie, 20 sekund. Najczęściej kupowana pizza w Szwecji. Jaka to jest pizza?
2: Pizza z kebabem czy pizza z paprykarzem?
5: Kebaba.
2: Tak jest!
6: Kebabem. Taka ciekawostka, że najchętniej kupowana pizza w Szwecji to pizza z kebabem.
2: Naprawdę?
6: Naprawdę. Jadłaś kiedyś pizzę z kebabem?
2: Nie.
6: Jest bardzo dobra.
2: Myślę, że Filip Kaiser dla turystyki szwedzkiej zrobił więcej niż całe ich biuro turystyczne i Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Ale tobie serdecznie gratulujemy. Dostajesz od nas naszą eskową butelkę i eskowe skarpetki.
5: Wow! Dzięki.
0: Masz jakieś pytanie do nas?
5: No nic, no miłego dnia, jak dla wszystkich. Stoję w korku na S8, więc dla wszystkich kierowców.

0: Papa Lady Gaga, 25 minut po godzinie 7.
1: Fajnie, że z nami jesteście. Przypominam, że we wrześniu Lady Gaga została mamą.
0: No to nie, przepraszam, nie bez pana Lady Gaga na antenie Radia SK. Dziękujemy pięknie. Wczoraj byłem z moim synkiem w sklepie dużym. Były piłki takie nożne. Było ich około 20 na ścianie. Wszystkimi grał. Słuchaj, strzelał, naprawdę było... mój synek ma 2 latka, niespełna, to było U2, w sensie U2, a U21 będziemy o nich mówić, tak?
1: Też no właśnie, Marcin Procki za momencik o tym, że chłopaki są lepsi niż polska reprezentacja.
0: U21.
2: Od tej senioralnej.
0: Od U21+.

0: sobie życzy?
1: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
0: A no to w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
3: Szczecin, gotowi na smakowity zachwyt? W samym sercu miasta, w historycznych wnętrzach Grand Focus Szczecin czeka restauracja Bellevue. Francuska finezja, autorskie kompozycje i wykwintne dania dopracowane z pasją. Piękne, eleganckie wnętrza i obsługa, która dba o każdy detal. Odkryjcie sztukę smaku w restauracji Bellevue przy ulicy 3 Maja 22. Zarezerwujcie stolik już dziś. 91 819 29 31.
4: Czyta lektor AI.
5: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
4: Z aplikacją idealna na obiad. Szynka wieprzowa, cena sprzed obniżki 18,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Tak, tylko 9,99 za kilogram szynki. A polska biała kapusta, cena sprzed obniżki 2,99. Teraz jedynie 99 groszy za kilogram.
5: Stokrotka.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Myślisz o zawodowej zmianie? Pomyśl tylko. Zarabiasz do 38,52 zł brutto na godzinę. A do tego otrzymujesz ekstra bonus do 2200 zł brutto. Do pracy jedziesz wygodnym, darmowym transportem na wybranych trasach. Na miejscu czekają twoje dobrze rozplanowane zadania. A w przerwie twój pyszny obiad za symboliczną złotówkę. Następnie wracasz do pracy w twoim ulubionym zespole i na dziś koniec. Ale to tylko przykład, bo w końcu to twoja zmiana. Pracuj w zespole Randstad dla Amazon w Szczecinie. Zadzwoń pod numer 22 454 44 44 lub aplikuj na randstad.pl/praca w magazynie. Więcej informacji podczas rekrutacji.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
10: Coraz większy ruch jest na trasie Zamkowej. Uważamy w Alei Niepodległości. Dłużej postoicie także w Alei Bohaterów Warszawy i w Alei Piastów. Dziś bez opadów, przewaga promieni słonecznych. Na termometrach zobaczymy do 23 kresek. Ciśnienie wysokie.
9: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
11: 7.30, zaczynamy newsy. Marcin Pracki, zapraszam. Od dzisiaj refundacja szczepień przeciw HPV. Za darmo mogą zaszczepić się osoby w wieku od 18 do 26 lat. HPV to wirus odpowiadający za zachorowania na raka szyjki macicy, a także inne choroby nowotworowe. Poważny pożar w Lipnicy Dolnej koło Bochni w Małopolsce. W nocy w ogniu stanęły tam budynki gospodarcze. W środku znajdowały się zwierzęta.
12: Budynek mieszkalny został uratowany przez strażaków. Na miejscu cały czas pracują strażacy i wszystkie służby współdziałające.
11: Mówi Hubert Ciepły z Małopolskiej Straży Pożarnej, a strażacy aktualnie dogaszają jeszcze pogorzelisko.
13: Na program zaprasza sponsor Międzynarodowe Targi Poznańskie, organizator targów Budma.
14: SK Sport News.
11: 9 wygranych w 9 spotkaniach. Piłkarska reprezentacja Polski do lat 21 pozostaje niepokonana w eliminacjach do Mistrzostw Europy. W Katowicach kadra prowadzona przez Jerzego Brzęczka pokonała Szwecję 3-0 i z kompletem punktów prowadzi w tabeli. Do rozegrania został jeszcze mecz z Włochami, ten zaplanowano w poniedziałek. Wygrana Magdaleny Fręch w pierwszej rundzie turnieju WTA 1000 w Pekinie pokonała francuskie Elze Jacquemot 7-5, 3-6, 6-4. Dziś swój pierwszy mecz rozegra tam Magdalena.
13: Sponsorem programu były Międzynarodowe Targi Poznańskie. Organizator Międzynarodowych Targów Budownictwa i Architektury Budma.
15: Jankes.
16: Jankes.
15: Kama.
16: Kama.
15: I Wiktor.
16: Wiktor.
15: Radio SK.
17: 6.31 była godzinę temu.
18: Teraz właśnie jakiś 6.31. Taki niepewny byłeś.
17: Tak, już spojrzałem na zegarek i mówię, a zaczynam od 6. Nie? 6.31 za nami, teraz 7.31,
19: dzień
17: proszę
19: dobry.
17: Państwa.
19: Dzień dobry. Jeden z zawodów, który już nie śpi, to rejestrator medyczny. Właśnie wychodzę do pracy na pierwszy dzień. Kawa pierwsza wypita, zaraz druga wleci na pewno. Pozdrawiam wszystkich pracujących już.
18: Mhm. No to trzymamy w takim razie kciuki i bardzo prosimy odbierać telefony, bo na rejestrację zawsze się nie można dodzwonić, no.
17: Kama, gdyby się dodzwoniła i mogłabyś wybrać swój ulubiony numerek, to jaki byś wzięła?
18: Jak to jaki?

0: Post Malone. No, wkrótce będziemy postować.
1: Puścić.
0: 23 minuty i będzie z nami godzina 8, ale dzisiaj bez żadnego postu, na szeroko, jajeczniczka, jakiś boczuś i jedziemy dalej.
1: A czy ty już widziałeś w internecie takiego brytyjskiego streamera, osobowość internetową, Sam Pepa?
0: Aha, tak się nazywa pan, tak. Rzeczywiście. Coś słyszałem, facet po Europie jeździ, na nie na motocyklu, tylko na monocyklu, czyli takim jednym kółku.
1: Elektrycznym, ale co tam, no się tak. Nie będę czepiać.
0: Ale jeździ, rzeczywiście, coś słyszałem. No i co, był gdzieś u nas?
1: No i robi trasę z Wilna do Lwowa i kiedy przejeżdżał przez Podlasie, w deszczu zatrzymał się przy nim Polak. Jeżeli nie słyszałeś...
0: Na Podlasiu? Ojej.
1: Na Podlasiu!
2: No dzień dobry! Kurde, na jednym kole jedziesz? Bo ty po angielsku? Anglik?
3: England,
2: to co to England? Ewa, chodź pogadać, co on gada England. Bo ty po angielsku? Anglik?
3: Greek?
0: Greek? Sałatka grecka?
1: Panowie nie znali swoich języków, no ale mimo to naprawdę się dogadali, no. Skąd, dokąd zmierza, no nagranie trafiło do sieci, zrobiło się gigantycznym wiralem i pan z Podlasia skradł moje serce. Dla mnie się podoba!
0: Pięknie, na Podlasiu przy granicy z Białorusią jest bariera, ale jak było słychać, no na pewno nie językowa.
4: Autopromocja. Wiesz z kim? Wiesz kiedy?
5: Ale nie wiesz gdzie?
4: Odlot ściśle tajny!
5: Już od poniedziałku słuchaj Poranka i wygraj lot w nieznane. Nieznane. Zgłoszenia tylko w aplikacji Radia SK.
6: Sponsorem programu jest Bokaro, salon łazienek. Płytki, armatura łazienkowa i nowość, mieszalnik tynków. Bokaro, Szczecin, Bulwar Gdański 11.
7: Autopromocja.
8: Reklama.
9: Słyszałeś? Społem koszy gapkujesz, rabat zyskujesz. Robisz zakupy za minimum 60 zł. Skanujesz e-kartę Społem w aplikacji Społem Apka i masz 5% rabatu.
10: Pamiętaj, Społem apkujesz, rabat zyskujesz. I ty zostań apkowiczem w Społem. Szczegółowy regulamin na spolem.szczecin.pl.
11: Masz swoją supermoc? Pokaż ją światu! Zapraszamy dzieci i młodzież z województwa zachodniopomorskiego do udziału w konkursie Supermoce bez barier. Stwórz pracę plastyczną albo nagraj film i pokaż, czym jest dla ciebie empatia, przyjaźń, odwaga, współpraca czy akceptacja. Pracę nadsyłaj do 4 listopada. Czekają atrakcyjne nagrody. Szczegóły i regulamin na scwewszczecin.pl. Organizatorem konkursu jest Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą Szczecin, działający przy niepublicznej szkole podstawowej Dzień Doberek.
12: Chcesz kupić dom, mieszkanie, działkę, znaleźć dobry kredyt? A może wyposażyć mieszkanie? Odwiedź Targi Nieruchomości i Wyposażenia Wnętrz w hotelu Marriott przy Bramie Portowej. Zapraszamy 3 i 4 października. Wstęp wolny.
13: Szczecin wita studentów! Widzimy się już 1 października w hali Odra. 3 sale muzyczne, 8 DJ-ów, silent disco i występ Króla Latino, czyli Skolim na żywo. Studenci wchodzą za darmo. 1 października, hala Odra. Na imprezę zapraszają samorządy studenckie szczecińskich uczelni i miasto Szczecin.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Jesień to idealny czas, by zadbać o zdrowie, zregenerować ciało i odzyskać energię. Zapraszamy do uzdrowiska Połczyn na pobyty z zabiegami oraz krótkie pobyty regeneracyjne. Profesjonalna opieka, nowoczesne terapie i wyjątkowy uzdrowiskowy klimat pomogą Ci naprawdę odpocząć i zatroszczyć się o siebie. Zadbaj o siebie tej jesieni. Zarezerwuj swój pobyt już dziś. Uzdrowisko Połczyn. Czas dla zdrowia, czas dla Ciebie. www.uzdrowisko-połczyn.pl
16: I po reklamie.

0: 15 minut do godziny 8. Uwaga, uwaga, ostrzegamy, Nosoć się zbliża, za chwilę będzie dzwonić.
1: No, jak on zrobi boom, boom, girl, to ojej.
0: I będziemy na basenie, uwaga, boom, boom, boom.
1: To wtedy tam taką...
2: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
3: Nosel wkręca
2: w Radio SK.
4: Halo?
5: Czy ja do pani mamy Moniki się dotelefonowałam?
4: Tak, jestem przy telefonie.
5: Kłaniam się, Bimbały Bożena, po tej stronie telefonuję, proszę pani, w sprawie pływalni, bo widzę, że córka dostała się, proszę pani, do klasy sportowej o profilu pływackim.
4: Tak.
5: Córka będzie chodziła na pływanie, czy nie?
4: No, będzie chodziła, bo jest w klasie sportowej, będzie chodziła na pływanie.
5: Mhm. Jeżeli dziecko będzie uczęszczało, proszę pani, do klasy, to musi te 10 litrów wody, proszę pani, przechować. Niestety sanepid, proszę pani, każe.
4: Ale przechować skąd tą wodę?
5: Ja będę odpowiedzialna, proszę pani, za to, żeby tę wodę wydać. I teraz możemy to podzielić na dni, czyli po litrze, to wtedy wyjdzie 10 dni. Jak będzie miała zajęcia pływackie, to wtedy trzeba z powrotem te 10 litrów, proszę pani, przynieść.
4: 10 litrów tym, co pływała, tak? Co każdy pływa, co korzysta codziennie, co korzysta co godzinę, w każdej minucie, tak?
5: Basen, proszę pani, w nowym roku szkolnym będzie czyszczony częściej niż do tej pory, stąd też trzeba będzie, proszę pani, tę wodę przechować, żeby jej, proszę pani, nie marnować.
4: No ja rozumiem, to każdy. No dobrze, no to ja się dostosuję do reszty rodziców. Co państwo ustalicie,
5: no,
4: to ja...
5: No i teraz tak, ja muszę z panią ustalić, czy codziennie po litrze, czy pani chce jednorazowo po 10 litrów.
4: Niech będzie codziennie po litrze.
5: No i wtedy, proszę pani, sprawa się rozwiązuje, bo w wiaderku może dziecko brać do domu. I teraz, proszę pani, sprawa jest taka, żeby pani to dopilnowała, bo jak będzie sygnał, proszę pani, że basen jest wyczyszczony i można wodę, proszę pani, z powrotem napełnić, tak, basen, to dziecko jest zobowiązane, proszę pani, do przyniesienia.
4: Dobrze, to ja się dostosuję do tego, co państwo ustalicie. Jak ustalą sobie dzieci, że będą nosiły po litrze, to my również będziemy nosiły po litrze.
5: No i ewentualnie, jak pani już będzie miała te wiaderko, to niech pani je przekazuje Paulinie.
6: Myszka, zostałaś wkręcona.
4: Jezu święty, jesteś głupia, ej.
2: Nosel wkręca w Radiu SK.
0: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
2: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: Hej, 5 minut i będzie z nami godzina 8, tutaj Radio SK, w czwartek za kwadrans piątek, dzisiaj nie 31 września, 1 października, mili państwo.
1: No, twój egzamin na motocykl coraz bardziej się zbliża, teorię masz już oczywiście w jednym małym paluszku, czekam aż będziesz miał w dwóch. I pytanie do ciebie.
0: Tak, proszę.
1: Czy we wszystkich samochodach osobowych musi być obecna apteczka?
0: Ha, oczywiście, że nie. Gaśnica i trójkąt ostrzegawczy musi być. Tak? Apteczka już nie.
1: No właśnie, o tym Marcin Procki za chwilę w newsach.
2: Jankes. Kama i Wiktor. Wiktor. Kama i Wiktor. Radio SK. Radio SK.
3: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Kujawski litrowy olej rzepakowy z kuponem Lidl Plus. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus. A świeże jaja ściółkowe wielkość M. Tylko 20,99 za opakowanie 30 sztuk.
5: Lidl. To się opłaca.
6: A cappuccino też za piątkę?
5: Też.
6: A flat white?
5: Też.
6: A...
5: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
7: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
8: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,49 przy zakupie dwóch. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę kawa Chibo Exclusive mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11.
12: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
16: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
17: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
18: I zrobiła nam super pokój.
19: Mamo, dzięki!
20: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
21: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan www.redan.pl.
2: Teraz płynnie przejedziemy przez Kolumba i warto uważać też przy nabrzeżu Wieleckim. Dłużej postoimy przy placu Szarych Szeregów. Uważajcie na Matejki. Na termometrach 15 kresek, temperatura odczuwalna nieco niższa. Dziś przewaga będzie promieni słonecznych, ciśnienie wysokie.
1: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan. Producent systemów HST, ogrodów zimowych i rozwiązań smart. www.redan.pl.
0: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
3: Punkt 8 na zegarach. Zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Jeśli decyzja się uprawomocni, po powrocie do kraju uniknie zatrzymania i aresztu. Marcin Romanowski otrzymał list żelazny. Wydał go warszawski sąd okręgowy. Polityk PiS ukrywa się za granicą. Jest poszukiwany w związku ze śledztwem dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. Sąd uznał, że dotychczasowe zastosowane środki były nieskuteczne. Z kolei prokurator Piotr Woźniak zapowiada zażalenie, bo jak mówi...
4: Ja niestety nie ufam podejrzanemu i nie wierzę w jego deklarację.
3: A przypomnijmy, pismo w sprawie listu żelaznego, które trafiło do sądu, zostało nadane z Tyraspolu. Obowiązkowe apteczki jednak nie we wszystkich osobówkach. Ministerstwo Infrastruktury zmieniło plany rozporządzenia w tej sprawie. Apteczki będą musiały być w autach
5: po raz pierwszy zarejestrowane w Polsce po 31 marca 2027 roku.
3: Mówi Anna Szumańska z Ministerstwa Infrastruktury, które nie planuje wskazać, co ma znaleźć się w apteczce. A wilki zauważono pod Piotrkowem Trybunalskim. Gmina Czarnocin wydała ostrzeżenie dla mieszkańców. Leśnicy jednak uspokajają, nie ma powodów do obaw.
6: Nie reagujmy, wilk ma słaby wzrok. Jeżeli określi, doleci do niego nasz zapach albo rozpozna sylwetkę człowieka, po prostu czmycha czym prędzej i absolutnie nie jest zainteresowany człowiekiem, bo on się od wieków tego człowieka boi i to panicznie się boi.
3: Zaznacza Paweł Kowalski z Nadleśnictwa Piotrków. Wilki, przypomnijmy, są objęte ścisłą ochroną.
0: SK Szczecin. News.
2: Mateusz Tomaszewicz, trzy miejskie żłobki zapraszają na dni otwarte, które odbędą się w sobotę. Mowa o żłobku numer 1 Muszelka przy ulicy Żaglowej, Żagielku przy Fregaty oraz żłobku numer 2 Słoneczko przy ulicy Kostki Napierskiego. Lotto Chemik Police rozpoczyna nowy sezon. Pierwszymi rywalkami w Tauronlidze będą siatkarki Unii Opole. Mecz odbędzie się jutro na wyjeździe, start o 20:30. Zawodnicy Świtu Szczecin w poszukiwaniu punktów. W najbliższą sobotę Duma Dzielnicy podejmie Sokół Kleczew. Początek sportowych emocji o godzinie 16:00.
7: Jankes, Jankes,
8: Kama
7: i Wiktor
8: w Radiu RTSK.
9: Za chwilę Kama wyskakujemy z kasy, będzie tysiak.
10: Ależ to jest cudowne.
9: No,
10: dajcie znać, w jaki sposób musicie odprężać nasze szkolne akcje. Oczywiście zaczynamy, wszystkie szczegóły na sk.pl. Za chwilę dzwonimy i wręczamy.
9: A teraz akcja Tiesto i Riteora.

0: Śląska, Szczecin. Audycja zawiera lokowanie produktu.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to.

0: David Kwiatkowski i Margaret w Radiu SK 8 minut po godzinie 8.
1: Przed chwilą zadzwonił do nas słuchacz, który powiedział...
2: Witam serdecznie, Grzegorz z tej strony. Dzień bez korka w Niemczech to nie jest dniem straconym.
0: No, wszędzie korki w Niemczech.
1: Wszędzie korki tam, gdzie nas nie ma, na szczęście, Janki. I tej wersji się trzymajmy. Ale faktycznie, nie wiem, czy ty słyszałeś o tym, że Niemcy postawili największy na świecie... Nie korek, ale wiatrak.
0: Pomnik? Wiatrak?
1: Tak. Niedaleko granicy z Polską zresztą.
0: Co? Czekajcie, ale jak będziemy, jak to będzie wiało od nas, ze wschodu, tak, czyli z Polski, czyli jak będzie wiało od nas, to znaczy, że Niemcy będą mieć prąd z naszego polskiego wiatru, tak?
1: Tak.
2: O kurde.
3: Hańba!
0: Niech mają, niech się cieszą.

0: się zresetować po pełnym dniu wrażeń?
1: No.
2: Cisza.
3: Sponsorem konkursu jest właściciel sieci sklepów Media Expert i MediaExpert.pl.
0: No, wczoraj moi synkowie, o, byli w formie. Oj, oj, oj, oj.
1: Po tatusiu bym powiedziała.
0: Później im przejdzie, to dobra. Zabieramy się za to, no, co was resetuje i pcha, chwalicie się tym oczywiście na sk.pl.
1: Po dniu pełnym zajęć. Z nami Michalina, dzień dobry.
4: Dzień dobry.
1: Jaki ty masz dzień pełen zajęć? Czym się zajmujesz?
4: Na co dzień pracą, weekendami studiuję. Dużo Excela, dużo cyferek, studia też związane z cyferkami, więc jest pracowicie.
1: Ojej, to jak ty się resetujesz po takim pełnym dniu zajęć?
4: Już od dziecka mam taką pasję, muzykę klasyczną. Od dziecka grałam na pianinie, no i do teraz ze mną zostało te dźwięki klasycznej muzyki na co dzień. To pomaga mi się resetować.
0: Vivaldiego, naprawdę?
4: Tak,
0: super.
4: Cztery pory roku.
0: Lubisz Vivaldiego, to my ci z Mozarta teraz przysuniemy. O! Piękne, ja też kocham. Tutaj Radio SK Classic.
1: To są takie dźwięki, które już zdecydowanie mówią: wychodzimy, wychodzimy, bo się zaraz spóźnimy. Ale słuchaj, to żebyś mogła faktycznie na maksa się relaksować muzyką klasyczną,
0: to musi dobrze brzmieć.
1: Oczywiście, że tak. Dla ciebie i trochę też dla twoich sąsiadów. Proszę bardzo, zgarniasz kartę podarunkową za 1000 zł do sklepów Media Expert i na MediaExpert.pl. Na przykład na głośnik mobilny Marshall.
0: Na przykład. A co tam?
4: Ale dziękuję bardzo.
0: Ale sąsiedzi zadowoleni.
3: Sponsorem konkursu był właściciel sieci sklepów Media Expert i MediaExpert.pl.
0: Zajrzyjcie na sk.pl. Jutro też wam to zrobimy.

smarki smarkiem, no bo młoda foka. Musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za ligą plus.

de survivale, Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: Tutaj jest 24 minutki po godzinie 8.
1: Czy możesz powtórzyć?
0: 24 minutki, albo nawet minuty po godzinie 8.
1: No to zadzwonił do nas słuchacz pochwalić się, na którą jedzie do pracy.
2: Mhm. Konrad z tej strony. Jadę na 8, na razie, cześć!
1: To która jest?
0: 8:25 już teraz. Konrad, powodzenia!
1: A za chwilę Marcin Procki i newsy.
3: Audycja zawierała lokowanie produktu. W audycji lokowano znak towarowy Marshall.

0: profilaktyczne oraz spotkania ze specjalistami z dziedziny zdrowia i urody.
1: Kobiecość pod dobrą opieką?
0: Koniecznie.
2: 3 października od 10 do 18 w Galaxy. Zadbaj o siebie, bo jesteś ważna.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Kolizja nie musi oznaczać problemów. W nowym serwisie blacharsko-lakierniczym grupy Cichy Zasada w Szczecinie zadbamy o wszystko. Wiosenna 99 to największy i najnowocześniejszy obiekt w regionie. Ponad 100 samochodów zastępczych i naprawy na najwyższym poziomie. Grupa Cichy Zasada. Możesz na nas liczyć.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
7: Korki są nadal na ulicy Gdańskiej, uważamy przy moście Długim. Dłużej postoicie także na Traugutta i na Mickiewicza. Dzisiaj przewaga promieni słonecznych, chmury też będą, ale bez opadów. Ciśnienie cały czas na wysokim poziomie, a teraz na termometrach mamy 15 kresek.
6: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
8: 8.30, zaczynamy newsy. Marcin Procki, zapraszam. 3 osoby zatrzymane przez policję w Warszawie. To za napad na mężczyznę, grożenie mu bronią i wywiezienie go do lasu. Grozi mu 20 lat więzienia. Rusza nowy rok akademicki, to na ponad 300 uczelniach. W tegorocznej rekrutacji szkoły wyższe odnotowały jedne z najlepszych wyników w historii, a ma to związek z tak zwanym podwójnym rocznikiem maturzystów. A Kasper Schmeichel, taksówkarzem, duński bramkarz, jeszcze niedawno grający w Celticu i reprezentacji, został kierowcą Ubera. W marcu zakończył karierę z powodu kontuzji. Jak mówi, nie jest to związane z brakiem pieniędzy, ale z nadmiarem wolnego czasu.
9: Jankes. Kama i Wiktor.
10: Radio SK.
11: 8.30, pół do 9. Dzień dobry raz jeszcze.
12: Co to za oburzenie?
11: Tak przed chwilą była mowa o tym, że piłkarz nie ma... Mam dużo wolnego czasu, sobie tak jeździ samochodem, no.
12: To jak... trzeba książki czytać, no.
11: Proszę pani. I zarażać ludzi tym.
13: Może nie ma aż tak dużo czasu.

0: Ja się już nie mogę doczekać.
1: Dobrze, no ja też, aczkolwiek mój lekarz powiedział, że pani Jankesie, no zobaczymy jak to będzie z tym kolanem. Dobra, nie o tym,
0: Przestań.
2: Bez kolana można lecieć
0: Oczywiście,
2: też?
0: Oczywiście, że tak. Słuchajcie, zaczynamy zbierać ludzi na odlot ściśle tajny. Już od poniedziałku będziemy do was dzwonić, ale to znaczy, że wy już teraz możecie wchodzić na SK.pl, no i oczywiście zgłaszać się do naszej zabawy.
1: Słuchajcie, no...
0: Co było najlepszego na poprzednim wyjeździe?
1: Słuchacz.
0: Okay.
1: No, no tak, no byliśmy w Hiszpanii. Od początku do końca było naprawdę błogo. No
0: Janka
1: było
0: cudownie, zęby. Prawda?
1: Ja miałem wkładkę, no bo tutaj właśnie mówimy o tych zębach. No nie, że tak zęby mi wypadły, po prostu miałem taką wkładkę prostującą zęby, wskoczyłem do basenu i tę wkładkę na chwilę włożyłem do spodenek basenowych, no i z tych spodenek ta wkładka mi wypłynęła i później był konkurs, kto znajdzie wkładkę na moje zęby.
0: No, fantastyczni słuchacze znaleźli, no właśnie. Znaleźliśmy również centrum miasta, pojechaliśmy do Malagi. No. Trochę się tam pogubiliśmy, a potem się znowu odnaleźliśmy.
1: W hotelu wszyscy się nagle znaleźliśmy w jednym pokoiku malutkim. Jakie to było wspaniałe. A później poszliśmy dalej spacerować, zwiedzać. Polecamy. Ta akcja jest naprawdę wyjątkowa.
0: No właśnie. Dajcie znać oczywiście na SK.pl, że chcecie do nas dołączyć, a od poniedziałku zrobimy wam taki odlot, że hej.
3: Kierunek niespodzianka. Odlot ściśle tajny. Tylko w Radio SK.
0: Bo zapomnieliśmy dodać, że w sumie to my nie wiemy, dokąd lecimy.
4: Autopromocja.
3: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
5: Tak było 2 lata temu, gdy z Bruno Marsem rozbiła bank numerem. Tak jest i teraz. Rose wraca i serwuje nam New Trick. Na które można głosować na SK.pl.
3: Gorąca 2020. Lista hitów Radia SK. Teraz każdy piątek po 17:00.
5: Zapraszam. Michu Sobkowski.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Orły oszczędzania tankują więcej za mniej.
7: Bo do soboty 3 października na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95, 7,80. Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy. Szczegóły na Auchan.pl.
8: Myślisz o zawodowej zmianie? Pomyśl tylko. Zarabiasz do 38,52 zł brutto na godzinę. A do tego otrzymujesz ekstra bonus do 2200 zł brutto. Do pracy jedziesz wygodnym, darmowym transportem na wybranych trasach. Na miejscu czekają twoje dobrze rozplanowane zadania. A w przerwie twój pyszny obiad za symboliczną złotówkę. Następnie wracasz do pracy w twoim ulubionym zespole i na dziś koniec. Ale to tylko przykład, bo w końcu to twoja zmiana. Pracuj w zespole Randstad dla Amazon w Szczecinie. Zadzwoń pod numer 22 454 44 44 lub aplikuj na randstad.pl/praca w magazynie. Więcej informacji podczas rekrutacji.
4: To będzie ostatnia reklama.
3: Czyta lektor AI.
9: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
3: Z aplikacją Trzynka Wieprzowa. Cena sprzed obniżki 18,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A duży słoik kawy rozpuszczalnej Nescafe Classic. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 36,49. Teraz jedynie 19,99.
9: Stokrotka.
10: I po reklamie.
4: SK.

0: Jak tam twój piesek? Co teraz robi? Jak myślisz?
1: Mój piesek? Mhm. Oczywiście, że teraz śpi.
0: Mój Jimmy pewnie je. A, on lubi sobie pojeść ostatnio. Jakoś w ogóle przytuł mi Jimmy ostatnio tak kilogram. Ale...
1: Natomiast nie wiem, czy słyszałeś o tym, ale wczoraj w Sejmie suczka Kobra, która była zasłużoną funkcjonariuszką Straży Marszałkowskiej, przeszła na emeryturę po 8 latach służby.
2: Wow. 8 lat w służbie, nienaganna opinia, brak kar dyscyplinarnych, nigdy nie szczekałaś w Sejmie. Dobra, podpisane. Od jutra masz wolne.
1: Suczka Kobra sprawdzała budynki i sale pod kątem bezpieczeństwa i wykrywania zagrożeń takich jak materiały wybuchowe.
0: Ale to była praca, no, to było w Sejmie, prawda?
1: Tak,
0: praca w ciężkich warunkach, to już musi iść na emeryturę, no.
1: Nie, no, ale błagam cię, ja też bym chciała po 8 latach przejść na emeryturę, no.
0: Kama,
1: no.
0: Musisz lepiej czekać.

0: już Łukasz. Dzień dobry.
1: Cześć.
0: Janki, ja chciałam tylko zwrócić uwagę na to, że jak tylko Łukasz wszedł do studia, momentalnie zdjął bluzę, odsłonił swój biceps i ja bym chciała cię tak tutaj delikatnie namówić, żebyś jednak brał przykład z kolegi.
1: Ale bo mi się po prostu gorąco przy was zrobiło.
0: No, słuchaj, Kamcia, nam przy tobie też.
2: Ja ale ja jestem na dobrej drodze, przecież ja mam karnet na siłownię.
0: Ja wiem, tylko on ma taki biceps jak twoje dwie ręce.
2: No on mówię, że mam karnet.
3: Ja dlatego.
0: Łukasz Zduńczyk się wami teraz zaopiekuje. Dzięki
1: Polecam
0: za dziś.
1: Się.
4: Autopromocja. Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w SC. Co tydzień w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
5: Autopromocja.
6: Reklama. Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Teraz za 2099 zł. W ratach tylko 42 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Jak przekształcić lata przerwy w karierze w swoje atuty? Jak działać, by świadomie wejść w kolejny etap pracy z odwagą, kompetencjami i poczuciem własnej wartości? W książce Wracam do gry. Jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy? Doświadczona headhunterka Katarzyna Niezgoda odpowiada na te i wiele innych pytań, dostarczając praktycznych wskazówek i wsparcia osobom wracającym do aktywności zawodowej. To co? Wracasz do gry?
8: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie Wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceń, jaką moc mają w sobie kobiety.
9: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
10: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl. Let's go!
11: Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da ci przewagę. MediaMarkt.
12: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
13: W 29. urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz. Więc napoje roślinne Alpro od 750 ml do litra. W promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 3 października.
14: W tym domu nigdy nie zwalnia.
15: Światłowód od Play.

0: za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
1: Play. To będzie ostatnia reklama.
2: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
3: I po reklamie.
4: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan. www.redan.pl.
5: Teraz uważamy na głównych wylotówkach. Zwalniamy m.in. na szosie Stargardzkiej. Uważajcie także w rejonie węzła Kijewo, w centrum, noga z gazu na Matejki, na Bałuki. Na termometrach w najcieplejszym momencie dnia zobaczymy 23 kreski. Dziś ciśnienie wysokie, bez opadów.
4: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan. Producent systemów HST, ogrodów zimowych i rozwiązań smart. www.redan.pl.
6: Dochodzi dziewiąta, to czas na SK News. Marcin Procki, zapraszam. Biegli psychiatrzy ponownie zbadają Ichora M., który zaatakował nożem w klasztorze w Jarosławiu. Na wydanie opinii będą mieli kilka dni. Poprzednie badanie wykazało u mężczyzny ostre, wielopostaciowe zaburzenia psychotyczne. To uniemożliwiło przesłuchanie mężczyzny i postawienie mu zarzutów.
7: Być może nowa opinia przyniesie jakieś zmiany.
6: Mówi nam Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz z prokuratury okręgowej w Przemyślu. Mężczyzna przed tygodniem w jarosławskim opactwie zaatakował 5 osób, jedna zmarła, 2 wciąż są w szpitalu. Szklane butelki w systemie kaucyjnym to na razie pomysł. Ministerstwo Klimatu i Środowiska pracuje nad rozszerzeniem systemu. Na rok po wprowadzeniu systemu o te zmiany dopytywał Mateusz Gołębiewski.
8: Na objęcie małpek kaucją trzeba będzie jeszcze poczekać. Resort przygotowuje projekt, ale nie podał dotąd, jakie pojemności szklanych opakowań znajdą się w systemie. Ministra Paulina Henik-Kloska zdradziła jeden z punktów.
9: Projekt wstępny, przemyślany jest gotowy do omówienia. W nim to oczywiście rozszerzenie systemu kaucyjnego o tak zwane małpki, czyli małe szklane opakowania.
8: Nawet 2 lata mogą jednak minąć od ogłoszenia przepisów do ich wejścia w życie.
6: A opakowania w systemie oddaje już 3/4 Polaków. Nowak Dziokowicz wrócił na zwycięską ścieżkę. Serbski tenisista wygrał w pierwszej rundzie turnieju China Open. Pokonał w niej Nuno Borżysza. To pierwsza jego wygrana od lipca, a dziś w tym turnieju o awans powalczy Hubert Hurkacz, którego o 13 rywalem będzie Lerner Tien.
10: SK Szczecin. News.
5: Mateusz Tomaszewicz. Dziś studenci przejdą ulicami Szczecina. To za sprawą 5. spacerku na Uniwerek.
11: Zaczynamy na placu Adamowicza. Idziemy przez Aleję Fontan, Plac Grunwaldzki, Aleję Jana Pawła II, przez Urząd Miasta, Jasne Błonia do Teatru Letniego.
5: Mówi Maciej Mizgalski z Akademii Sztuki w Szczecinie. Start o 12. Ponad 200 miejsc przyjaznych rowerzystom na Pomorzu Zachodnim. W województwie rozrasta się nie tylko sieć tras, ale także miejsc, gdzie cykliści mogą odpocząć. Wakacje, liczniki rowerowe w naszym regionie zarejestrowały blisko 1 000 000 przejazdów.
12: Minuta po godzinie 9:00, no to słuchajcie, nie ma co zwlekać, popracujmy razem. A jeśli nie chce wam się dzisiaj pracować, macie zły dzień, to pomyślcie, że są wśród nas takie osoby, które dzisiaj przez cały dzień siedzą na nudnym wykładzie. Pozdrawiamy serdecznie studentów, którzy teraz zaczynają rok akademicki. Trzymajcie z Eską, my was będziemy nakręcać. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Eben i Easy Bizu. To są hity na czasie w Radiu SK 17 po 9. Słuchajcie, od dzisiaj bardzo ważna zmiana na stacjach benzynowych i spokojnie, nie chodzi o ceny. Dzisiaj mamy 1 października, a więc na stacjach od teraz będą się pojawiały paliwa przejściowe. To oznacza, że jest w nich taka substancja, dzięki której nam samochody w zimę nie będą zamarzały. Czyli słuchajcie, jakby nie patrzeć, od teraz mamy takie, wiecie, paliwa wzbogacone, paliwa premium. Może w końcu będą warte swojej ceny. Słuchajcie, jak będziecie tankować, to nie płaczcie. Pomyślcie, że samochód teraz do was mówi: ale dobre, jakie dobre, jak dobrze doprawione.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Wiesz z kim?
1: Wiesz kiedy?
2: Ale nie wiesz gdzie?
1: Odlot ściśle tajny!
2: Już od poniedziałku słuchaj Poranka i wygraj lot w nieznane. Nieznane. Zgłoszenia tylko w aplikacji Radia SK.
3: Sponsorem programu jest Bokaro, salon łazienek. Płytki, armatura łazienkowa i nowość, mieszalnik tynków. Bokaro, Szczecin, Bulwar Gdański 11.
1: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Mamy niskie ceny.
7: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
8: No wiem.
7: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
8: Ej, to już przesada.
7: No co, tego poziomu nie da się przebić.
9: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Bring the beat.

0: Serlok, Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, Nasze Miasto.pl i Radio SK.
1: I po reklamie.

0: John Newman w Radiu SK, to są hity na czasie. No i słuchajcie, to są świetne informacje. Młodzi pokazują, jak to się powinno robić. Nasi polscy piłkarze z kadry U21 wczoraj wygrali 3-0 ze Szwecją i to było ich 9. zwycięstwo na 9 meczów w eliminacjach do przyszłorocznego Euro. A to oznacza, że jest spora szansa na awans z pierwszego miejsca w grupie. Słuchajcie, ja tylko przypomnę, że jutro seniorska kadra gra z Rumunią na Narodowym w Lidze Europy, więc może warto z nimi zagadać. Tak wiecie, tak miło, na spokojnie, że słuchajcie panowie, a może chcielibyście sobie odpocząć, co? Tak w piątkowy wieczór dostać wolne, przecież to jest świetna informacja, prawda? Byście sobie siedli z chipsami, na spokojnie meczyk obejrzeli, młodzi by tam sobie po boisku pobiegali, wy byście sobie pooglądali, wszyscy byliby szczęśliwi, a kibice nie mieliby popsutego humoru przed weekendem.
1: Radio SK. Autopromocja. Jesienią najpierw naukowe obowiązki,
2: a potem przyjemności. Najlepiej z nowym sprzętem. Tablet, głośnik, smartfon, a może słuchawki. Co pomoże ci się zresetować po dniu pełnym zajęć? Daj znać na sk.pl. Słuchaj Eski od rana
3: i zgarnij tysiaka na nowy sprzęt.
2: Na konkurs zaprasza jego sponsor, właściciel sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl.
1: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Poczuj się pewnie na każdej drodze. Kup nowe markowe opony lub oryginalne koła zimowe do Volkswagena, Skody, Seata lub Cupry z 3-letnim ubezpieczeniem opon od zdarzeń losowych w cenie. Odwiedź autoryzowany serwis, zapytaj o ofertę i nie spóźnij się z wymianą ogumienia na zimę. Dowiedz się więcej na www.oponyzubezpieczeniem.pl. Masz auto innej marki? Też dopasujemy do niego opony.
6: Jak promocje, to Zespołem Szczecin. W Społem w ekscytującej cenie. Sok Fortuna 100% pomarańcza, 1 litr 4,44. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 7,59. W Społem w ekscytującej cenie. Sok Fortuna 100% pomarańcza, 1 litr 4,44. Jak promocje, to Zespołem Szczecin.
7: Szczecin wita studentów. Widzimy się już 1 października w hali Odra. 3 sale muzyczne, 8 DJ-ów, silent disco i występ Króla Latino, czyli Skolim na żywo. Studenci wchodzą za darmo. 1 października, hala Odra. Na imprezę zapraszają samorządy studenckie szczecińskich uczelni i miasto Szczecin.
8: Szczecin, gotowi na smakowity zachwyt? W samym sercu miasta, w historycznych wnętrzach Grand Focus Szczecin czeka restauracja Bellevue. Francuska finezja, autorskie kompozycje i wykwintne dania dopracowane z pasją. Piękne, eleganckie wnętrza i obsługa, która dba o każdy detal. Odkryjcie sztukę smaku w restauracji Bellevue przy ulicy 3 Maja 22. Zarezerwujcie stolik już dziś. 91 819 29 31.
9: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Słuchaj i zobacz ich na żywo. Nie czekaj, kup bilet już teraz. Blastcast Podcast Festival, 9 i 10 października, Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
10: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Teraz za 2099 zł. W ratach tylko 42 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
11: I po reklamie.

0: Kuba i Kuba w Radiu SK. To jest taki wstęp do tego, co się wydarzy już za chwilę na antenie Radia SK. Dzisiaj świętujemy Dzień Polskiej Muzyki i dlatego już za chwilę, po godzinie 10 na antenie SK usłyszycie 100% polskich hitów na czasie. Najlepsze polskie numery dla Was wybierzemy. A Wy z tej okazji dajcie znać głosówką na Messengerze Radia SK, jak Wam mija ta pierwsza połowa czwartku tekstem losowej polskiej piosenki. Może generalnie jesteście w dobrym humorze, bo się piątek zbliża, więc...
1: Dobrze jest, dobrze jest.
0: A może od rana szef się czepia i cały czas coś zleca.
2: Jest robota do zrobienia! Bałagan do posprzątania!
0: Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Jak Wam mija pierwsza połowa czwartku? Jakimś tekstem losowej polskiej piosenki nagrywajcie głosówki. No i za chwilę odpalamy Dzień Polskiej Muzyki w Radiu SK.
3: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego.

0: start i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Mediaexpert, taniej masz.
2: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl. Let's go!
3: Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do Ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da Ci przewagę. MediaMarkt.
4: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
5: Dobrze.
4: 15 zł.
5: Lepiej.
4: 20 zł.
5: Najlepiej. Na Orlenie?
4: Ciepło.
5: Z kuponami?
4: Cieplej.
5: W Orlen witaj.
6: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
7: Masz swoją supermoc? Pokaż ją światu! Zapraszamy dzieci i młodzież z województwa zachodniopomorskiego do udziału w konkursie Supermoce bez barier. Stwórz pracę plastyczną albo nagraj film i pokaż, czym jest dla Ciebie empatia, przyjaźń, odwaga, współpraca czy akceptacja. Pracę nadsyłaj do 4 listopada. Czekają atrakcyjne nagrody. Szczegóły i regulamin na scwewszczecin.pl. Organizatorem konkursu jest Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą Szczecin, działający przy niepublicznej szkole podstawowej Dzień Doberek.
8: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A kawa Dallmayr Home Barista w ziarnach teraz aż 40% taniej. To jedynie 47,99 za kilogram. Oszczędzasz aż 32 zł. Najniższa cena z 30 dni 79,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Jesień to idealny czas, by zadbać o zdrowie, zregenerować ciało i odzyskać energię. Zapraszamy do uzdrowiska Połczyn na pobyty z zabiegami oraz krótkie pobyty regeneracyjne. Profesjonalna opieka, nowoczesne terapie i wyjątkowy uzdrowiskowy klimat pomogą Ci naprawdę odpocząć i zatroszczyć się o siebie. Zadbaj o siebie tej jesieni. Zarezerwuj swój pobyt już dziś. Uzdrowisko Połczyn. Czas dla zdrowia, czas dla Ciebie. www.uzdrowisko-połczyn.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Chcesz kupić dom, mieszkanie, działkę, znaleźć dobry kredyt? A może wyposażyć mieszkanie? Odwiedź Targi Nieruchomości i Wyposażenia Wnętrz w hotelu Marriott przy Bramie Portowej. Zapraszamy 3 i 4 października. Wstęp wolny.
12: I po reklamie.
13: Sytuacja na szczecińskich ulicach jest opanowana, jednak warto nadal uważać przy Emilii Platel. Tam trwa przebudowa, tak samo jak są zmiany na trasie zamkowej. Na termometrach mamy aktualnie 18 stopni Celsjusza, temperatura odczuwalna nieco niższa, dziś bez opadów, ciśnienie wysokie.
14: Dokładnie 10 na zegarach, to czas na SK News. Marcin Procki zapraszam, a na początek świętokrzyski śmiertelny wypadek na Krajowej 70-8 dachował rozpędzone auto. To między Szczekocinami a Jędrzejowem. Ruch odbywa się tam wahadłowo. Sprawca w areszcie dziś ma być przesłuchany przez śledczych w Arabii Saudyjskiej. Fly Dubai zawiesza loty do i z Izraela, a to wszystko po dramatycznych wydarzeniach w powietrzu. Drugi pilot samolotu lecącego z Dubaju do Tel Awiwu zaatakował kapitana i najpewniej próbował rozbić maszynę. Został obezwładniony, zatrzymany, a maszyna bezpiecznie wylądowała.
15: Według informacji przekazanych przez premiera Izraela, drugi pilot miał działać sam. Jest obywatelem Omanu, a media izraelskie określają go jako religijnego ekstremistę. Dramatyczne wydarzenia na pokładzie samolotu zarejestrowali na swoich telefonach pasażerowie. Z danych przeanalizowanych już przez śledczych z kokpitu wynika, że samolot stracił ponad 5 km wysokości w niespełna 2 minuty.
14: A o czym informował Mateusz Gołębiewski, a dziś ogólnopolski policyjny dzień odblasków. Funkcjonariusze z Bełchatowa pojawili się przed liceum i rozdawali uczniom elementy odblaskowe.
16: Macie tego używać wieczorami, nawet jak po mieście chodzicie.
17: Jasne, że tak.
16: Zdecydowanie.
17: Dobrze, dziękuję bardzo, będę pamiętać.
18: Jesteśmy pozytywnie zaskoczone.
19: Przyda się?
18: Oczywiście, że tak. Wieczorem teraz coraz wcześniej robi się ciemno i często ja też lubię ubierać się na czarno, więc mnie nie widać po prostu. Dlatego warto jest nosić odblask.
14: A dopytywał uczniów reporterski Rafał Różycki.
12: SK Szczecin. Sport.
13: Mateusz Tomaszewicz, wykorzystać słabsze strony przeciwnika, to najbliższe zadanie Chemika Police. Jutro Policzanki w ramach inauguracji nowego sezonu Tauron Ligi zmierzą się na wyjeździe z Unii Opole.
19: Jest to zespół, który gra szybko, jest całkiem niezły ofensywnie, ale ma też swoje słabsze strony. Mam nadzieję, że będziemy mogli to wykorzystać.
13: Powiedział nam Przemysław Kawka, trener Policzanek. Start o 20:30. W ten weekend Gryfin Spin Szczecin zagra przed własną publicznością. W sobotę o 16 zmierzą się z Returnem Piasteczno, a w niedzielę o 12 z drużyną Doilidy Białystok.
20: 10:02, no słuchajcie, ruszamy. To jest godzina tylko z polskimi hitami na czasie w Radiu SK. Świętujemy Dzień Polskiej Muzyki, dlatego mamy najlepsze hity od najlepszych polskich artystów. Będzie męskie granie. Oskar Cyms, Dawid Kwiatkowski, wasi ulubieńcy. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

wielkim sercem. Oprócz marzeń nie potrzeba jej nic więcej. Dopóki tutaj jesteśmy, nie jest sama. Jak już cię znają.

0: Hymn wszystkich jesieniarzy, Roxy w Radiu SK. Świętujemy Dzień Polskiej Muzyki i w tej godzinie gramy tylko polskie hity na czasie, a wy z tej okazji dajecie znać, jak wam mija czwartek, używając tekstów polskich piosenek. Monika?
1: Środa, czwartek, na na na i tak dalej, na na na.
0: To jest bardzo ważna, dobra wiadomość, bo to oznacza, że już tylko piątek, a potem weekend. Także słuchajcie, to jest ostatnia prosta, ale jest też bojowe nastawienie na ten czwartek. Seba?
2: Jestem Bogiem, uświadom to sobie. Słyszę słowa, od których wozjesz się na głowie. O rany, rany, jestem niepokonany.
0: Czyli co, u Seby chyba wypłata wleciała na konto? No, albo Dzień Chłopaka był bardzo udany.
3: Promocja. Wszystkie hity zaczynają się w SC.
4: Tak było dwa lata temu, gdy z Bruno Marsem rozbiła bank numerem. Tak jest i teraz. Rose wraca i serwuje nam New Trick, na który można głosować na SK.pl.
3: Gorąca 20. Lista hitów Radia SK. Teraz każdy piątek po 17.
4: Zapraszam. Michu Sobkowski.
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinistę. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
8: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
9: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. Trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
6: I po reklamie.

0: Mrozu. Tak właśnie brzmi Dzień Polskiej Muzyki w Radiu SK. W tej godzinie gramy tylko polskie hity na czasie, a wy opisujecie wasz czwartek słowami polskich piosenek. Jesteśmy razem z Piotrem w jego samochodzie.
1: Ja nagram sobie pioseneczkę do Korka, który jest na Moglińskiej w Warszawie przy skręcie na Most Grota. Nic nie może przecież wiecznie trwać. Co zesłał zespół dróg, trzeba będzie stracić.
0: Nawet w Korku są optymiści, to jest bardzo dobra informacja. To teraz dla wszystkich stojących w korku w całej Polsce, Bryska ma odpowiedź, co się wydarzyło. Chyba

0: Do Piotrka leci zestaw feskowych gadżetów, a do Was za chwilę jeden z największych polskich hitów ostatnich tygodni, Dawid Kwiatkowski i Margaret.
1: Autopromocja.
2: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
3: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
4: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
2: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamej Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
7: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
6: Od czwartku w Kauflandzie olej beskidzki rzepakowy 4,99 za litrową butelkę z Kaufland Card Extra. 3 na osobę. A wszystkie papiery toaletowe Foxy kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. 6 na osobę. Kaufland.
5: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
1: W tej godzinie gramy tylko polskie hity na czasie. To jest Dzień Polskiej Muzyki w Radiu SK.
2: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto...

wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień obrazy.

0: Stanach na finał godziny z polskimi hitami na czasie w Radiu SK. Tak właśnie świętujemy Dzień Polskiej Muzyki, a wy możecie być jak Stanach, bo ona ostatnio podróżuje po Europie. Była w Madrycie na wyścigach F1, odwiedziła też Porto. No i wy też możecie gdzieś polecieć, ale na razie nie wiadomo gdzie. Powraca odlot ściśle tajny w Radiu SK. Wiecie z kim lecicie i wiecie kiedy, ale nie wiecie dokąd. Tego dowiadujecie się dopiero przed samym odlotem. Już od poniedziałku zaczynamy kompletować naszą ekipę, więc to jest bardzo dobry moment, żeby się zgłosić. Możecie to zrobić tylko przez eskową apkę na smartfony. Pobierajcie i piszcie, dlaczego to właśnie wy powinniście odlecieć z Radiem SK.
1: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
2: Reklama.
3: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Szykujcie się, orły oszczędzania, bo ten piątek w Auchan to Power Piątek!
5: Czyli podkręcamy moc okazji. Tylko 2 października kawa ziarnista Aroma Gold Kimbo w supercenie. Tylko 69,98 za kilogram. I wiele innych weekendów.

0: regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
2: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
3: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
2: Mhm, dokładkę rabatu.
1: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z aplikacją Lidl Plus. Karkówka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 18,49. Teraz 35% taniej. 11,99 za kilogram. I wszystkie parówki Peacock 250 gramów, 35% taniej przy zakupie dwóch. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
7: Jesień to idealny czas, by zadbać o zdrowie, zregenerować ciało i odzyskać energię. Zapraszamy do uzdrowiska Połczyn na pobyty z zabiegami oraz krótkie pobyty regeneracyjne. Profesjonalna opieka, nowoczesne terapie i wyjątkowy uzdrowiskowy klimat pomogą Ci naprawdę odpocząć i zatroszczyć się o siebie. Zadbaj o siebie tej jesieni. Zarezerwuj swój pobyt już dziś. Uzdrowisko Połczyn. Czas dla zdrowia, czas dla Ciebie. www.uzdrowisko-połczyn.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
10: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
11: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
12: I zrobiła nam super pokój.
13: Mamo, dzięki!
14: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
15: I po reklamie.
16: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan. www.redan.pl.
17: Pogoda wręcz zachęca do tego, aby dziś wybrać się na spacer. Na termometrach zobaczymy nawet 23 stopnie Celsjusza. Przewaga aktualnie chmur, ale spokojnie, promienie słoneczne też się pojawią. Na ulicach Szczecina spokojnie, uważamy przy placu Adamowicza i na Krygiera.
16: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan. Producent systemów HST, ogrodów zimowych i rozwiązań smart. www.redan.pl.
18: Minęła 11, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Trzy osoby, które trafiły do szpitala po kontakcie z podejrzaną przesyłką, zostały wypisane do domów, a ta trafiła do placówki żandarmerii wojskowej w Nowej Dębie na Podkarpaciu. Mateusz Chłystun dopytywał o szczegóły w tej sprawie. Mateuszu, co jeszcze wiemy?
19: Według wstępnych badań w przesyłce nie było substancji chemicznych, biologicznych i radiologicznych. Profilaktycznie jednak dwoje żołnierzy i jeden pracownik cywilny resortu obrony zostali odizolowani i przebadani. Tajemnicza przesyłka, która trafiła do żandarmów w Nowej Dębie, nie była duża. Była to koperta z pocztówką z Niemiec. Osoby, które ją otworzyły, miały źle się poczuć, a poza tym miały zauważyć zmiany na skórze.
18: A śledczy dziś mają przekazać nowe ustalenia. Jazda pod prąd, po drodze dla pieszych czy zaśmiecanie? To sytuacje, w których wkrótce będzie mogła interweniować Straż Miejska. To krok naprzód, ale brakuje najważniejszego, mówi nam Artur Hołubiczka z Krajowej Rady Komendantów Straży Miejskich i Gminnych.
20: Najważniejszy postulat, o który się ubiegamy od wielu lat, przede wszystkim uprawnienie do wcześniejszego przechodzenia na emerytury, nie jest w tej ustawie poruszone.
18: A rząd projektem zmian ma zająć się jeszcze w tym roku. Był czerwony dywan i długie owacje. To po premierze Lalki w reżyserii Macieja Kawalskiego w Narodowym Centrum Kultury Filmowej w Łodzi. Przed pokazem z publicznością spotkali się twórcy filmu, m.in. Kamila Urzędowska, która gra Izabelę Łęcką.
21: Jestem dumna przede wszystkim z tego filmu, jaki powstał, ale też chcę to bardzo mocno podkreślić z całej naszej ekipy, która pracowała praktycznie kilka lat i oddała całe serce i zrobiła wszystko najlepiej jak potrafi.
18: Filmowcy pracowali w 48 miejscach. Najwięcej dni zdjęciowych było w Warszawie.
13: SK Szczecin. Na czasie.
17: Mateusz Tomaszewicz, zapraszam dokładnie za godzinę. Z placu Adamowicza rozpocznie się piąty spacerek na Uniwerek, a po raz drugi dziewięć szczecińskich uczelni publicznych i niepublicznych wspólnie zainauguruje nowy rok akademicki podczas wyjątkowego wydarzenia, które na stałe wpisało się w kalendarz miasta. Patronem wydarzenia jest nasza stacja. A po spacerku czas na imprezę. Już dziś o godzinie 21 w hali Odra odbędzie się wydarzenie o nazwie Szczecin wita studentów. I najważniejsza informacja, gwiazdą wieczoru będzie Skolim.
15: Z niczym nie wolno przesadzać, między innymi z pracą, więc zaraz cieszmy się szczęściem Adama.
22: Hej, SK, u mnie dzisiaj czwartek, no i w pracy, za chwilę będzie przerwa.
15: Bardzo dobrze mówi, pójdźmy razem teraz na przerwę, a SK w przerwie najlepiej zawsze zagra. Łukasz Zduńczyk, witajcie, Margaret na początek.

0: Nickelback w Radio SK z hitem zawsze na czasie. Na pobudzenie dla tych wszystkich, którym już pierwsza kawa przestała działać. A ja was wcześniej pytałem, jak wyglądała pierwsza połowa waszego czwartku, opisując to tylko za pomocą słów znanych polskich piosenek. U Bartka było chyba romantycznie.
1: Nowe życie na śniadanie, pozwól, że cię nim nakarmię.
0: Tam się ciekawe rzeczy działy, także Bartek, bardzo dziękujemy za to śniadanie, albo dziękujemy twojej drugiej połówce, no bo podobno przyrost naturalny nam spada, także poprosimy takich śniadań więcej.
2: Reklama. Bring the beat back.

0: rok Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, naszemiasto.pl i Radio SK.
1: Wszystko, czego dziś chcę,
2: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak kawa mielona Edusho Family, 250 gramów, druga gratis. A litrowe mleko z Mlecznej Drogi, 3 plus 3 gratis.
3: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
4: Szczecin wita studentów. Widzimy się już 1 października w hali Odra. 3 sale muzyczne, 8 DJ-ów, silent disco i występ Króla Latino, czyli Skolim na żywo. Studenci wchodzą za darmo. 1 października, hala Odra. Na imprezę zapraszają samorządy studenckie szczecińskich uczelni i miasto Szczecin.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Słyszałeś? Z Społem koszyk apkujesz, rabat zyskujesz. Robisz zakupy za minimum 60 zł. Skanujesz e-kartę Społem w aplikacji Społem Apka i masz 5% rabatu.
7: Pamiętaj, z Społem apkujesz, rabat zyskujesz. I ty zostań apkowiczem w Społem. Szczegółowy regulamin na spolem.szczecin.pl.
8: I po reklamie.
9: SK

0: wszystkie hity zaczynają się w Esce i teraz właśnie zaczyna się kariera młodego rapera MJ Deli w Radiu SK. Słuchajcie, jestem przerażony, jak szybko rozwijają się nowe technologie w dzisiejszych czasach. W Chinach właśnie powstała, słuchajcie, pierwsza na świecie szkoła dla robotów AI. Czajcie to? I teraz wyobraźcie sobie, że za kilkadziesiąt lat każdy z nas będzie miał takiego robota w wieku szkolnym. I na przykład jest godzina 20:30, leżymy sobie na kanapie w salonie, oglądamy ulubiony serial i nagle do pokoju wchodzi robot.
1: Mamo, na jutro do szkoły potrzebuję blok techniczny, rzeżuchę i kilka kasztanów.
0: No ale przynajmniej nie wyrośnie z butów na WF. Radio
2: SK. Autopromocja. Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w Esce. Co tydzień w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Kolizja nie musi oznaczać problemów. W nowym serwisie blacharsko-lakierniczym grupy Cichy Zasada w Szczecinie zadbamy o wszystko. Wiosenna 99 to największy i najnowocześniejszy obiekt w regionie. Ponad 100 samochodów zastępczych i naprawy na najwyższym poziomie. Grupa Cichy Zasada. Możesz na nas liczyć.
6: Wydawnictwo Harde przedstawia Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną Marcina Kołodziejczyka. Bo świat mógłby być o wiele lepszy. Mógłby, ale nie jest. Jest za to emerytowany belper na tropie, trupy, pieniądze, polityka i polska rzeczywistość. Gorzko? Owszem, ale jak śmiesznie. Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną. Kryminał, który pięknie schodzi na dno. Już w księgarniach.
7: Jesień? W Biedronce zaczyna się od okazji. W czwartek 1 października zrób jednorazowe zakupy za minimum 100.

0: 99 zł i zgarnij voucher 35 zł. Wykorzystasz go w sobotę 3 października przy jednorazowych zakupach za minimum 199 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
1: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Słuchaj i zobacz ich na żywo. Nie czekaj. Kup bilet już teraz. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.

0: Urodziny liczą się prezenty, więc w tym tygodniu mamy dla Was promkę 1 plus 1 za grosz. Zapraszamy na 29. urodziny Carrefoura.
1: I po reklamie.

0: numer idealny na chwilę odpoczynku w pracy. Nari i Major League DJs w Radiu SK. Przy tym numerze można trochę rozłożyć oparcie fotela. O właśnie, tak? Nogi na biurko i łapiemy siły. Słuchajcie, od piątku dzieli nas już tylko pół dnia. W czwartkowe popołudnie za chwilę wprowadzi was Michu Zobkowski i zagra hity na czasie.
1: Radio SK. Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.

0: Reklama.
1: Dzieci ogarnięte?
2: Ogarnięte!
1: Praca?
2: Jak zawsze!
1: A ty?
2: Ja?
1: No właśnie, kiedy ostatnio zrobiłaś coś dla swojego zdrowia?
2: Chyba czas to nadrobić.
1: Jest dobra okazja. Październik to miesiąc świadomości raka piersi. Dlatego 3 października w Galaxy czekają na nas bezpłatne badania USG piersi, inne badania profilaktyczne oraz spotkania ze specjalistami z dziedziny zdrowia i urody.
2: Kobiecość pod dobrą opieką?
1: Koniecznie!
3: 3 października od 10 do 18 w Galaxy. Zadbaj o siebie, bo jesteś ważna.
4: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
5: No wiem.
4: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
5: Ej, to już przesada.
4: No co, tego poziomu nie da się przebić.
3: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
6: Szczecin, gotowi na smakowity zachwyt? W samym sercu miasta, w historycznych wnętrzach Grand Focus Szczecin czeka restauracja Bellevue. Francuska finezja, autorskie kompozycje i wykwintne dania dopracowane z pasją. Piękne, eleganckie wnętrza i obsługa, która dba o każdy detal. Odkryjcie sztukę smaku w restauracji Bellevue przy ulicy 3 Maja 22. Zarezerwujcie stolik już dziś. 91 819 29 31.
7: Chcesz kupić dom, mieszkanie, działkę, znaleźć dobry kredyt? A może wyposażyć mieszkanie? Odwiedź Targi Nieruchomości i Wyposażenia Wnętrz w hotelu Marriott przy Bramie Portowej. Zapraszamy 3 i 4 października. Wstęp wolny.
8: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
9: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
10: Masz swoją supermoc? Pokaż ją światu! Zapraszamy dzieci i młodzież z województwa zachodniopomorskiego do udziału w konkursie Supermoce bez barier. Stwórz pracę plastyczną albo nagraj film i pokaż, czym jest dla ciebie empatia, przyjaźń, odwaga, współpraca czy akceptacja. Pracę nadsyłaj do 4 listopada. Czekają atrakcyjne nagrody. Szczegóły i regulamin na scwewszczecin.pl. Organizatorem konkursu jest Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą Szczecin, działający przy niepublicznej szkole podstawowej Dzień Doberek.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą 2. edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
13: I po reklamie.
14: Nieco większy ruch i utrudnienia mogą być teraz w rejonie placu Adamowicza. Przypominam, że oficjalnie studenci rozpoczynają nowy rok akademicki. Zwalniamy też przy Bałuki. Na termometrach w Szczecinie aktualnie 19 stopni Celsjusza. Dziś bez opadów, ciśnienie wysokie.
15: Jest 12, to jest SK News, Jakub Krzyżak. Dopiero w przyszłym tygodniu śledczy złożą zażalenie na decyzję sądu w sprawie wydania listu żelaznego dla Marcina Romanowskiego. Śledczy mają na to 7 dni od wydania decyzji. Mecenas Bartosz Lewandowski, pełnomocnik Romanowskiego, zapewnił, że jeżeli postanowienie o wydaniu listu żelaznego się uprawomocni, to jego klient na pewno przyjedzie do Polski, bo jak tłumaczył, leży to w jego interesie. Podejrzany o zabójstwo kobiety w Kędzierzynie Koźlu był niepoczytalny. Prokuratura będzie wnioskować o umieszczenie Jakuba L. w zakładzie psychiatrycznym.
16: Jakub L. w chwili popełnienia czynów miał zniesioną poczytalność. Źródłem tego stanu była choroba psychiczna.
15: Powiedział nam Stanisław Bar, rzecznik opolskiej prokuratury. 19-letni Jakub L. został zatrzymany na początku września w związku ze śmiercią 49-letniej Diany R., której ciało znaleziono w lesie w Kędzierzynie-Koźlu. Usłyszał również zarzut usiłowania zabójstwa mężczyzny w Opolu. Przyznał się do obu czynów. 90 lat temu zbudowano ORP Błyskawica. Dziś to jedna z najbardziej rozpoznawalnych legend polskiej marynarki wojennej. Z okazji okrągłej rocznicy z samego rana w Gdyni odbyła się uroczysta zbiórka i podniesienie bandery.
0: 90 lat temu matka chrzestna pani Cecylia Hrabina-Raczyńska symbolicznie tą butelkę szampana podniosła, rozbiła o burtę okrętu.
15: Mówi dowódca ORP Błyskawica Paweł Ogórek. Okręt brał udział w operacjach na Morzu Północnym i Atlantyku, uczestniczył w kampanii norweskiej oraz ewakuacji wojsk alianckich z Dunkierki.
13: SK Szczecin. Na czasie.
14: Mateusz Tomaszewicz, witajcie. Jutro o godzinie 22 w hali Odra odbędzie się urodzinowa edycja wydarzenia Secret Room Invites. To aż 3 sceny, na których wystąpią m.in. Karrot, Alos, ale także KPM DJ, Dara, czy na przykład Central i Kranz. Szczegóły na sk.pl. 11 października Pogoń podejmie w Szczecinie koronę Kielce. Na ten mecz mamy wyjściówki. Jeżeli chcecie, to piszcie szczecinmałpa.sk.pl i odpowiedzcie na pytanie, kto jest trenerem korony Kielce. Czekam na wasze maile.
17: Restart komputera w takiej sytuacji jak 12.02 i rozpoczęcie programu to nie jest łatwa sprawa, ale damy radę, bo na szczęście muzyka gra. Za chwilę Somber, teraz Dawid Podsiadło, Michu. Witajcie.

0: Lista płac długa, ale warto ją wymienić. Catfield i Paco Amoroso. Oprócz tego Pink Panthers i jeszcze Fred Again. Sexy Magic na naszej antenie. Numer, który, skłaniam się ku tej tezie, mógł być z nami już od dawna, być może nawet od roku, ale lepiej późno niż wcale. Czemu mógł być już od roku? Bo jest związany z GTA 6. Ma znaleźć się na oficjalnym oficjalnym soundtracku właśnie do tej gry, a przypomnijmy, ta gra już przesuwana kilkukrotnie, miała być w 2025. Ostatecznie oficjalna data chyba niezmienna na ten moment, to 19 listopada 2026. Więc ten numer mógł być z nami, ale lepiej późno niż wcale. Świeżynka na naszej playliście. Za chwilę Zalia, Tylko kochaj mnie w Radio SK, a później Zokaria, Andy Dust i Harris.
1: Radio SK. Reklama. Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. Milion złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
2: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
3: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
2: Od czwartku 10 jaj świeżych od zielononóżki Kotlina Natury tylko 9,99. A pizza Giuseppe jedynie 6,49 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochody.allegro.pl.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz 5,99 za kilogram. I banany luzem. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: To będzie ostatnia reklama.
1: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
7: I po reklamie.

0: Dobrze gramy, co? Pozytywnie. Dawid Stawarę na antenie Radia SK. If you don't know my name. Ja ładnie się z wami przywitałem, nie przeczę, ale no nie tak jak powinienem chyba, bo nie przywitałem się z państwem ładnie w tak zwanym Q4. Czyli w czwartym kwartale 2026 roku, bo ten właśnie dzisiaj się zaczął. Zazwyczaj zmiany kwartałów to jakieś zmiany, również prawne, organizacyjne i tak na przykład od 1 października, słuchajcie, rozszerzono elektroniczne monitorowanie kolejek o 15 grup zabiegów szpitalnych i pacjenci mają dostawać SMS-y przypominające o terminie zabiegu. No, mam nadzieję, że takie nie, w sensie, że twoja woda w kolanie zostanie usunięta w kwietniu 2032 roku, przypominamy. Ale jeśli to ma zadziałać, jeśli ma zmniejszyć w jakikolwiek sposób kolejki do NFZ, to jest bardzo dobry pomysł. Kuban, Mrozu, Faust, zanim spadnie deszcz, ST, za moment, a później Rita Ora.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Tak było dwa lata temu, gdy z Bruno Marsem rozbiła bank numerem. Tak jest i teraz Rose wraca i serwuje nam new trick. Na który można głosować na SK.pl.
1: Gorąca 2020. Lista hitów Radia SK. Teraz każdy piątek po 17.
0: Zapraszam. Michu Sobkowski.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Nowy rok akademicki na wypasie?
5: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
6: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład szczoteczka soniczna Gecent Jensen w specjalnej cenie 97 zł. Waga łazienkowa Gecent Jensen w specjalnej cenie 57 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski-alpinistę. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
8: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
9: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zapytaj ekspertów o finansowanie bez prowizji i pakiet usług dla przedsiębiorców. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Oferta specjalna dla małych i średnich firm. Ważna do 31 grudnia 2026 roku. Przyznanie finansowania zależy od oceny zdolności kredytowej firmy. BNP Paribas Bank Polska S.A. Materiał nie jest ofertą.
10: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
11: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
10: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
12: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, 2 rolki XXL, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
10: Sposób na twój dobry dzień?
11: Mamy to w Lewiatanie.
12: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Gastorama.
15: Teoria
16: i praktyka.
15: W teorii jak szukasz na

0: na kupon, za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
1: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolny.
0: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: I po reklamie.

nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Wybieram

0: Magiczny wokal Liwki zagościł na antenie Radio SK tuż przed godziną 13. Poza tobą nic. Za chwilę po 13. kolejna godzina hitów na czasie. I będzie Tate McRae, i będzie Greedy.
1: Sponsorem programu jest Stal Produkt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl

0: Reklama.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.

0: Do soboty schab wieprzowy bez kości kilogram 13,99 z Delikartą. Cena przed obniżką 19,99, limit 3 kilo i jedno użycie promocji. A do środy śliwki 3,49 kilo. Cena przed obniżką 5,99, limit 3 kilo na Delikartę. W delikatesach Centrum.
1: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
2: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
3: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
2: Mhm, dokładkę rabatu.
1: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
4: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
5: Szykujcie się, orły oszczędzania, bo ten piątek waszą to Power Piątek!
6: Czyli podkręcamy moc okazji. Tylko 2 października kawa ziarnista Aroma Gold Kimbo w supercenie. Tylko 69,98 za kilogram i wiele innych

0: Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Jesień to idealny czas, by zadbać o zdrowie, zregenerować ciało i odzyskać energię. Zapraszamy do uzdrowiska Połczyn na pobyty z zabiegami oraz krótkie pobyty regeneracyjne. Profesjonalna opieka, nowoczesne terapie i wyjątkowy uzdrowiskowy klimat pomogą Ci naprawdę odpocząć i zatroszczyć się o siebie. Zadbaj o siebie tej jesieni. Zarezerwuj swój pobyt już dziś. Uzdrowisko Połczyn. Czas dla zdrowia, czas dla Ciebie. www.uzdrowisko-połczyn.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
6: I zrobiła nam super pokój.
7: Mamo, dzięki!
8: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan. www.redan.pl.
11: Ruch na ulicach Szczecina z każdą minutą coraz większy. Uważamy teraz w Alei Niepodległości. Noga z gazu na Scianieckiej. Dłużej postoicie na Obotryckiej, na Chorzej i na Bogumińskiej. Na termometrach 21 kresek. Dziś dużo promieni słonecznych. Chmury też są, ale bez opadów.
10: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan. Producent systemów HST, ogrodów zimowych i rozwiązań smart. www.redan.pl.
12: Wybiła 13, to jest SK News. Jakub Krzyżak szukał w sieci informacji o tym, jak przeprowadzić zamach terrorystyczny i zabić policjanta. Stołeczni mundurowi namierzyli i zatrzymali 15-latka z Ukrainy, który mógł planować taki atak. Interesowały go treści, w których mowa była o centrum handlowym jako miejscu zamachu.
13: Podczas przeszukania policjanci zabezpieczyli laptop i telefon, a sąd zastosował wobec niego środek tymczasowy w postaci umieszczenia w młodzieżowym ośrodku wychowawczym.
12: Spędzi tam najbliższe 3 miesiące, informuje Elwira Kozłowska z Komendy Rejonowej Bielany-Żoliborz. Teraz sprawą 15-latka zajmie się sąd dla nieletnich. Zanim już badania kontrolne, lekarze z rodziną podejmą decyzję o przyszłości pacjenta. Takie są pierwsze informacje z białostockiego szpitala, do którego trafił Polak, ewakuowany wojskowym samolotem z Filipin.
14: Te badania wykazały prawidłowe parametry i został umieszczony w jednej z naszych klinik.
12: Mówi doktor habilitowana Marzena Wojewódzka-Żelezniakowicz z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku. Polak wymaga podawania tlenu, jest karmiony przez sondę i ma ograniczony kontakt z otoczeniem. Ceny paliw w Niemczech idą w dół. To po tym, jak rząd obniżył podatki od benzyny i oleju napędowego. Tak zwany tankrabat wynosi nawet do 17 eurocentów na litrze, a to oznacza średnio o 8,5 euro mniej na baku. Niemcy przyznają jednak, że i tak jeżdżą tankować do nas.
15: Faktycznie, paliwo jest tańsze, ale często jestem w Szczecinie i kiedy już tam jestem, to staram się tankować tam, bo jest po prostu taniej.
12: Mówi mieszkanka Posewalku. Tankrabat obowiązywać będzie do końca roku.
16: SK Szczecin. Na czasie.
11: Mateusz Tomaszewicz, witajcie. Przed nami pierwsza edycja Electric Atmosphere. To nowy cykl wydarzeń, który zadebiutuje w klubowej mapie Szczecina. Wydarzenie odbędzie się już w najbliższą sobotę o 20 w kinie Kosmos, a na scenie pojawią się m.in. Skytech, Mikrom czy Michael, który będzie wraz z przyjaciółmi i publicznością świętować swoje 50. urodziny. Dziś lub jutro warto wybrać się do kina Helios. Fajne propozycje z premier to m.in. Lalka czy W sercu dziczy ze stałych. To Luna i rozgadana świnka, coś dla najmłodszych, ale także Resident Evil Horror.
17: Dla tych, którzy mają ochotę na pościelówę, bardzo proszę, Dawid Kwiatkowski i Margaret, później Ci opowiem. Dla tych, którzy chcą poskakać, Armin Van Buuren za kilka chwil. Teraz Tate McRae, Michu Sobkowski. Witajcie.

0: To jest Radio SK.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to

0: Prawdziwe złoto energetyczne na antenie Radio SK. Armin van Buuren i Sasha Everlasting. Jak mógłbym nie wspomnieć o SK Live Remix, które i w piątki, w sobotę na antenie Radio SK. Przypomnę, właśnie od 20 tak naprawdę w piątki, a w nocy z sobotę na niedzielę od północy gramy bardzo, bardzo mocno, klubowo, tanecznie, EDM-owo. I oczywiście w aplikacji Radio SK jest stream SK Live Remix i tam akurat z biegiem okoliczności teraz State of Trance. Brzmiące dokładnie tak. Czyli Armin van Buuren ze swoim programem. Możecie wbić, kiedy tylko chcecie, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Ten stream jest do waszej dyspozycji. Joe i End of Beginning. Bardzo dobre granie. Już za chwilę Westy, później Riviera, She Doesn't Mind.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Jesienią najpierw naukowe obowiązki.
3: A potem przyjemności. Najlepiej z nowym sprzętem.
4: Tablet, głośnik, smartfon, a może słuchawki. Co pomoże ci się zresetować po dniu pełnym zajęć?
5: Daj znać na sk.pl. Słuchaj Eski od rana.
6: I zgarnij tysiaka na nowy sprzęt.
7: Na konkurs zaprasza jego sponsor, właściciel sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl.
8: Autopromocja.
9: Reklama.
10: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
11: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
12: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
13: I zrobiła nam super pokój.
14: Mamo, dzięki!
15: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
16: Uwaga, uwaga! Fryszaki, rozrabiaki przejmują Kaufland!
17: Tylko z Kaufland Card Extra od 1 do 7 października zrób zakupy za 99 zł i odbierz brelok za 1 grosz. Zgarnij całą kolekcję 10 breloków. Więcej na fryszaki.pl. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland!
18: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... ja sam! A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
19: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
20: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
21: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
22: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji. Zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Do soboty polecamy. Polskie pomidory malinowe układane na wagę 5,99 za kilogram oraz winogrona jasne na wagę 5,99 za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
23: Codziennie niskie ceny.
24: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
25: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
26: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
27: Play.
28: To będzie ostatnia reklama.
29: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
30: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
31: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla ciebie Max, konta dla ciebie Move i konta dla ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
32: I po reklamie.

Nowa muza, na którą warto zwrócić uwagę. Bardzo proszę, w przyszłym roku od Brytyjczyków z Clean Bandit mamy dostać dużo nowego materiału. Znacie ich z anteneski, chociażby z Rather Be, z Rockabye, no i oczywiście z Symphony. A ten numer to jest tego materiału zapowiedź. Bardzo ładna zapowiedź. Clean Bandit, Chloe, Omalay, czyli Company w Radiu SK.

0: pochodząca ze Szwecji Lyka Lee. Wspominam jej numer I Follow Rivers. Lyka Lee, która święci triumfy w gorącej dwudziestce Radia SK. Happiness is so sad, w którym śpiewa u Spirit House Mafia, to numer jeden w Polsce. Kolejna gorąca dwudziestka. Już jutro po godzinie 17:00 mocno zapraszam. A jeśli macie ochotę na te nowe, najnowsze numery, to koniecznie bądźcie z Matim Wuczyło po godzinie 23:00 przed północą, bo on wtedy zaczyna spotkanie z wami i gra te premiery, które mają miejsce dziś i właśnie jutro, zaraz po północy. Kto chce być na bieżąco, ten jest z nami w okolicach północy właśnie dzisiaj. No bo w końcu wszystkie hity zaczynają się w Esce. Gibbs, Ego, For Money, ostatni dzień lata w Esce. Za moment.
1: Wiesz z kim?
2: Wiesz kiedy?
1: Ale nie wiesz gdzie? Odlot!
2: Ściśle tajny!
1: Już od poniedziałku słuchaj poranka i wygraj lot w nieznane. Zgłoszenia tylko w aplikacji Radia SK.
3: Sponsorem programu jest Bokaro, salon łazienek. Płytki, armatura łazienkowa i nowość, mieszalnik tynków. Bokaro, Szczecin, Bulwar Gdański 11.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Teraz za 2099 zł. W ratach tylko 42 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: A cappuccino też za piątkę?
8: Też.
7: A flat white?
8: Też.
7: A
8: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
9: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
10: No ja. Właśnie otwieram firmę.
9: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
10: To tak się da?
9: No ba.
11: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie.

0: konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
1: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
2: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
3: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
2: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
4: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, 2 rolki XXL, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
2: Sposób na Twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
6: Dobrze.
5: 15 zł.
6: Lepiej.
5: 20 zł.
6: Najlepiej. Na Orlenie?
5: Ciepło.
6: Z kuponami?
5: Cieplej.
6: W Orlen witaj.
7: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
8: Szkoły pełne talentów. Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
9: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
10: Lidl, to się opłaca.
11: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: 3, 17, 40.
14: Co tak liczysz?
13: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
14: O, ja też umiem liczyć.
15: 8, 11.
16: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
17: I po reklamie.

0: Przed godziną 14 na antenie Radia SK to Tov Low i Talking Body. Będzie do was mówił Kuba z newsami po godzinie 14. Zajrzymy do Chin, tam Hubi Hurkacz walczy tenisowo. I całkiem nieźle mu jeszcze przez chwilką szło. Najświeższe wieści za chwilkę o godzinie 14. A po 14 hity na czasie. Margaret na sam początek i jej nowa prima ballerina, szanowni państwo.
1: Sponsorem programu jest Stalprodukt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.

0: Reklama.
1: Nowy rok akademicki na wypasie?
2: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
3: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład Airfryer Gesen Jensen. Dwie szuflady, 10 automatycznych programów. W specjalnej cenie 297 zł. Termos Gesen Jensen z dotykowym wyświetlaczem i filtrem ze stali nierdzewnej. W specjalnej cenie 27 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
5: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
6: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 zł. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
7: Wszystko, czego dziś chcę,
8: to urodzinowe hity z Intermarché. Jak Pepsi 1,5 litra, jedynie 4,99 przy zakupie dwóch. A litrowy olej kujawski 5,99.
9: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
10: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
11: Fonix Ból Uszu Max.
10: Słucham?
11: Wypróbuj Fonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
10: Fonix Ból Uszu Max?
11: Tak, to wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
12: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Fonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
13: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
16: 3, 17, 41.
17: Co tak liczysz?
16: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
17: O, ja też umiem liczyć.
18: 8, 11.
19: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
22: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
21: Czyli frosty kupiłeś?
22: Prościej się nie da.
20: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
23: I po reklamie.
24: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
25: O tej porze już zdecydowanie większy ruch na ulicach Szczecina. Zwalniacie przede wszystkim w centrum. Mowa tutaj o Alei Wyzwolenia i Niepodległości. Miejcie oczy dookoła głowy także w rejonie Nabrzeża Wieleckiego oraz na Wyszyńskiego w kierunku Bramy Portowej. Na termometrach 21 stopni Celsjusza. Padać nie będzie, dużo słońca, ciśnienie wysokie.
24: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
26: Już prawie 14, to jest SK News, Jakub Krzyżak. W środku nie było żadnej substancji, tylko kartka z podpisem "Pozdrawiam złota". Takie są najnowsze informacje z prokuratury, która zajmuje się tajemniczą przesyłką doręczoną do placówki żandarmerii wojskowej w Nowej Dębie. Wiadomo, że nadano ją z Niemiec. Po otwarciu przesyłki funkcjonariusz żandarmerii poczuł duszności i trafił do szpitala. Wkrótce podobne objawy zgłosiły jeszcze dwie osoby. Kolejny mundurowy oraz pracownik cywilny wojska.
27: Nie stwierdzono skażenia biologicznego, radiacyjnego i jakiegokolwiek
0: cokolwiek innego.
26: Przekazał rzecznik prokuratury okręgowej w Lublinie Marcin Kozak. Śledczy ustalają obecnie nadawcę przesyłki oraz sprawdzają, czy objawy u pracowników miały bezpośredni związek z listem. Studenci zameldowali się już na uczelniach. Startuje nowy rok akademicki. W Bydgoszczy trwa rozpakowywanie walizek w wyremontowanym właśnie domu studenta Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.
1: Dużo tych walizek miał.
2: No ja aż z nadmorza przyjechałam, to dosyć sporo tego było.
3: Myślałam, że będzie tak jak za PRL-u jakieś takie starsze te. Po remoncie bardzo ładnie. Cena w miarę myślałam, że będzie mniejsza, ale jest okej.
26: Studentom wprowadzającym się pierwszego dnia do akademika towarzyszył nasz reporter Dawid Olszewski. I zaglądamy jeszcze na korty w Pekinie. Hubert Hurkacz w prestiżowym turnieju ATP 500 w pierwszej rundzie mierzy się z Amerykaninem Lernerem Tainenem. Aktualnie na tablicy wyników 5-5 to bardzo wyrównane spotkanie. Hurkacz ma ostatnio jednak dobrą serię. W Chengdu szedł jak burza i ostatecznie przegrał dopiero w finale.
17: SK Szczecin News.
25: Michał Zaręba. Zdewastowali tramwaj w Szczecinie. Straty sięgają kilku tysięcy złotych. Na nagraniu z kamery widać, jak trzech mężczyzn wydrapuje na szybach napisy. Sytuację zgłosił motorniczemu pasażer. Ten zatrzymał pojazd, a sprawcy uciekli. Zdarzenie potwierdza szczecińska policja. Trzy szczecińskie żłobki zapraszają na dni otwarte. W sobotę swoje drzwi otworzy placówka Muszelka przy ulicy Żaglowej, Żagielek przy Fregaty i Słoneczko przy ulicy Kostki Napierskiego.
18: Zobaczyć, jak wyglądają sale i przestrzenie dla dzieci.
25: Mówi Marta Kufel z Urzędu Miasta w Szczecinie. Szczegółów szukajcie na stronie magistratu.
23: Ale mam dla was mnóstwo muzycznych smakołyków. Oscar Sims będzie, na pewno będzie Tame Impala i Jenny, czyli Dracula. H i Mata też się zameldują, tak samo jak Miley i jej Bass Persuades. A na początek tej godziny obiecana Margaret. 14:02 na zegarach. W ST już grają. Michu Sobkowski, witajcie.

0: Waka Waka. Shakira i Fresh Ground w Radiu SK. No tam, gdziekolwiek to nie będzie, na pewno będzie i czas, i przestrzeń na Waka Waka. I Bunga Bunga. Odlot ściśle tajny, szanowni państwo, znów wam to robimy. Weekend między 23 a 20 października, to wiemy na pewno. Wiemy też na pewno, że ekipa porankowa i wiemy też, że zbiórka jest na warszawskim lotnisku Chopina. Nic więcej nie wiemy. Wiemy z kim, wiemy kiedy, ale nie mamy zielonego pojęcia dokąd. W sensie wy nie macie zielonego pojęcia. Odlot ściśle tajny wraca i z pomocą aplikacji Radia SK można się zgłosić, jeśli tylko macie ochotę przeżyć coś naprawdę niezapomnianego. Za chwilę Tame Impala, Jenny Dracula, a później wesce Alvaro Soler.
1: Radio SK. Autopromocja. Najlepsi DJ świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w SC. Co tydzień w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Jak promocje to zespołem Szczecin. Zespołem w ekscytującej cenie. Sok Fortuna 100% pomarańcza, 1 litr 4,44. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 7,59. Zespołem w ekscytującej cenie. Sok Fortuna 100% pomarańcza, 1 litr 4,44. Jak promocje to zespołem Szczecin.
5: Myślisz o zawodowej zmianie? Pomyśl tylko. Zarabiasz do 38,52 zł brutto na godzinę. A do tego otrzymujesz ekstra bonus do 2200 zł brutto. Do pracy jedziesz wygodnym, darmowym transportem na wybranych trasach. Na miejscu czekają twoje dobrze rozplanowane zadania, a w przerwie twój pyszny obiad za symboliczną złotówkę. Następnie wracasz do pracy w twoim ulubionym zespole i na dziś koniec. Ale to tylko przykład, bo w końcu to twoja zmiana. Pracuj w zespole Randstad dla Amazon w Szczecinie. Zadzwoń pod numer 22 454 44 44 lub aplikuj na randstad.pl/praca w magazynie. Więcej informacji podczas rekrutacji.
6: Kolizja nie musi oznaczać problemów. W nowym serwisie blacharsko-lakierniczym grupy Cichy Zasada w Szczecinie zadbamy o wszystko. Wiosenna 99 to największy i najnowocześniejszy obiekt w regionie. Ponad 100 samochodów zastępczych i naprawy na najwyższym poziomie. Grupa Cichy Zasada. Możesz na nas liczyć.
7: Szczecin, gotowi na smakowity zachwyt? W samym sercu miasta, w historycznych wnętrzach Grand Focus Szczecin czeka restauracja Bellevue. Francuska finezja, autorskie kompozycje i wykwintne dania dopracowane z pasją. Piękne, eleganckie wnętrza i obsługa, która dba o każdy detal. Odkryjcie sztukę smaku w restauracji Bellevue przy ulicy 3 Maja 22. Zarezerwujcie stolik już dziś. 91 819 29 31.
8: Chcesz kupić dom, mieszkanie, działkę, znaleźć dobry kredyt? A może wyposażyć mieszkanie? Odwiedź Targi Nieruchomości i Wyposażenia Wnętrz w hotelu Marriott przy Bramie Portowej. Zapraszamy 3 i 4 października. Wstęp wolny.
9: Masz swoją supermoc? Pokaż ją światu! Zapraszamy dzieci i młodzież z województwa zachodniopomorskiego do udziału w konkursie Supermoce bez barier. Stwórz pracę plastyczną albo nagraj film i pokaż, czym jest dla ciebie empatia, przyjaźń, odwaga, współpraca czy akceptacja. Pracę nadsyłaj do 4 listopada. Czekają atrakcyjne nagrody. Szczegóły i regulamin na scwewszczecin.pl. Organizatorem konkursu jest Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą Szczecin, działający przy niepublicznej szkole podstawowej Dzień Doberek.
10: Dzieci ogarnięte?
11: Ogarnięte!
10: Praca?
11: Jak zawsze!
10: A ty?
11: Ja?
10: No właśnie, kiedy ostatnio zrobiłaś coś dla swojego zdrowia?
11: Chyba czas to nadrobić.
10: Jest dobra okazja. Październik to miesiąc świadomości raka piersi. Dlatego 3 października w Galaxy czekają na nas bezpłatne badania USG piersi, inne badania profilaktyczne oraz spotkania ze specjalistami z dziedziny zdrowia i urody.
11: Kobiecość pod dobrą opieką?
10: Koniecznie!
12: 3 października od 10 do 18 w Galaxy. Zadbaj o siebie, bo jesteś ważna.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Castorama. Teoria
15: i praktyka.
14: W teorii, jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
15: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
14: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolny.
15: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
16: I po reklamie.

0: prosi, żeby nie mówić o nie Miley Cyrus, a po prostu Miley. To niech będzie Miley Bass Persuades na antenie Radio SK. Co u was? Głosóweczki na przykład na SK-owym Messengerze wysyłacie, tak jak zrobiła to Ewa.
1: Jadą, jadą chłopcy, chłopcy radarowcy, niebieska czepeczka, przy boku pałeczka, sam mandat.
0: No, Ewa, przykro mi strasznie, naprawdę. A jakbyś była Milikiem, to byś może nie dostała. Słyszeliście, jak pan piłkarz przełapany na tym, jak przekroczył podwójną ciągłą, potem wyprzedzał na przejściu i to wszystko na oczach policji, która początkowo go tylko pouczyła. Teraz jednak niebiescy zmienili zdanie, wrócili do tematu. On tam jeszcze potem wjechał na skrzyżowanie na czerwonym. Wrócili do tematu i sprawa może skończyć się w sądzie i Milik może stracić prawko. Proszę, jak to się niektórym nudzi, że ławkę rezerwowych mają ochotę zamienić na ławę sądową. Dawid Podsiadło za chwilę, później obiecane...

0: Podcast Mafia Legally i Happiness is Soul Sylvester.
1: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz w Lotto kumulacja, rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
7: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
6: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
8: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
10: Dobrze.
9: 15 zł.
10: Lepiej.
9: 20 zł.
10: Najlepiej. Na Orlenie?
9: Ciepło.
10: Z kuponami?
9: Cieplej.
10: W Orlen witaj.
11: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
12: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl. Bring the beat back.

0: Semmuk, Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, naszemiasto.pl i Radio SK.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
1: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
2: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolny.
1: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
8: I po reklamie.

0: Takie to wspomnienie lata muzyczne. Sylwia Grzeszczak i Mango w Radiu SK tuż przed godziną 15. Drodzy Państwo, będą Państwa i miasta. Od Sointu i Kościela po godzinie 15. Już za chwilę spotkanie z nimi. Będzie też Damiano Dawid muzycznie i The First Time. Michu Sopkowski, dzięki. Mam nadzieję, że słyszymy się jutro w gorącej 20 po 17. Cześć.
1: Sponsorem programu jest Stalprodukt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.

0: Reklama.
1: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
2: Mamy to, o, na smartfonach mamy, mamy to.
1: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
3: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, 2 rolki XXL, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
1: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
5: No wiem.
4: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
5: Ej, to już przesada.
4: No co, tego poziomu nie da się przebić.
6: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki, trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
7: Szczecin wita studentów. Widzimy się już 1 października w hali Odra. 3 sale muzyczne, 8 DJ-ów, silent disco i występ Króla Latino, czyli Skolim na żywo. Studenci wchodzą za darmo. 1 października, hala Odra. Na imprezę zapraszają samorządy studenckie szczecińskich uczelni i miasto Szczecin.
8: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
9: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
8: Od czwartku łopatka wieprzowa bez kości z Lady 7,99 za kilogram, 5 kilo na osobę, a banany kilogram 2,99 z Kaufland Kart Extra, 2 kilo na osobę. Kaufland.
10: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
11: 2 hot dogi, 2 kawy i zapiekanka.
12: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
11: Mhm, dokładkę rabatu.
10: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
13: Wszystko, czego dziś chcę,
14: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak kawa mielona Eduszo Family 250 gramów, druga gratis. A litrowe mleko z Mlecznej Drogi 3 plus 3 gratis.
15: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
16: AI zabierze ci pracę? Nie, pomoże ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
17: Jesień to idealny czas, by zadbać o zdrowie, zregenerować ciało i odzyskać energię. Zapraszamy do uzdrowiska Połczyn na pobyty z zabiegami oraz krótkie pobyty regeneracyjne. Profesjonalna opieka, nowoczesne terapie i wyjątkowy uzdrowiskowy klimat pomogą Ci naprawdę odpocząć i zatroszczyć się o siebie. Zadbaj o siebie tej jesieni. Zarezerwuj swój pobyt już dziś. Uzdrowisko Połczyn. Czas dla zdrowia, czas dla Ciebie. www.uzdrowisko-połczyn.pl.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Uwaga, uwaga! Preszaki, rozrabiaki przejmują Kaufland!
20: Tylko z Kaufland Kart Extra od 1 do 7 października zrób zakupy za 99 zł i odbierz brelok za 1 grosz. Zgarnij całą kolekcję 10 breloków. Więcej na freszaki.pl. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland!
21: I po reklamie.
22: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7. Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan, www.redan.pl.
23: Jagiellońska 5 lipca i Bohaterów Warszawy to czerwone punkty na zmotoryzowanej mapie Szczecina. Zwalniacie także na Malczewskiego i Matyki. Uważajcie cały czas w rejonie trasy zamkowej. Prawy brzeg noga z gazu na Pomorskiej. Na termometrach 22 stopnie Celsjusza. Ciśnienie cały czas wysokie.
22: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan, producent systemów HST, ogrodów zimowych i rozwiązań smart. www.redan.pl. Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
24: Minęła 15, to jest SK News, Jakub Krzyżak. Na początek informacje z gabinetu prezydenta. Dziś o godzinie 20 Karol Nawrocki wygłosi orędzie, przekazał szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker. Jest nowa opinia biegłych psychiatrów w sprawie Ichora M, podejrzanego o atak w klasztorze w Jarosławiu. Podejrzany dalej wykazuje objawy psychotyczne, mówi Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz z prokuratury okręgowej w Przemyślu.
25: Jednocześnie biegli, porównując obecny stan psychiczny podejrzanego oraz stan z dni 24 i 25 września dostrzegli oni pewną nieznaczną poprawę.
24: Więcej o tym piszemy na sk.pl. Pilna narada ministra spraw wewnętrznych z kierownictwem Służby Ochrony Państwa. O szczegóły w resorcie spraw wewnętrznych dopytywał nasz dziennikarz Mateusz Chłyston. Powiedz, czego konkretnie dotyczyło zwołane dziś spotkanie.
0: Resort spraw wewnętrznych przekazał jedynie, że narada ma związek z sytuacją kadrową na najwyższym szczeblu formacji, nie informując o żadnych szczegółach. Dowódca SOP, który nie uzyskał akceptacji prezydenta, to Tomasz Jackiewicz, który pełnił obowiązki kierującego służbą po tym, jak na początku roku zwolniono dotychczasowego jej szefa.
24: Szkolne plecaki wciąż za ciężkie. Sanepid zważył je w jednej z bydgoskich podstawówek. Problemem są nie tylko podręczniki, zauważa nauczyciel edukacji zdrowotnej Paulina Olszewska.
1: Mogą być przeciążone, lecz nie przez książki, tylko przez rzeczy, które dzieci przynoszą ze sobą. Zabawki, starsi uczniowie kosmetyki.
24: Tornister powinien ważyć maksymalnie od 10 do 15% masy ciała dziecka.
2: SK Szczecin News.
23: Michał Zaremba. Pomimo obniżki cen paliw w Niemczech do 17 centów na litrze, szczecinianie nie ruszyliby tankować za granicą. Powód jest prosty. W Polsce nadal jest taniej. Obywatele Niemiec dostrzegają różnicę, ale do pełna raczej tankują u nas. Faktycznie, paliwo jest tańsze, ale często jestem w Szczecinie i kiedy już tam jestem, to staram się tankować tam, bo jest po prostu taniej. Mówi mieszkanka Pasewalku. Od dzisiaj Niemcy za pełny bak benzyny i oleju napędowego zapłacą średnio o 8,5 euro mniej.
2: Sońta i Kościel, czyli SK w Radiu SK.
3: Jak Sońta i Kościel pojawiają się w Radiu SK, to jest oznaka dla was, że wy powinniście już powoli myśleć o tym, żeby z pracy wychodzić, albo przynajmniej taki minimum zacząć udawać, że pracujecie, a nie pracować.
4: Dokładnie tak. Dzisiaj jest 1 października, czyli mamy swoją miesięcznicę, Cinek, bo 1 września zaczęliśmy i tę miesięcznicę będziemy sobie świętować po swojemu. Ja na przykład się rozbestwiłem i teraz mówię głośno, jeżeli w tej godzinie dyrektor muzyczny nie zagra Freed from Desire, to ja się zwalniam z pracy.
3: Okej. Zobaczymy. Dajmy mu szansę, zobaczymy.
4: Zobaczymy.

0: No i mamy Freeze from Desire. Super, że to puściliście. My wjeżdżaliśmy do tej piosenki na naszym weselu z żoną, także od razu nam się przypomniało nasze wesele. Super, wielkie dzięki, od razu popołudnie lepsze.
1: Nie no, fajna piosenka, fajnie, że ją zagraliśmy, ale nie wiem, czy to dobrze, że przypominamy komuś wesele, nie? może z nadal nowogęcia, nie wiem.
2: Post Malone, do tego nie tańczcie na weselu.

0: Sunflower i Post Malone w Radiu SK w czwartek, 15.13.
1: A co ty jesteś taki nastrojowy?
0: A bo mam ciekawą historię do opowiedzenia.
1: Wiesz
0: co?
1: Wspólnie.
0: Ponieważ ja chodzę na siłownię, mam nadzieję, że widać.
1: No i jak ta historia?
0: Słuchaj, na siłowni, zupełnie teraz serio, coraz więcej ludzi przychodzi z trenerami personalnymi. Mm-hmm. I oni ćwiczą przeróżne części ciała, takie, które byś nawet nie powiedział. Nadgarstki, jakieś tutaj nad głową, mm-hmm. coś tam.
1: Znaczy, no, nie nad kaptury, głową. To nad głową są kaptury.
0: Tak, kaptury. W każdym razie dzisiaj pierwszy raz widziałem i mówię serio, no. Jak gościu pokazywał dziewczynie, takiej ciut zaokrąglonej, jakimi ćwiczeniami zlikwidować tak zwany podwójny podbródek.
1: Nie.
0: Ja myślałem, że to tylko można po prostu na diecie, a gość jej pokazywał, bo są mięśnie, no. które odpowiadają za podbródek i on mówi tak, wyciągnij dolną szczękę do przodu, okay. tak, ja ci będę pokazywał, mogę brzmieć teraz niewyraźnie. Mhm. Język, tak?
1: No.
0: Językiem?
1: Znaczy tak samo wyraźnie jak zwykle brzmisz, ale ja mam inne pytanie, czy ta dziewczyna nie mogła zastosować mojej metody na przykład?
0: Jaka jest twoja metoda?
1: Nie mogła zapuścić brody. Nie widać.
0: Kochani, jakie macie sposoby na podwójny podbródek? Nagrywajcie głosówki na eskowym Messengerze za najciekawszą. Będą nagrody. Gadżety eskowe.

0: What If w Radiu SK. To jest audycja SK, czyli Sońta i Koroście. Rozmawiamy dzisiaj o problemie, który dotyczy dość dużej grupy Polaków. Konkretnie chodzi nam, kochani, o drugi podbródek. Bo ja widziałem ćwiczenia na drugi podbródek, ale pytanie do naszych słuchaczy, jak zlikwidować, co zrobić, żeby nie było widać tego drugiego podbródka. Słuchamy.
1: Cześć, kochani, z tej strony Wojta. Dla mnie najciekawszą metodą na podwójny podbródek byłoby utworzenie trzeciego i wtedy tego drugiego nie będzie widać. Ejka, pozdrawiam wszystkich.
2: Tak, wiesz co, dobry pomysł, gratulacje, wysyłamy ci nagrody, torbę i butelkę Radia SK. Natomiast o trzecim podbródku słyszałem, zastanawiam się, co jest dalej. Czy potem jest, można mieć czwarty, na przykład piąty i wtedy czy powstaje coś takiego w rodzaju akordeonu?
0: Coś jak akordeon, ale też od piątego podbródka dostajesz już dożywotnią emeryturę od prezydenta, jak w przypadku 100 lat.
3: Promocja.
4: Wiesz z kim?
3: Wiesz kiedy?
4: Ale nie wiesz gdzie? Odlot!
3: Ściśle tajny!
4: Już od poniedziałku słuchaj poranka i wygraj lot w nieznane. Zgłoszenia tylko w aplikacji Radia SK.
5: Sponsorem programu jest Bokaro, salon łazienek. Płytki, armatura łazienkowa i nowość, mieszalnik tynków. Bokaro, Szczecin, Bulwar Gdański 11.
3: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
8: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
9: Taniej kupować.
7: A, no to w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Orły oszczędzania tankują więcej za mniej.
13: Bo do soboty 3 października na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95, 7,80. Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy. Szczegóły na auchan.pl.
14: I po reklamie.

0: shape of you.
1: Ed Sheeran, I'm in love with your body, czyli on kocha jej ciało, nawet mimo tego, że ona może mieć podwójny podbródek. Mówię o tym dlatego, że dzisiaj szukamy sposobu na to, jak zrobić, żeby ten podwójny podbródek był niewidoczny. W tej sprawie nagrywacie głosówki na eskowym messengerze.
2: No cóż, żeby nie było widać drugiego podbródka, trzeba założyć golf. Już go nie będzie widać.
3: No chyba, że to jest bardzo duży drugi podbródek, to wtedy potrzebny będzie Volkswagen Golf.

0: Proszę.
1: Dla mnie masz styla. Dobra informacja dla wszystkich z drugim podbródkiem. Można mieć dwa podbródki i mieć przy tym styla. To się nie wyklucza.
2: Tak jest. Okazało się dzisiaj, że podbródek, ten drugi, można wyćwiczyć na siłowni.
1: Tak.
2: Ale my szukamy innych sposobów, jak się go pozbyć. Wy nagrywacie swoje głosówki na SK-owym Messengerze. Słuchamy.
3: Są osoby z dwoma podbródkami i są osoby bez podbródka, tak zwany człowiek palec. No to według mnie to powinni się dobrać w pary i uzupełnić swoje braki, nadmiary.
1: A ja wiem, jak wygląda człowiek palec. Ale ja zastanawiam się, czy lepiej byłoby mieć dwa podbródki, czy być człowiekiem palcem, człowiekiem kciukiem. Co by
2: to ja mam trochę i to, bo jestem łysy, wyglądam jak człowiek kciuk, a podbródki mam schowane pod brodą, czy ja mam kumulację.
1: Jesteś samowystarczalny. Za moment będzie piosenka Talk to You w Radiu SK.

0: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
1: Tak było dwa lata temu, gdy z Bruno Marsem rozbiła bank numerem Tak jest i teraz Rose wraca i serwuje nam New Trick. Na który można głosować na SK.pl.
0: Gorąca 20. Lista hitów Radia SK. Teraz każdy piątek po 17.
1: Zapraszam. Michu Sobkowski.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Słyszałeś? Z Połem koszy gapkujesz, rabat zyskujesz. Robisz zakupy za minimum 60 zł. Skanujesz e-kartę z Połem w aplikacji z Połem Apka i masz 5% rabatu.
5: Pamiętaj, z Połem apkujesz, rabat zyskujesz. I ty zostań apkowiczem z Połem. Szczegółowy regulamin na spolem.szczecin.pl.
6: I po reklamie.

0: Ale jest to ładna piosenka, trzeba przyznać. Kuba i Kuba, chłopaki w Radio SK.
1: Tak jest, i za chwilę SK Newsy, bądźcie z nami.
2: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów.

0: Reklama.
1: Dzieci ogarnięte?
2: Ogarnięte!
1: Praca?
2: Jak zawsze!
1: A ty?
2: Ja?
1: No właśnie, kiedy ostatnio zrobiłaś coś dla swojego zdrowia?
2: Chyba czas to nadrobić.
1: Jest dobra okazja. Październik to miesiąc świadomości raka piersi. Dlatego 3 października w Galaxy czekają na nas bezpłatne badania USG piersi, inne badania profilaktyczne oraz spotkania ze specjalistami z dziedziny zdrowia i urody.
2: Kobiecość pod dobrą opieką?
1: Koniecznie!
3: 3 października od 10 do 18 w Galaxy. Zadbaj o siebie, bo jesteś ważna.
4: Jak przekształcić lata przerwy w karierze w swoje atuty? Jak działać, by świadomie wejść w kolejny etap pracy z odwagą, kompetencjami i poczuciem własnej wartości? W książce Wracam do gry. Jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy? Doświadczona headhunterka Katarzyna Niezgoda odpowiada na te i wiele innych pytań, dostarczając praktycznych wskazówek i wsparcia osobom wracającym do aktywności zawodowej. To co? Wracasz do gry?
5: Szczecin, gotowi na smakowity zachwyt? W samym sercu miasta, w historycznych wnętrzach Grand Focus Szczecin czeka restauracja Bellevue. Francuska finezja, autorskie kompozycje i wykwintne dania dopracowane z pasją. Piękne, eleganckie wnętrza i obsługa, która dba o każdy detal. Odkryjcie sztukę smaku w restauracji Bellevue przy ulicy 3 Maja 22. Zarezerwujcie stoliki już dziś. 91 819 29 31.
6: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
7: Myślisz o zawodowej zmianie? Pomyśl tylko. Zarabiasz do 38,52 zł brutto na godzinę, a do tego otrzymujesz ekstra bonus do 2200 zł brutto. Do pracy jedziesz wygodnym, darmowym transportem na wybranych trasach. Na miejscu czekają twoje dobrze rozplanowane zadania, a w przerwie twój pyszny obiad za symboliczną złotówkę. Następnie wracasz do pracy w twoim ulubionym zespole i na dziś koniec. Ale to tylko przykład, bo w końcu to twoja zmiana. Pracuj w zespole Randstad dla Amazon w Szczecinie. Zadzwoń pod numer 22 454 44 44 lub aplikuj na randstad.pl/praca w magazynie. Więcej informacji podczas rekrutacji.
5: Jesień to idealny czas, by zadbać o zdrowie, zregenerować ciało i odzyskać energię. Zapraszamy do uzdrowiska Połczyn na pobyty z zabiegami oraz krótkie pobyty regeneracyjne. Profesjonalna opieka, nowoczesne terapie i wyjątkowy uzdrowiskowy klimat pomogą Ci naprawdę odpocząć i zatroszczyć się o siebie. Zadbaj o siebie tej jesieni. Zarezerwuj swój pobyt już dziś. Uzdrowisko Połczyn. Czas dla zdrowia, czas dla Ciebie. www.uzdrowisko-połczyn.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Teraz za 2099 zł. W ratach tylko 42 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
12: Szczyt komunikacyjny na ulicach Szczecina trwa w najlepsze. Płynnie o tej porze nie przejedziecie przez Rondo Gierosa. Postoicie na kusłońcu Derdowskiego oraz Okulickiego. Nieco ciaśniej także przy dojeździe na Rondo Uniwersyteckie. Na termometrach 23 stopnie Celsjusza padać nie powinno. Ciśnienie cały czas wysokie.
11: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
13: Punktualnie 16, czas na SK News. Jakub Krzyżak. Ceny paliw najpewniej będą głównym tematem orędzia prezydenta. Karol Nawrocki zabierze głos o 20. Być może ogłosi decyzję w sprawie ustawy o podatku od nadzwyczajnych zyskach koncernów paliwowych. Poprzednią taką samą ustawę prezydent skierował do Trybunału Konstytucyjnego. Rząd niezmiennie apeluje o podpis, bo szuka pieniędzy na sfinansowanie nowej odsłony programu CPN.
14: W jego ręku jest kilka miliardów złotych, które można skierować na obniżkę cen paliw.
13: Mówi minister energii Miłosz Motyka. Dodajmy, prezydent zaproponował zaproponował swój projekt PKN, czyli paliwo kosztuje normalnie. Za litr benzyny 95 trzeba zapłacić obecnie powyżej 8 zł, a litr diesla powyżej 9. Kolejny, już 9, F-35 wylądował w Polsce. Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że maszyna wylądowała już w Łasku. To pierwszy samolot z włoskiej linii produkcyjnej. Dostawy przebiegają zgodnie z planem, informuje MON. Miały być we wszystkich osobówkach, a trafią tylko do fabrycznie nowych. W Ministerstwie Infrastruktury trwają prace nad przywróceniem apteczek jako obowiązkowego wyposażenia wszystkich samochodów. Teraz okazało się, że obowiązkiem będą objęte tylko samochody nowe.
0: Po raz pierwszy zarejestrowane w Polsce po 31 marca.
13: Tłumaczy rzeczniczka resortu infrastruktury Anna Szumańska. W Polsce rocznie rejestruje się około 500 tysięcy nowych osobówek. To kropla w morzu ponad 20 milionów aut już jeżdżących po kraju.
10: SK Szczecin News.
15: Michał Zaremba. Do usunięcia będzie prawie 3,5 tony niewybuchów. W najbliższy poniedziałek na wodach Zatoki Pomorskiej rozpocznie się neutralizacja pozostałości po II wojnie światowej. Ograniczona będzie żegluga oraz korzystanie z plaż od miejscowości Albek w Niemczech przez Świnoujście aż do Międzyzdrojów.
16: Jest kategoryczny zakaz przebywania w wodzie w godzinach prowadzenia operacji na lądzie. Przebywanie na plażach oraz w okolicy, na terenach otwartych i nieosłoniętych nie stanowi żadnego zagrożenia.
15: Mówi Grzegorz Lewandowski z 8 Flotylii Obrony Wybrzeża. Akcja potrwa do czwartku do 15.
17: Słońca i koroście.
18: Czyli SK.
17: SK w radiu SK. SK.
19: Po 16.03 minuty, czyli będziemy zapraszać do udziału w Państwa Miasta. Taka gra. Jakie odpowiedzi dzisiaj? Na jaką literkę, Cinek?
20: Dzisiaj odpowiedzi na literkę J, jak.
19: Ja. Fajne. No,
20: takie zwierzę jest, wiesz? Jak?
19: Mądre, wiem. Podobne
20: wiem,
19: do
20: bo ja jestem mądry.
19: Podobne do żubra. No nic, zgłaszajcie się na eskowym messengerze, zostawiajcie nam swój numer telefonu. Do wygrania, co jest dzisiaj, Cinek?
20: Do wygrania jest torba i butelka Radia SK.
19: Okej.
20: Do wyboru dla zwycięzcy.
19: No dobra, już. Cicho. Numery telefonów. Zapraszamy. Na eskowym messengerze.

0: Sober Pink w Radiu SK. Jak jest 15 minut po czwartej, to wiadomo co, co nie?
1: Ale jest 13, więc nie wiadomo.
2: Państwa miasta w Radiu SK.
0: A dzisiaj w Państwa miasta grają z nami panowie. Pierwszy z panów to jest pan Paweł. Cześć Paweł.
3: Dzień dobry wszystkim radiosłuchaczom i was. Wolę dobrze usłyszeć.
0: Bardzo nam miło, Paweł.
3: Z innego radia was znam.
0: A, okej. Dobrze, Paweł, posłuchaj, jesteś bardzo kulturalnym dżentelmenem. Czym się zajmujesz na co dzień? Jesteś dyrygentem filharmonii być może?
3: Nie, po prostu.
0: Po prostu jesteś kulturalny.
3: Tak.
0: Bardzo nam przyjemnie. Twoim rywalem jest Mariusz Dobrych Żartów Emisariusz. Witaj Mariuszu.
4: Cześć, witam wszystkich.
0: Również jesteś kulturalny, czy bardziej tak średnio?
4: To zależy.
0: Okej.
1: Miła odmiana. Liczyliśmy na kogoś bez ogłady tym razem. Gracie w Państwa miasta literka J. Jak. Na odpowiedź są 3 sekundy, odpowiedzi nie mogą się powtarzać. Za dobrą odpowiedź jest punkt, za brak odpowiedzi jest punkt dla drugiej osoby. I wygrywa ta osoba, która pierwsza zdobędzie aż 3 punkty i odpowiadacie alfabetycznie według kolejności alfabetycznej waszych imion. W związku z tym najpierw odpowiada Mariusz, a potem Paweł i od razu przechodzimy do kategorii. Literka J, przypomnę, kategoria dla Mariusza. Coś, co świeci.
4: Jajko.
0: Jajko może świecić, szczególnie
1: błyszczeć
0: jak jest,
1: bardziej, moim
0: jak jest, ale jak jest w kościele poświecone.
1: A, jak jest poświecone.
0: Zaliczamy, Mariusz, masz jeden punkt.
1: Okej, przechodzimy do Pawła. Pawle, coś, co wydaje dźwięk. Na przykład jeleń na rykowisku.
0: Na przykład. W związku z tym jest drugi punkt dla Mariusza. Mariusz prowadzi 2-0. Mariusz, jeżeli teraz odpowiesz, to wygrywasz.
1: Mariuszu, twoja kategoria. Coś słodkiego.
0: Ajajaj, nie ma odpowiedzi. Jagodzianka mogła być i jest punkt dla Pawła. W związku z tym, Paweł, 2-1. Jak odpowiesz, Paweł, to wyrównujesz.
1: Pawle, twoja kategoria. Coś słonego.
3: Jajko słone.
1: Jajko już było. Mówiłem, że odpowiedzi nie mogą się powtarzać.
0: Odpowiedzi nie mogą
1: jajecznica
0: się
1: by się liczyła.
3: Jajecznica.
0: No, no właśnie, dobra, Mariusz wygrywa. Uhu.
1: Gratulacje, Mariuszu. Co wolisz? Torbę Radia SK czy butelkę Radia SK?
4: Wydaje mi się, że do torby wejdzie więcej jajek wejdzie.
1: Tak, ale tak. Torby nie oddasz do automatu kaucyjnego.
4: To tym bardziej, będzie dłużej ze mną.
1: Torba dla ciebie w takim razie, a dla Pawła butelka Radia SK. Dziękuję wam za grę i miłego dnia.
3: Dziękuję, do widzenia.
4: Dziękuję serdecznie, pozdrawiam. Państwa miasta w Radiu SK.

0: Stanach i Cicho Sza w Radiu SK. Nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, ona w tekście tej piosenki śpiewa, jak u braci Grimm ominę mój happy end. Jak ja byłem mały, to czytałem baśnie braci Grimm i nie miałem takiego wrażenia, że tam się omija happy end. A ty miałeś takie wrażenie?
1: No było chyba. Czy Czerwony Kapturek nie jest z braci Grimm? Albo na podstawie braci
0: no
1: Grimm?
0: No tak, ale fajnie się Czerwony Kapturek no kończy.
1: Strzelał, zjadał babcie, coś
0: tak,
1: tam
0: ale później przychodzi gajowy, rozpruwa wilka, wyciąga babkę i kapturka. Oni z tych flaków, tylko tacy mokrzy, trochę klejący, no. Ale przeżyli.
1: Tak, ale to nie był koniec.
0: A co jeszcze było?
1: Pewnie rodzice przestawali ci czytać w tym momencie.
0: Tak, a co dalej było?
1: Nie mogę powiedzieć na antenie, zwariowałeś?
2: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl. Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji. Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Słuchaj i zobacz ich na żywo. Nie czekaj. Kup bilet już teraz. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl. Nowa podłoga? A może nowe drzwi? Teraz w OBI kupujesz i zyskujesz. Tylko do 20 października za każde wydane 1000 zł na podłogi i drzwi otrzymasz aż 150 zł na kartę podarunkową. Łap okazję już dziś. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
5: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
6: Taniej kupować.
4: A, no to w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
7: I po reklamie.
8: UK

0: Piwory jak często trzeba prać?
1: Jeżeli śpicie bez zwierząt w tych śpiworach, nie jesteście nadpotliwi.
0: To akurat różnie.
1: Generalnie, jeżeli się pocisz albo śpisz z koniem, albo to wtedy co kilka dni. Najrzadziej co tydzień.
0: No właśnie, to z tym zwierzęciem to mogłeś zażartować, że w psiworze, a nie śpiworze, rozumiesz?
1: To zróbmy to jeszcze raz.
0: Dobra.
1: W psiworze to co kilka dni.

0: Pitbull i Christina Aguilera w Radiu SK. Fajna piosenka, ale Christina Aguilera trochę niemiła, a niekulturalna, powiedziałbym.
1: Dlaczego?
0: Bo ostatnio na Instagramie napisałem do niej: hej, Christina, po angielsku napisałem przez Y, hej, nie?
1: No.
0: Nic. Ani nic. B, ani M, ani kukuryku. Nawet nie polajkowała.
1: Bo
0: nawet nie polajkowała.
1: Kobiety lubią, jak mężczyzna przyjmuje inicjatywę, a ty oddałeś jej piłkę, nie rozgrywając nic. Powinieneś od razu z konkretną propozycją wyjść.
0: Na przykład?
1: Może z pula kopiel? Coś takiego.
0: Może, ale to po angielsku jak będzie? Maybe common bath? Coś takiego?
1: No, coś takiego, no. Nie wiem, jak to się pisze, ale próbuj. Wierzę w ciebie, no miłość zawsze wygra.
0: Aha, za chwilę będzie Dawid Kwiatkowski i Margaret. To może do nich, bo po polsku to będzie łatwiej.
2: Autopromocja. O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
3: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
4: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
2: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
5: Autopromocja.
6: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Mamy niskie ceny.
8: Orły oszczędzania tankują więcej za mniej.
9: Bo do soboty 3 października na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95, 7,80. Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy. Szczegóły na Auchan.pl.
10: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
11: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
12: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla ciebie Max, konta dla ciebie Move i konta dla ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
13: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A kawa Dallmayr Home Barista w ziarnach teraz aż 40% taniej. To jedynie 47,99 za kilogram. Oszczędzasz aż 32 zł. Najniższa cena z 30 dni 79,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Let's go!
14: Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da ci przewagę. MediaMarkt.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: W 29. urodziny Carrefoura kawa Jacobs Cronat Gold lub krema od 200 do 220 gramów 24,99 za opakowanie z apką kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 3 października. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 29,99.
17: I po reklamie.

0: Take me back i Kaigo w Radiu SK. Zawsze jak jest Kaigo, to mówię zawsze ten sam żart i ciekawe, czy ty go pamiętasz, czy ja muszę powtórzyć go.
1: Powtórz go może.
0: Kaigo, czyli po śląsku, gdzie idziesz?
1: A, no, to nie pamiętałem.
0: Aha. Za chwilę newsy w
1: SK. To żart.
2: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
2: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
1: No dobrze, a taki fajny prezent?
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
2: Na mediaexpert.pl.
3: Włączamy niskie ceny.
4: Jak promocje, to Zespołem Szczecin. Zespołem w ekscytującej cenie. Sok Fortuna 100% pomarańcza, 1 litr 4,44. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 7,59. Zespołem w ekscytującej cenie. Sok Fortuna 100% pomarańcza, 1 litr 4,44. Jak promocje, to Zespołem Szczecin.
5: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.
6: Chcesz kupić dom, mieszkanie, działkę, znaleźć dobry kredyt? A może wyposażyć mieszkanie? Odwiedź Targi Nieruchomości i Wyposażenia Wnętrz w hotelu Marriott przy Bramie Portowej. Zapraszamy 3 i 4 października. Wstęp wolny.
7: Masz swoją supermoc? Pokaż ją światu! Zapraszamy dzieci i młodzież z województwa zachodniopomorskiego do udziału w konkursie Supermoce bez barier. Stwórz pracę plastyczną albo nagraj film i pokaż, czym jest dla ciebie empatia, przyjaźń, odwaga, współpraca czy akceptacja. Pracę nadsyłaj do 4 listopada. Czekają atrakcyjne nagrody. Szczegóły i regulamin na scwewszczecin.pl. Organizatorem konkursu jest Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą Szczecin, działający przy niepublicznej szkole podstawowej Dzień Doberek. Let's go!
8: Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da ci przewagę. MediaMarkt.
9: Szczecin wita studentów. Widzimy się już 1 października w hali Odra. 3 sale muzyczne, 8 DJ-ów, silent disco i występ Króla Latino, czyli Skolim na żywo. Studenci wchodzą za darmo. 1 października, hala Odra. Na imprezę zapraszają samorządy studenckie szczecińskich uczelni i miasto Szczecin.
10: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
11: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
12: Kolizja nie musi oznaczać problemów. W nowym serwisie blacharsko-lakierniczym grupy Cichy Zasada w Szczecinie zadbamy o wszystko. Wiosenna 99 to największy i najnowocześniejszy obiekt w regionie. Ponad 100 samochodów zastępczych i naprawy na najwyższym poziomie. Grupa Cichy Zasada. Możesz na nas liczyć.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
15: Nie, a powinnam?
14: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
15: I możesz z nich korzystać?
14: Jasne, w każdej chwili.
15: To i ja się zapiszę.
14: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
16: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
17: I po reklamie.
18: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7. Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan, www.redan.pl.
19: Powroty z pracy do domów trwają w Szczecinie w najlepszym. Teraz nieco dłużej możecie postać na Staszica, ofiar Oświęcimia, ale także przy dojeździe na rondo Giedrojcia. Nieco ciaśniej także w Ronie węzła Łękno. Prawy brzeg zwalniacie na Hangarowej Struga i Gryfińskiej. Termometry wskazują 23 kreski, nieco więcej słońca.
18: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan. Producent systemów HST, ogrodów zimowych i rozwiązań smart. www.redan.pl. Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
20: Zbliża się 17, to jest SK News, Jakub Krzyżak. Na początek ważne informacje z dróg. Zablokowana jest Krajowa 74 na odcinku Kielce-Opatów w miejscowości Lechów w Świętokrzyskiem. Zderzyły się dwie osobówki i ciężarówka. Policja kieruje Was na objazdy drogami lokalnymi. sprzętu na razie nie odzyska. Rolnik z Gliwic, Józef Magiera, który w sierpniu zaorał nową drogę, nie odzyska ciągnika. Tak zdecydował sąd. Sędzia uzasadniał, że nie ma jednoznacznych dowodów, że ciągnik jest potrzebny do pracy w polu. Józef Magiera nie kryje frustracji.
0: Ja się muszę wkurzyć i pokazać coś w prokuraturze okręgowej, że jednak ktoś tam i zamotaczył i chciał, żebym się złomił. Takiego tego nie będzie.
20: Sąd nie oddał rolnikowi traktora, ale uchylił mu zasądzony wcześniej dozór policji. Mieszkańcy Rzeszowa mogą taniej tankować. Na stacji Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego do końca tygodnia cena benzyny i diesla jest niższa o 15 groszy za litr. Ale taniej zatankować mogą wyłącznie posiadacze aktywnej karty mieszkańca.
17: Mamy ponad 150 złożonych nowych wniosków o wydanie karty mieszkańca.
20: Mówi Marzena Kłeczek-Krawiec z Urzędu Miasta, a mieszkańcy pomysł popierają.
21: Zawsze dobre rozwiązanie.
22: Też uważam, że dobre. Im taniej, no to więcej zostaje w kieszeni.
23: Pewno obniżka ceny pomoże.
24: Czy takie obniżki powinny być częściej, bo ona jest tylko na kilka dni?
23: Mi się wydaje, że tak, bezterminowo.
20: Promocja trwa do niedzieli. Niewykluczone, że w przyszłości pojawią się kolejne takie obniżki.
25: SK Szczecin News.
26: Michał Zaręba, kierowca autobusu miejskiego z aktem oskarżenia. Mężczyzna odpowie za spowodowanie wypadku drogowego i za ciężkie obrażenia ciała pasażera. Do zdarzenia doszło w maju ubiegłego roku na ulicy Leszczynowej w Szczecinie. Kierowca Zbigniew M. miał zamknąć drzwi autobusu i ruszyć z przystanku. Jak się okazuje, przytrzasnął rękę pasażera, przeciągnął go po jezdni i najechał na nogę.
27: Doznał ciężkich obrażeń ud oraz złamań kości strzałkowej i łonowej.
26: Mówi prokurator Julia Szozda z prokuratury okręgowej w Szczecinie. Mężczyzna przyznał się do winy, grozi mu do 8 lat za kratami.
28: Santa
29: i Korościel,
28: czyli SK w Radiu SK.
30: Mamy 1 października, więc mamy naszą miesięcznicę w Radiu SK. Widzieliśmy zawsze w telewizjach informacyjnych, że oni bardzo fajnie obchodzą tę miesięcznicę i też będziemy świętowali dzisiaj. Tylko piosenkami my. Hitami na czasie, konkretnie Dawid Podsiadło i Sezon już teraz w Radiu SK.

0: Wait So Long to Swedish House Mafia w Radiu SK, 12 minut po godzinie 7, mamy czwartek, 1 października.
1: Jakiej 7?
0: 17.
1: 17.
0: A przepraszam, to przez tą zmianę czasu, która będzie teraz.
1: A mi się wydaje, że
2: znowu
1: to...
2: Znowu będzie. Miało nie być.
1: No właśnie, miało nie być. Jadziu, a za czym ty jesteś? Żeby była zmiana czasu, czy nie?
2: A wiesz co, mnie to nie bez różnicy, bo...
1: Kałaczy ci to, mówiąc brzydko. Okej. Okay. Wiesz co, my dzisiaj mamy z Cinkiem swoją miesięcznicę. Dokładnie miesiąc temu przyszliśmy do Radia SK i chcieliśmy cię tak zapytać, jako osobę z dużo większym doświadczeniem w tym radiu, jak ty oceniasz to nasze tutaj miesięczne pojawienie się?
0: A czy możemy popracować na przykład, wiesz?
2: Wiesz, antenowo, no to nie wiem, bo nie słucham, bo jestem tu, tak?
0: Dziękuję bardzo, na miło.
2: No, a słucham, ale no akurat
0: ale
2: jestem
0: nas.
2: Tu.
1: No, natomiast?
2: Rozmawiam z wami.
1: Tak.
2: A tak, no to wszystko chyba okej.
1: Okay. Naprawdę?
2: No.
1: Bo docierają do nas takie pogłoski, że tu syf się zrobił w studiu.
2: Tylko jak... syfu trochę w studio, tak jakoś.
0: A to akurat, Michał, czyli ja w porządku.
2: Tak, no.
1: Bardzo ci dziękujemy.
2: Proszę bardzo.

0: Only You, to jest Deny w Radio SK. Tymczasem Cinek ma jakąś złotą poradę i mówi, muszę to powiedzieć, to wszystkim nam
1: tak,
0: pomoże.
1: Mój drogi, podziękujesz mi i wy też podziękujecie mi za chwilę, ponieważ znalazłem sposób, jak pozbyć się niechcianych telefonów od telemarketerów.
0: Normalnie, nie odbierasz telefonu.
1: Tak, ale to może być kto inny, nie? Więc warto odebrać. Natomiast jeżeli się po prostu rozłączysz, to nie robisz nic. Jeżeli zablokujesz numer, to telemarketer zadzwoni potem z innego numeru, bo ma taką maszynę do losowania numerów, z których dzwoni. W każdym razie, wystarczy jedna formuła, którą należy powiedzieć po połączeniu z telemarketerem. Ona brzmi tak. Proszę...
0: Nie, czekaj, bo tam są wulgaryzmy pewnie.
1: Nie, nie ma.
0: Nie ma?
1: Nie
0: dobra,
1: ma.
0: No to mów, no.
1: Proszę o usunięcie mojego numeru z państwa bazy danych i nie kontaktowanie się ze mną w przyszłości. Powtórz.
0: Proszę o usunięcie mojego numeru z państwa bazy danych i nie kontaktowanie się ze mną w przyszłości.
1: I teraz wszyscy razem.
0: Proszę o usunięcie mojego numeru z państwa bazy danych. Jak teraz załatwiliśmy to wszyscy naraz, to wszyscy telemarketerzy stracili pracę, bo już teraz wszyscy to powiedzieli.
1: Ojejku, przepraszam.
0: Bardzo przepraszamy.
1: No nic, mają rodziny.
0: Poszukacie sobie lepszej. Trzymajcie się tam cieplutko.
2: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
3: Tak było 2 lata temu, gdy z Bruno Marsem rozbiła bank numerem. Tak jest i teraz. Rose wraca i serwuje nam new trick. Na który można głosować na SKP.
2: Gorąca 2020. Lista hitów Radia SK. Teraz każdy piątek po 17.
3: Zapraszam. Michu Sobkowski.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Nowa podłoga? A może nowe drzwi? Teraz w OBI kupujesz i zyskujesz. Tylko do 20 października za każde wydane 1000 zł na podłogi i drzwi otrzymasz aż 150 zł na kartę podarunkową. Łap okazję już dziś. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
7: To będzie ostatnia reklama. Let's go!
8: Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da ci przewagę. MediaMarkt.
9: I po reklamie.

0: Tame Impala i Loser w Radiu SK. Loser to na pewno nie jest o Adamie Małyszu, bo to był winner, zwycięzca. Pojawiają się informacje w sieci o tym, że ten film o Małyszu już tam jest prawie gotowy.
1: Film ma tytuł Adam.
0: Aha, fajne, fajne. Druga część będzie Adam i Ewa, no ale spokojnie.
1: Ja mam wrażenie, że Adam to jest pół tytułu.
0: Słuchaj, ale wiesz co, jeżeli w tym filmie Apoloniusza Tainera nie będzie grał Jerzy Engel, to to nie ma sensu.
1: Ja mam obsadę, słuchaj. No. Paweł Koślik zagra Apoloniusza Tainera, jest trochę podobny.
0: No ale to Jerzy Engel jest Apoloniuszem Tainerem, jest wręcz teoria, no to jest
1: prawda,
0: ta sama osoba.
1: Prawda. Ediego Federera zagra Tomasz Kot ze znanych aktorów.
0: O, to fajnie, to fajnie. Eddie Federer to był ten menago Małysza na początku
1: Piotr
0: tej
1: Głowacki
0: kariery.
1: Zagra Jana Blecharza. A Michał Królikowski Roberta Mateje.
0: A Ryszard Kalisz zagra Bulę.

0: Longer to Radio S. Kacinek, strasznie niefortunna rzecz się stała, bo wiesz, co jedliśmy dzisiaj na obiad?
1: Co jedliśmy?
0: No nie wiesz, co jedliśmy na obiad, jedliśmy na obiad kiełbasę z dzika.
1: No, z jelenia akurat, ale co
0: wiesz,
1: tam
0: co się teraz okazało? No. Że jest Międzynarodowy Dzień Wegetarianizmu. Kolejny dzień,
1: mogliśmy
0: którego...
1: chociaż jeden dzień, nie ten.
0: No właśnie, kolejny dzień, którego nie świętowaliśmy po walentynkach i urodzinach twojej żony.
1: Ale tak szczerze ci żal? Wyrażasz szczery żal?
0: Nie,
1: ja też nie, absolutnie nie. No bo uważam, że wegetarianizm jest dobry, ale nie dla mnie.
0: Ale bez przesady.
2: Radio SK. Autopromocja. Jesienią najpierw naukowe obowiązki,
3: a potem przyjemności. Najlepiej z nowym sprzętem. Tablet, głośnik, smartfon, a może słuchawki. Co pomoże ci się zresetować po dniu pełnym zajęć? Daj znać na sk.pl. Słuchaj Eski od rana i zgarnij tysiaka na nowy sprzęt. Na konkurs zaprasza jego sponsor, właściciel sieci sklepów Media Expert i MediaExpert.pl.
2: Autopromocja.
4: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki.

0: Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, naszemiasto.pl i Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Teraz za 2099 zł. W ratach tylko 42 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: I po reklamie.

0: i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl. Let's go!
2: Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da ci przewagę. MediaMarkt.
3: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M 10 sztuk. Teraz tylko 4,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 9,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz w gratis pakach. 2 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
5: Jesień to idealny czas, by zadbać o zdrowie, zregenerować ciało i odzyskać energię. Zapraszamy do uzdrowiska Połczyn na pobyty z zabiegami oraz krótkie pobyty regeneracyjne. Profesjonalna opieka, nowoczesne terapie i wyjątkowy uzdrowiskowy klimat pomogą Ci naprawdę odpocząć i zatroszczyć się o siebie. Zadbaj o siebie tej jesieni. Zarezerwuj swój pobyt już dziś. Uzdrowisko Połczyn. Czas dla zdrowia, czas dla Ciebie. www.uzdrowisko-połczyn.pl.
6: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
7: Nie, a powinnam?
6: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
7: I możesz z nich korzystać?
6: Jasne, w każdej chwili.
7: To i ja się zapiszę.
6: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
8: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Szczecin, gotowi na smakowity zachwyt? W samym sercu miasta, w historycznych wnętrzach Grand Focus Szczecin czeka restauracja Bellevue. Francuska finezja, autorskie kompozycje i wykwintne dania dopracowane z pasją. Piękne, eleganckie wnętrza i obsługa, która dba o każdy detal. Odkryjcie sztukę smaku w restauracji Bellevue przy ulicy 3 Maja 22. Zarezerwujcie stolik już dziś. 91 819 29 31.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrolit 6-7.
13: Ruch na ulicach Szczecina powolutku zaczyna wracać do normy, ale są jeszcze punkty, gdzie musicie uważać. To m.in. Modra i Koralowa w obu kierunkach. Nieco ciaśniej także na Kupczyka i Zegadłowicza. Ciśnienie do końca dnia na wysokim poziomie, a na termometrach teraz 23 kreski.
12: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrolit 6-7.
14: Minęła 18, to jest SK News. Jakub Krzyżak. Są w szpitalu, ich stan jest stabilny. Mowa o 2-letnim chłopczyku i jego matce, którzy dochodzą do siebie po tym, jak wczoraj zostali zaatakowani przez byłego partnera kobiety. Mężczyzna wtargnął do mieszkania i strzelił do kobiety i dziecka z broni czarnoprochowej. Według służb mężczyzna miał sądowy zakaz zbliżania się do obojga. Sensacja w pobliżu wejścia do gdyńskiego portu. Na dnie Zatoki Gdańskiej odnaleziono brytyjski bombowiec z czasów II wojny światowej. Znajduje się na głębokości około 11 metrów.
12: Na program zaprasza sponsor Międzynarodowe Targi Poznańskie, organizator targów Budma.
15: SK Sport News.
14: Hubert Hurkacz awansował do drugiej rundy turnieju WTA 500 w Pekinie. Polak pokonał Lernera Tajna 6-7, 6-3, 6-4. W drugiej rundzie zmierzy się z Francuzem Arturem Geon. Mecz jest zaplanowany na jutro na 13. Od drugiej rundy na turnieju zmagania rozpoczną Iga Świątek i Maja Chwalińska. Raszyniankę na kortach zobaczymy w sobotę. Maję już jutro z samego rana około 6. Piłkarska reprezentacja Polski do lat 21 pozostaje niepokonana w eliminacji. awansujących do Mistrzostw Europy. W Katowicach pokonali Szwecję 3-0 i z kompletem punktów prowadzą w tabeli. Do rozegrania został jeszcze jeden mecz z Włochami, ten zaplanowano w poniedziałek.
11: Sponsorem programu były Międzynarodowe Targi Poznańskie, organizator Międzynarodowych Targów Budownictwa i Architektury Budma.
15: SK Szczecin. News.
13: Michał Zaremba. Tysiące studentów przeszło ulicami Szczecina. To w ramach piątego spacerku na Uniwerek.
16: Bardzo dużo osób. Myślę, że około 4, może ponad 4 tysiące. Piękny pochód. Byliśmy głośni. Cały Szczecin nas słyszał.
13: Mówi Arkadiusz Terman, rektor ZUT-u. Zachwytu nie kryli również Żacy.
17: Bardzo dobre emocje.
18: Chillujemy razem z naszym kołem naukowym.
17: Fajna organizacja.
13: Patronem spacerku była nasza stacja. Ulica Cynamonowa w Bezrzeczu pozostanie zamknięta do 23 października. Chodzi o odcinek łączący ulicę Górną z drugą bramą wjazdową na osiedle Cynamonowe.
15: Imprezka.
19: Imprezka.
15: Imprezka.
19: Eska.
15: Eska. Pierwszy dzień października to dzień polskiej muzyki, dlatego zaczynamy imprezkę od polskiej piosenki. Tylko kochaj mnie to Zalia. Niektórzy mówią, że to jest ulubiona piosenka kardiochirurgów ze względu na słowa, od których się ta piosenka zaczyna. Posłuchajcie. Hamcha

0: No to skoro ring my bell, no to bardzo proszę, chwytajcie za telefony i dzwońcie. 664-402-302. Czekam na was, a na was czekają pytania, na które trzeba odpowiadać słowami zaczynającymi się na pierwszą literę waszego imienia. 664-402-302. To oczywiście byli Age i Mata. Specjalna wersja na rynek polski w sam raz na Dzień Polskiej Muzyki. R&B spolszczone. Ring my bell w Radiu SK w imprezce. No sprawdźmy w takim razie, kto się do mnie dodzwonił. Halo? Tylko słuchawka przy uchu, żebym cię słyszał. Jak masz na imię? O, już nie masz imienia, bo się rozłączyłeś. No trudno, no to tutaj. Halo?
1: Dzień dobry, Anno.
0: Dzień dobry, Anno. Dzisiaj pytanie brzmi, podaj czynność, która relaksuje, na przykład wieczorem w czwartek, na pierwszą literę twojego imienia, czyli na A.
1: Aerobik.
0: O! Mnie akurat by bardzo zmęczył aerobik. Anna, no to lecimy dalej. Co trzymamy pod łóżkiem na pierwszą literę twojego imienia?
1: Na A? Pod łóżkiem?
0: No ja nie wiem, co trzymasz na A pod łóżkiem.
1: Nie wiem, naprawdę nie wiem.
0: 3, 2, 1, niestety czas minął. No to sprawdźmy jeszcze tu. Ach, tu mam pecha, no to jeszcze jeden telefon. Halo, witam. Też mam pecha. Co z tymi telefonami? A tu, halo? Jak masz na imię? Dzień dobry. Och, dzień dobry. Śmiało, śmiało. Jak masz na imię?
2: Renata.
0: Renata, co trzymamy pod łóżkiem na pierwszą literę twojego imienia?
2: Różaniec.
0: Jeszcze raz?
2: Różaniec.
0: I teraz pytanie, czy trzymamy dlatego, że często odmawiamy, czy odmawiamy odmawiania i dlatego tam leży? Ale lepszy różaniec niż na przykład Ryszard, sąsiad spod Trójki.

0: Temper City w imprezie w Radiu SK. Teraz panie i panowie, drodzy słuchaczki, drogie słuchaczki, drodzy słuchacze, proszę o powstanie. Tak jest, dzisiaj ta pieśń wybrzmiała na wielu uczelniach. W końcu mamy pierwszy dzień października, więc rozpoczęcie nowego roku akademickiego. Dzisiaj nawet miałem przyjemność prowadzić rozpoczęcie takiego roku akademickiego na jednej z uczelni. Nie był to Uniwersytet Trzeciego Wieku. No i tak spojrzałem sobie na twarze i widziałem to takie trochę zmęczenie, zdenerwowanie, wkurzenie, że wakacje się skończyły i trzeba przyjść na uczelnię. A dopiero patrzyłem na wykładowców, nie na studentów. A tak na serio, słuchajcie, my jesteśmy od tego, żeby wam umilić ten powrót do tej październikowej rzeczywistości i nawet jeżeli nie jesteście studentem, to też się możecie zgłosić do zabawy, w której można zgarnąć elektroniczne gadżety, które ten nowy rok akademicki albo po prostu jesień mogą umilić. Są smartwatche, smartfony, głośniki itp. itd. Wszystkie szczegóły znajdziecie na sk.pl, tam można się zgłosić. Na jutro od rana słuchajcie Jan Kesa, Kamy i Wiktora. Oni już dawno po studiach albo przed studiami, ale na pewno od 6 rano będą w studiu i będą do was dzwonić. A za chwilę Bibi Rexa i David Guetta.
1: Reklama.
2: Słyszałeś? Z Społem koszy gapkujesz, rabat zyskujesz. Robisz zakupy za minimum 60 zł. Skanujesz e-kartę Społem w aplikacji Społem Apka i masz 5% rabatu.
3: Pamiętaj, w Społem apkujesz, rabat zyskujesz. I ty zostań apkowiczem w Społem. Szczegółowy regulamin na spolem.szczecin.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 zł. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
6: I po reklamie.

0: Imagine Dragons, zawsze spokój, zawsze na czasie, nie? 18.38 na zegarkach, to imprezka Westę. No sprawdźmy, czy będziecie radioaktywni, czyli czy weźmiecie udział w zabawie, którą wam teraz zaproponuję. To jest bardzo kawowy tydzień, ponieważ przedwczoraj mieliśmy Polski Dzień Kawy, a dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Kawy, więc postanowiłem rozliczyć się z byłymi, swoimi i waszymi. To znaczy was wciągnąć do tej zabawy i trochę porównać byłych do kawy. No właśnie, co jednocześnie można powiedzieć o byłym albo byłej i o kawie? Takie zdanie, które będzie pasowało, wyrwane z kontekstu i do ex, i do kawy. Jestem ciekawy, co wy myślicie, czekam na wasze propozycje, nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK. A zamiast kawy będzie Kolońska i Szlugi? To za chwilę.
1: Autopromocja.
2: Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w SC. Co tydzień w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
1: Autopromocja.
3: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Słuchaj i zobacz ich na żywo. Nie czekaj, kup bilet już teraz. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
7: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
8: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
9: I zrobiła nam super pokój.
10: Mamo, dzięki!
11: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
12: I po reklamie.

0: Daliście się wciągnąć Liwce w jej świat. Poza tobą nic, to jest jej hit, który gramy w Radiu SK tuż przed godziną 19 w imprezce. No, daliście się wciągnąć w moją zabawę. A w sumie to i waszą zabawę. Naprawdę dużo głosówek przyszło na Messenger Radia SK. Można wysyłać kolejne w temacie, co jednocześnie można powiedzieć o ex i o kawie. O byłym, o byłej i o kawie. No to zacznijmy jeszcze przed 19. Na dobry początek mocny strzał od Artura.
1: Co można powiedzieć jednocześnie o kawie i o byłej? No, że dobrze się parzyła.
0: Szkoda, że nie w domu.
2: Reklama. Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
5: No ja. Właśnie otwieram firmę.
4: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
5: To tak się da?
4: No ba.
6: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
7: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
8: Mamy to, o nas. Smartfonach mamy to.
7: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
9: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre 3%, 1 litr. Tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, dwie rolki XXL. Jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
7: Sposób na twój dobry dzień?
8: Mamy to w Lewiatanie.
9: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: Jesień to idealny czas, by zadbać o zdrowie, zregenerować ciało i odzyskać energię. Zapraszamy do uzdrowiska Połczyn na pobyty z zabiegami oraz krótkie pobyty regeneracyjne. Profesjonalna opieka, nowoczesne terapie i wyjątkowy uzdrowiskowy klimat pomogą Ci naprawdę odpocząć i zatroszczyć się o siebie. Zadbaj o siebie tej jesieni. Zarezerwuj swój pobyt już dziś. Uzdrowisko Połczyn. Czas dla zdrowia, czas dla Ciebie. www.uzdrowisko-połczyn.pl.
11: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
12: Dobrze.
11: 15 zł.
12: Lepiej.
11: 20 zł.
12: Najlepiej. Na Orlenie?
11: Ciepło.
12: Z kuponami?
11: Cieplej.
12: W Orlen witaj!
13: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen, z energią po rabaty.
14: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
15: Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
16: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Filet z łososia atlantyckiego, porcja rodzinna. Marinero. 4,99 za 100 gramów z kartą Moja Biedronka. Do tego mięso mielone z łopatki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów. 5,49 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk z kartą Moja Biedronka. Oraz z lady tradycyjnej świeże udo lub pod udzie kurczaka. 7,99 za kilogram. Biedronka.
19: Codziennie niskie ceny.
20: I po reklamie.
21: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan. www.redan.pl.
22: Szczecin na czasie.
23: Niskie ukłony po raz kolejny dzisiaj. Michał Zaręba. Piąta odsłona spacerku na Uniwerek już za nami. No, w godzinach popołudniowych przeszło ulicami Szczecina tysiące żaków, ale to nie koniec atrakcji, jeśli chodzi o ten klimat, no bo przed nami o godzinie 21 w hali Odram kolejne wyjątkowe wydarzenie. Szczecin wita studentów i bardzo proszę, jako gwiazda wieczoru na scenie zaprezentuje się król Latino, czyli Skolim. Polecamy jako patron medialny.
21: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan. Producent systemów HST, ogrodów zimowych i rozwiązań smart. www.redan.pl.
24: Muzyką się żyje.
0: To urodziny, na których zawsze
21: bar.pl.
1: Muzyką się żyje.
0: To urodziny, na których zawsze bawią się tysiące osób i wy też tam możecie być. Pojutrze w Katowicach odbędą się piąte urodziny Dope House. Kolektyw jak co roku świętuje hucznie i koncertowo, a na scenie pojawią się nie tylko artyści spod tego szyldu, czyli na przykład Gips, ale także specjalnie zaproszeni goście, na przykład Kukon czy Guzior. Kto chce bilety? No dawajcie znać i przekonujcie mnie na Messengerze Radia SK. Bilety wręczam za godzinę w imprezce. Rok temu Justyna Steczkowska, w tym roku Alicja Szemplińska. A kto będzie reprezentował nas w przyszłorocznym konkursie Eurowizji? Dzisiaj ruszył nabór chętnych, którzy chcieliby stanąć na eurowizyjnej scenie. Telewizja publiczna podała zasady i pierwsze terminy polskich

0: preselekcji. Artyści, którzy chcieliby reprezentować Polskę, mogą zgłosić swoją piosenkę do 15 listopada. O tym, kto dostanie bilet na Eurowizję, dowiemy się najpóźniej w lutym, a sam konkurs odbędzie się w maju w Bułgarii. To już jutro, chociaż niektórzy fani już wczoraj dostali nowy album swojego idola. Jutro oficjalna premiera nowej płyty Dawida Kwiatkowskiego pod tytułem Południe. Zapowiadana była m.in. hitami Pali się niebo, Proszę tańcz w duecie z Kają, czy najnowszą współpracą z Margaret.
1: Imprezka. Imprezka. Imprezka. Eska.
0: Eska. I ta właśnie współpraca z Margaret, czyli hit Później ci opowiem, już teraz pojawi się w Esce, 2 minuty po godzinie 19, a jutro Dawid w Złotych Tarasach w Warszawie o 14. No Kwiatonator pewnie mają już budziki nastawione. Michał Hanczak, dobry wieczór, to Imprezka.
2: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to?

0: Rozliczamy się dzisiaj w imprezę z naszymi byłymi, ale tak z przymrużeniem oka i tak na wesoło. Mam nadzieję, że żadna była ani żaden były się nie obrażą, chociaż z drugiej strony jak się nawet obrażą, to i tak są przecież eks. Dzisiaj mamy też Międzynarodowy Dzień Kawy, więc dlatego was pytam, co jednocześnie można powiedzieć o waszej bądź waszym eks i o kawie. Dawid?
1: Gorąca, ale strasznie gorzka.
0: Okej, no i były tam dwie literki G, ale jednak coś nie wyszło. Można oczywiście zostawiać swoje głosówki na Messengerze Radia SK w tym temacie. W końcu jakaś pani się pojawiła, bo na razie sami panowie. Justyna?
2: Co można powiedzieć o kawie i o byłym? I tego nie lubię.
0: Radio SK. Krótko mówiąc, było, minęło. No cóż. No to jeszcze w takim razie, Kamil, co można powiedzieć o eks i o byłej?
3: Przynajmniej już nie musisz jej słodzić.

wielkim sercem. Oprócz marzeń nie potrzeba jej nic więcej. Dopóki tutaj jesteśmy, nie jest sama. Jak już cię

0: ale to chodzi. Już prawie piątek, prawie weekend. Zresztą weekend zaczyna się wesoło. Jutro od godziny 9 będziemy wam to z Kasią Męsierską udowadniać. A to był Armin van Buuren i Sasha Everlasting na antenie Radia SK w imprezce. Za chwilę będzie też tanecznie jak Sully Bon. Będzie też nieco spokojniej, bo Glass Animals i Heat Waves wam zagram. A tymczasem Mateusz poprosił o pozdrowienia, ponieważ właśnie zatankował na stacji benzynowej, wraca do domu, jest trochę i zbulwersowany, i zmartwiony, i zauważył, że ostatnio na tej stacji benzynowej to bywa częściej niż urodziny w domu. No tak, no stacja benzynowa twoim drugim domem, drogi kierowco, trzymajcie się tam jakoś. No i wiadomo, jak się teraz na stacjach benzynowych z panią czy panem przy kasie żegnamy. Do jutra.
1: Autopromocja.
2: Wiesz z kim?
1: Wiesz kiedy?
2: Ale nie wiesz gdzie?
1: Odlot! Ściśle tajny!
2: Już od poniedziałku słuchaj Poranka i wygraj lot w nieznane. Nieznane. Zgłoszenia tylko w aplikacji Radia SK.
3: Sponsorem programu jest Bokaro, salon łazienek. Płytki, armatura łazienkowa i nowość, mieszalnik tynków. Bokaro, Szczecin, Bulwar Gdański 11.
1: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Mamo, co się robi, żeby nie było markotnie, jak jest jesień?
6: Je się łakocie z delikatesów centrum.
7: Do środy bombonierka Toffee Fee 6,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 11,99. Limit 8 sztuk na delikatę. Delikatesy centrum. Centrum niskich cen.
8: Wydawnictwo Harde przedstawia Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną Marcina Kołodziejczyka. Bo świat mógłby być o wiele lepszy. Mógłby, ale nie jest. Jest za to emerytowany belfer na tropie, trupy, pieniądze, polityka i polska rzeczywistość. Gorzko? Owszem, ale jak śmiesznie. Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną. Kryminał, który pięknie schodzi na dno. Już w księgarniach.
9: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Słuchaj i zobacz ich na żywo. Nie czekaj, kup bilet już teraz. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z aplikacją Lidl Plus. Karkówka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 18,49. Teraz 35% taniej. 11,99 za kilogram. I wszystkie parówki Peacock 250 gramów, 35% taniej przy zakupie dwóch. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl, to się opłaca.
13: I po reklamie.

0: dziwna. A kto tak nie powiedział o swojej byłej, prawda, panowie i panie? Daria Zawiałow na antenie Radia SK. Nie, nie, ona nie jest moją byłą absolutnie. Jest cały czas aktualną, jedną z ulubionych piosenkarek. 16 minut do godziny 20. Imprezka Hanczak z tej strony. Rozliczamy się dzisiaj z byłymi. Czas domknąć ten temat. Międzynarodowy Dzień Kawy w kalendarzu, więc co jednocześnie można powiedzieć o ex i o kawie? To może na początek Piotrek?
1: O kawie i o byłej. Sparzyłem się.
0: No tak, no. Przykro. Ale co nas nie zabija, to nas wzmacnia, także w następnych związkach będziesz bardziej czujny. No to w takim razie jeszcze Zbyszek. Co można powiedzieć jednocześnie o byłej, byłym i o kawie?
2: Na początku było gorąco, ale szybko ostygło. Pozdrawiam.
0: O właśnie, czasami jak coś się zaczyna tak szybko nagle, to potem wiadomo, co nagle to po diable. No to jeszcze jedna ostatnia już głosówka w tym temacie.
3: Cześć, tu Mariusz.
0: Hej.
3: Co mogę powiedzieć o kawie i swojej byłej?
0: Mm-hmm.
3: Podnoszą ciśnienie.
0: Ale niektórzy mówią, że regularna konsumpcja jest dobra dla zdrowia. Powiedziałem to na głos? No to sorry. Justin Bieber.

Nie wiem, czy też macie takie wrażenie, ale ta nowość od Rosey, New Trick, to idealnie pasuje do zespołu cheerleaderek, żeby do tego właśnie robić te układy cheerleaderskie. Gdybym był cheerleaderką, to bym do tego ułożył układ. Ale nie jestem cheerleaderką, nie mam pompona żadnego w sumie. No dobra, nie mam. Ale kto wie, no może w przyszłości zobaczymy jakieś układy do tego numeru. Za chwilę 20, za chwilę też do kogoś z was trafią zaproszenia na sobotnie urodziny, piąte urodziny Dophouse. Jeszcze można się dopchać na Messengerze Radia SK i głosówką na przykład mnie przekonać, że do was powinny te bilety trafić. A potem gramy dalej, między innymi będzie Margaret.

0: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
1: Tak było dwa lata temu, gdy z Bruno Marsem rozbiła bank numerem Tak jest i teraz Rose wraca i serwuje nam New Trick. Na który można głosować na SK.pl.
0: Gorąca 20. Lista hitów Radia SK. Teraz każdy piątek po 17.
1: Zapraszam, Michu Sobkowski.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
5: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
6: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
7: Jak przekształcić lata przerwy w karierze w swoje atuty? Jak działać, by świadomie wejść w kolejny etap pracy z odwagą, kompetencjami i poczuciem własnej wartości? W książce Wracam do gry. Jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy? Doświadczona headhunterka Katarzyna Niezgoda odpowiada na te i wiele innych pytań, dostarczając praktycznych wskazówek i wsparcia osobom wracającym do aktywności zawodowej. To co? Wracasz do gry?
8: Mój tani weekend w mojej Biedronce.
9: W ten piątek i sobotę wszystkie arbuzy na wagę minimum 50% taniej. Sprawdź promocję na etykiecie.

0: Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Biedronka.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
3: I po reklamie.
4: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan. www.redan.pl.
5: Szczecin na czasie.
6: Raz jeszcze dzisiaj kłania się nisko Michał Zaremba i przypominam, że w najbliższą sobotę w kinie Kosmos odbędzie się pierwsza odsłona wydarzenia Electric Atmosphere. Na scenie pojawią się czołowi artyści polskiej sceny klubowej, to m.in. Skytek, Mikro, Szeryaka Breakentun czy też Milkwish, no i także będziemy świętować urodziny znanego szczecińskiego DJ-a Michaela. Mamy wejściówki jako patron medialny, piszcie szczecinmapa.sk.pl i przekonajcie mnie, dlaczego to wam powinienem je wręczyć. Cześć!
4: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan. Producent systemów HST, ogrodów zimowych i rozwiązań smart. www.redan.pl.
7: Muzyką się żyje.
8: To będzie imprezowa ucieczka od jesieni, bo do Polski zawita klubowy klimat rodem z Ibizy. 10 października w Ergo Arenie w Trójmieście odbędzie się impreza pod hasłem Resistance. To jest cykl, który wędruje po całym świecie, gromadząc gwiazdy i fanów muzyki elektronicznej. W Polsce odbędzie się po raz drugi. A imprezie Resistance Poland patronuje Eska. Wcześniej, bo już w tę sobotę w Katowicach piąte urodziny Dope House. No to kto się tam dopcha?
9: Hejka, w sumie razem z narzeczonym chętnie wybralibyśmy się na piąte urodziny Dope House, gdzie m.in. zagra Kukon. Ostatni raz Kukona słuchałam na Red Bull Sand Clash, gdzie walczył z Okim i wygrał. I w sumie może bym się do niego przekonała i do jego muzyki. Pozdrawiam.
8: Ola, no dobra, no to spróbuj w takim razie. Jedziesz do Katowic na te urodziny, chyba że jesteś z Katowic. Jeszcze głosówka od Grzesia.
10: W sobotę obchodzę swoje urodziny. No i moja żona pewnie chciałaby zaprosić całą naszą rodzinę. Musiałbym spędzić cały dzień w kuchni, mycie garów, sprzątanie, gotowanie, pieczenie, smażenie. Zamiast tego chętnie jednak chciałbym świętować swoje urodziny z gipsem, z uziorem w klubie i z moją żoną.
8: O, fajnie, że dodałeś, że z żoną też, bo inaczej to byś świętował, ale z gipsem na ręku prawdzie, prawdopodobnie, no.
7: Imprezka.
11: Imprezka.
7: Imprezka.
11: Eska.
7: Eska.
8: Grzegorz, też dostajesz podwójne zaproszenie. Wszystkiego dobrego z okazji urodzin. No dobrze, no to 2 minuty po 20 gramy dalej. Dzisiaj Dzień Polskiej Muzyki, więc zaczynamy od piosenki po polsku. To Prima Ballerina od Margaret. No i jeszcze po polsku zagram nowość od Roxy za chwilę. Tukanczak, witajcie!

0: Ścieżka dźwiękowa różnych szalonych przygód, co nie? Right Round, Florida i Kesha.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: To jest hasło, które znacie nie od dziś i to jest tytuł programu, który od jakiegoś czasu pojawia się w czwartkowe wieczory po 23 na antenie Radia SK, kiedy gramy wam same premiery. Prawie jedna za drugą. Te, które właśnie wyszły i te, które wychodzą o północy, bo często rzeczywiście z czwartku na piątek te nowości się pojawiają i my te najlepsze od razu wam gramy, a konkretnie Mati Fuczyło. W jego imieniu już teraz zapraszam, ale ja wam też coś nowego zagram. Piosenkę, która jest absolutnie na czasie, bo Roxy nagrała hit pod tytułem Jesień trwa. Na razie złota polska jesień, bym dodał. Trwa i niech trwa jak najdłużej, bez końca, jak jest w podtytule tej piosenki. No to sprawdźmy, jak brzmi nowa Roxy.

0: Sylwia Grzeszczak oczywiście na antenie Radia SK w imprezce. Za chwilę Panic at the Disco, a także nowość od Miley Cyrus, a że dzisiaj czwartek, nie zapomniałem, ostatnio w imprezce ogłaszam nieowocowe czwartki rodem z korporacji, a pozdrowieniowe czwartki. Jak za starych, dawnych, dobrych czasów po prostu można kogoś na antenie Eski pozdrowić. Czy to z jakiejś okazji, czy zupełnie bez. Może się kryje też jakaś historia, którą przy okazji chcecie przekazać. Proszę bardzo, jestem do waszej dyspozycji. Messenger Radia SK też, tam można zostawić głosówkę. Radio
1: SK. Autopromocja. Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w Esce. Co tydzień w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Jak promocje to zespołem Szczecin. Zespołem w ekscytującej cenie. Sok Fortuna 100% pomarańcza, 1 litr 4,44. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 7,59. Zespołem w ekscytującej cenie. Sok Fortuna 100% pomarańcza, 1 litr 4,44. Jak promocje to zespołem Szczecin.
5: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Co w tym domu?

0: Carla Fernandez też wydała nowy singiel. Być może dzisiaj po 23 też się pojawi w programie Wszystkie Hity Zaczynają się Wesce. Zobaczymy i usłyszymy. 16 minut do 21, więc to jest ten moment, ten czas, kiedy rozpoczynam pozdrowieniowy czwartek. 664-402-302. Można zadzwonić, kogoś pozdrowić, zwłaszcza jeżeli ktoś ma jakąś okazję, imieniny, urodziny, albo tylko wam zdaną okazję. Albo na przykład kogoś bardzo kochacie, ale jest daleko. Dzwońcie właśnie teraz, a chociaż widzę, że też mam wiadomość na Messengerze od Pawła.
1: Z okazji Dnia Kawy pozdrawiam i dziękuję wszystkim baristom. Nawet nie wiecie, jak często ratujecie życie.
0: Coś w tym jest. Na dzisiaj Międzynarodowy Dzień Kawy, przedwczoraj Polski Dzień Kawy, także bardzo kawowy tydzień. Ciekawy jestem, czy można barista albo baristkę zaprosić na kawę, czy raczej od razu z góry odmówią, bo na co dzień za dużo już tej kawy mają. No dobrze, słuchajcie, telefon na razie milczy, może za chwilę się odezwie. Nikt nie chce nikogo pozdrowić, aż dziwne. Albo zepsułem telefon. No to grajmy dalej, a może za chwilę się odblokuje. Fly High, Tobi Romeo już teraz.

0: Chłopaki, niech płaczą i niech pozdrawiają. Odblokował mi się telefon w Radiu SK w pozdrowieniowy czwartek.
1: Dobry wieczór. Chciałbym pozdrowić żonę Patrycję, córkę Olę i Monikę i brata bliźniaka, który niedawno łącznie ze mną obchodził 50. urodziny. Jacek.
0: Pozdrowienia. Pozdrowienia też dla tych, którzy na nocnej zmianie. Jola, o tobie mówię.

0: SK.
1: Autopromocja.
2: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
3: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
4: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
2: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
5: No wiem.
6: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
5: Ej, to już przesada.
6: No co, tego poziomu nie da się przebić.
7: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
8: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: To będzie ostatnia reklama.
9: Szykujcie się, orły oszczędzania, bo ten piątek w Auchan to Power Piątek!
10: Czyli podkręcamy moc okazji. Tylko 2 października kawa ziarnista Aroma Gold Kimbo w supercenie. Tylko 69,98 za kilogram i wiele innych.

0: regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan. www.redan.pl.
3: Szczecin na czasie.
4: Na dowidzenia. Raz jeszcze kłaniał się nisko Michał Zaremba. Przypominam wszystkim studentom ze Szczecina i regionu, że lada moment w hali Odra startuje wyjątkowe wydarzenie Szczecin wita studentów, a gwiazdą wieczoru oczywiście Król Latino, czyli Skolim. Mocno polecamy to wydarzenie jako patron medialny. A na przykład jutro też warto będzie odwiedzić tę szczecińską miejscówkę w hali Odra. Jutro Secret Room Invites, więc będzie się działo. Cześć!
2: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan. Producent systemów HST, ogrodów zimowych i rozwiązań smart. www.redan.pl

0: Szczecin News.
1: Witam wszystkich, z tej strony Krzysztof Osiuniak. W tej części naszego lokalnego magazynu będzie przede wszystkim sportowo. Siatkarskie emocje już tuż, tak więc porozmawiamy z trenerem Chemika Police oraz z kapitanem drużyny. Zostańcie z nami. Lotto Chemik Police, nowy sezon. Ze mną reprezentanci właśnie tej drużyny, trener Przemysław Kawka oraz kapitan drużyny Agata Nowak.
2: Dzień dobry.
1: Witam serdecznie. Tak jak wcześniej rozmawialiśmy, pogoda wiosenna. Możliwe, mam nadzieję, że też również ona będzie sprzyjać rozpoczęciu nowego sezonu. O nim będziemy właśnie dzisiaj rozmawiać. No i tutaj już pierwsze pytanie może do trenera. Jak wyglądały przygotowania do nowego sezonu?
2: Przygotowania rozpoczęliśmy 3 sierpnia. Miały one trwać 8 tygodni. Podzieliliśmy je na pierwszy okres, gdzie troszeczkę mocniej pracowaliśmy nad indywidualnymi umiejętnościami. Również potem od końcówki sierpnia przeszliśmy do sparingów i minimum jeden sparing tygodniowo rozgrywaliśmy, także rozegraliśmy 8 gier kontrolnych, które przebiegły myślę, że w bardzo dobrym stopniu. Także tak wyglądał nasz okres przygotowawczy, który zakończyliśmy w ostatnią sobotę?
3: Tak,
2: w sobotę. I jesteśmy gotowi na ligę.
1: Okej, okay, to już fajne takie zaświadczenie. Jesteśmy gotowi na ligę, które można by... To dzisiaj jeszcze powtórzymy na końcu naszej rozmowy. To jest takie clue, które pewnie kibice chcą usłyszeć. Do kibiców też jeszcze przejdziemy, ale trzeba wspomnieć o ostatnim test meczu, ostatni sparring ze Schwerinem. Krótkie podsumowanie, pani Agato.
3: Też był to nasz ostatni sparring i wydaje mi się, że wynik był sprawą drugorzędną, bo tak naprawdę skupiałyśmy się na tym, żeby budować jakieś tam zaufanie przez te wszystkie mecze kontrolne, ale ja oceniam pozytywnie, bo to była bardzo wymagająca drużyna, dla nas też ciekawe doświadczenie, bo drużyna z innej ligi, grająca bardzo szybką siatkówkę. Każda z nas miała okazję pojawić się na boisku i zagrać te parę punktów, więc oceniam pozytywnie.
1: Okej, okay, jak jest na takich sparingowych meczach, czy kibice właśnie, o których przed chwilą wspomniałem, byli obecni?
3: Nie było naszych kibiców, co też troszeczkę pewno nam ich brakowało i też w związku z tym troszkę nie możemy doczekać się początku ligi, bo rzeczywiście nasi kibice nam dają dużo pewności siebie.
1: No właśnie, do tego chciałem nawiązać, że to widać, było widać na każdym meczu, na którym byłem, no, a jako SK byliśmy na wielu meczach. No kibice naprawdę robią robotę, więc pewnie nie mogą się doczekać tego nowego sezonu. Jak wygląda skład na nowy sezon? Jakie roszady, kto przyszedł, kto odszedł?
2: To może kto przyszedł, zacznijmy od tego, żebym nikogo nie pomylił. Na pewno przyszły dwie młode dziewczyny z Polic, czyli jest to Julka Bogucka i Ewelina Mieszała.
1: To daleko nie miały.
2: Nie miały daleko, ale fantastycznie się składa, bo jest to połączenie właśnie szkolenia młodzieży w Policach z tym, że potem mogą przejść spokojnie do seniorskiego zespołu Chemika. Przyszły dwie nowe atakujące, Oliwia Sieracka z Rzeszowa, z wicemistrza Polski oraz Magdalena Bagniak. Na środku siatki, oprócz Eweliny, którą już wymieniłem, mamy Dominikę i Agatę, dwie zawodniczki, jedna przyszła z mistrza Polski, druga przyszła z Bydgoszczy, także bardzo dobre zawodniczki, moim zdaniem. Jedna nowa rozgrywająca,
3: tak,
2: Pola Janicka, tak, drugą jest Kasia, którą już mieli Państwo okazję w zeszłym roku zobaczyć. Na przyjęciu mamy jeszcze Lilianę Wójcik. Mi kogoś pominąłem?
3: Nie, reszta dziewczyn to jest baza, która została z zeszłego sezonu.
2: Tak jest. Mhm. Także jest część dziewczyn z zeszłego roku i połowa zespołu tak naprawdę przyszła z ligi.
1: Jasne. Czy pani Agato, jako kapitan drużyny, otrzymała pani, czy od trenera, czy może od prezesa, takie konkretne cele na ten sezon?
3: Tak, całą drużyną dostałyśmy konkretne cele. Jesteśmy świadome tego, jaki jest cel tak naprawdę na ten sezon. Jest to poprawa wyniku z ostatnich 2 lat, więc na tym się skupiamy i wszystkie teraz założenia, jakie budowałyśmy przez te 2 miesiące i będziemy budować dalej przez cały sezon, myślę, to jest nasz cel.
1: Można powiedzieć, że jesteście w stanie powalczyć o czołowe miejsca?
3: Na pewno tego nie wykluczamy. To tak powiedziałam, że naszym celem jest poprawa wyniku zeszłych sezonów, ale no myślę, że jesteśmy sportowcami i na pewno ten głód rośnie i myślę, że w ten sposób będziemy podchodzić do każdego meczu. Mhm.
1: No na to liczymy, że jak się już rozkręcicie, to nie będziecie do zatrzymania. W piątek rozpoczęcie sezonu, no to jest tutaj najważniejszy dzisiejszy temat. Mecz wyjazdowy z Unii Opole. Trenerze, jaki to rywal?
2: Jest to na pewno bardzo ciekawy zespół, który będzie w tym roku miał również debiut w europejskich pucharach, bo oni grają w Lidze Mistrzów z bardzo doświadczoną atakującą, z Katarzyną Zarośnińską, która na pewno stanowi bardzo ważny punkt tego zespołu. Mają dwie młode przyjmujące w tym momencie, ponieważ trzecia im wypadła. Trzy dobre środkowe. Jedną Kasię Połeś, doświadczoną zawodniczkę, z którą też mieliśmy przyjemność pracować tutaj w Chemiku Police, tak samo jak z Kasią Zarośnińską. Także jest to zespół, który gra szybko, jest całkiem niezły ofensywnie, ale ma też swoje słabsze strony. Także mam nadzieję, że będziemy mogli to wykorzystać.
1: Jasne, życzymy jak najbardziej powodzenia. Chciałbym jeszcze się cofnąć do tego składu, bo chciałem dopytać, czy są w planach jakieś zmiany, czy na razie to jest fundament zespołu i na razie będzie obserwowany, jak sobie radzi.
2: Nie, nie, absolutnie. To jest czternastka, która była przez nas świadomie wybrana. Jesteśmy bardzo zadowoleni z dziewczyn, jak pracują, jak się prezentują, mają ogromny potencjał sportowy i wierzymy w to, że możemy naprawdę dużo osiągnąć z tą grupą.
1: Świetnie. Pozostaje mi życzyć powodzenia, ale jeszcze chciałbym wam oddać głos, pani Agato. Jak nastawienie? Bo to musi wybrzmieć. Jak nastawienie na ten nowy sezon?
3: Nie, no ja przyznam szczerze, że ja już personalnie nie mogę się doczekać tego meczu, bo te dwa ostatnie miesiące to były przygotowania do ligi. Nie chcę teraz mówić tutaj przy trenerze, że jest to nudne, ale na pewno jest to żmudne. Więc ja nie mogę się doczekać i zresztą nie tylko ja, tylko dziewczyny też już tych emocji ligowych, meczowych, bo tu się pojawia ten pozytywny stres, adrenalina. Naprawdę tylko na to czekamy. Tak jak trener powiedział, mamy bardzo fajny, ciekawy skład. Jest też duży rozstrzał wiekowy, bo bodajże nasza najmłodsza zawodniczka ma 16 lat, najstarsza ciut więcej, więc możemy się trochę od siebie nauczyć. Mamy tą młodzieńczą energię, a my jako te bardziej doświadczone zawodniczki pomożemy wszystkim debiutującym jak najpłynniej wejść w tą ligę.
2: Szczerze mówiąc, tak jak Agata wspomniała, też już się nie mogę doczekać tej rutyny naszej troszeczkę ligowej, przygotowań do meczu, bo to są najciekawsze rzeczy. I okej, gramy w piątek w Opolu, już jest dreszczyk emocji od kilku dni, wiadomo. Pracujemy też nad tym przeciwnikiem, ale nie mogę się na pewno doczekać, kiedy zagramy pierwszy mecz domowy i spotkamy się z naszymi kibicami, bo tak jak Agata wcześniej wspomniała, czujemy od nich bardzo duże wsparcie, tworzą naprawdę rodzinną atmosferę i to jest najważniejsze. Myślę, że zespół po tych dwóch żmudnych miesiącach przygotowań jest gotowy do sezonu i wszyscy już się nie mogą doczekać.
1: Tutaj wspaniale słowo nudne zostało zmienione na żmudne, ale wiadomo, że już nie możecie się doczekać i całą tą pracę chcecie już pokazać na parkiecie, a jeszcze wracając właśnie już na koniec do kibiców, no to gołym okiem widać zawsze na trybunach ich wsparcie i sam nie mogę się doczekać, jak to wszystko będzie wyglądało. To, co pan trener powiedział na początku, jesteśmy gotowi na sezon. Powiedziałem, że zakończymy to z tymi słowami, więc proszę bardzo.
2: Jesteśmy gotowi na sezon.
1: Wspaniale.
3: I serdecznie zapraszamy wszystkich, zachęcamy do kupna karnetów. Emocji na pewno nie zabraknie.

0: podsumujesz?
1: Myślę, że tak. Mogłabym dużo więcej wymienić rzeczy.
0: Na pewno. Wspomniałem o dzieciach, jako że akurat rozmowa, którą nagrywamy dzisiaj, wypada w Dzień Dziecka, więc może to będzie nasz punkt, od którego zaczniemy. Możesz w kilku słowach, w kilku zdaniach opowiedzieć, na czym polega twoja praca z dziećmi?
1: Pracuję z dziećmi jako instruktor kultury, prowadzę zajęcia kreatywne. Pracuję też jako trener w Akademii Sportowej. Na co dzień moja praca wygląda tak, że nazwałabym to, że tworzę przestrzeń do rozwoju, zarówno w sporcie, jak i w kulturze dla dzieci. Na swoich zajęciach przede wszystkim uczę dzieci samodzielności i wierzenia w własne możliwości.
0: Robiąc sobie research przed naszą rozmową, właśnie widziałem to, w jaki sposób pracujesz z dziećmi. Duża kreatywność na pewno. Tak odebrałem te filmiki, te wszystkie rzeczy, które, wiadomo, filmik nie odda całej pracy, którą wkładasz w to wszystko, ale właśnie kreatywność, te wycinanki, ja to bardzo teraz oczywiście spłaszczam, ale kreatywność to jest na pewno jeden z takich głównych elementów, które dzieci powinny nabywać i rozwijać.
1: Tak jest. W tych zajęciach kreatywnych też staram się takich nowoczesnych metod używać. Na moich zajęciach dzieci mogą się brudzić, mogą brudzić salę, na której robimy. Mhm. Mają taką dowolność wyrażania siebie.
0: Okej, ale czy od zawsze tak było, jeżeli chodzi o ścieżkę zawodową, którą obrałaś, właśnie praca z dziećmi, czy to sięgnijmy do początków, od czego się zaczęło?
1: Zaczęło się tak naprawdę od moich własnych dzieci. To chęć ich rozwoju gdzieś tam pokierowała mnie w szkolenia sensoplastyka, motoryka mała, duża. I gdzieś tam stopniowo pojawiała się chęć podzielenia tym z innymi dziećmi.
0: Bardzo ciężko jest połączyć życie prywatne a zawodowe, no dzieci w domu i dzieci w pracy?
1: Właśnie myślę, że nie, właśnie dlatego, że pracuję z dziećmi, więc gdzieś tam moje dzieci też uczęszczają na moje zajęcia, na moje wydarzenia, na moje akcje, tak samo na treningi, więc trochę też ze mną pracują.
0: Okej, okay, no zatrzymajmy się właśnie przy tym sporcie, który jest równie ważny jak kreatywność, o której wspomniałem, jeżeli chodzi o rozwój dzieci. Na czym dokładnie polegają zajęcia, które prowadzisz?
1: Zajęcia w Akademii pokazujemy różne dyscypliny sportu. Akademia nie skupia się tylko na jednej dyscyplinie konkretnej, tylko co tydzień dzieci poznają różną dyscyplinę.
0: Okay, super.
1: Są to takie dyscypliny, które być może nigdy nie miałyby okazji spróbować ćwiczyć. Unihockey, baseball, futbol amerykański, okay. Oczywiście piłka, koszykówka i różne właśnie tego typu dyscypliny.
0: Świetnie. Brzmi to naprawdę super, bo jest to chyba idealna droga do tego, by dziecko mogło po prostu w którymś momencie postawić na jeden z nich lub kilka z tych aktywności sportowych.
1: Tak, dokładnie.
0: To jest takie szukanie swojej drogi.
1: Dokładnie. To ma to na celu, że nie zawsze wiemy, co chcemy robić, czy jakiś konkretny sport wybrać, a tutaj dzieci mogą próbować i później iść ewentualnie w danym kierunku.
0: Okej, okay, teraz przejdźmy do działań społecznych. Czym dokładnie się zajmujesz w tej sferze?
1: Działam aktywnie w dwóch stowarzyszeniach. Tworzę projekty. Też to stopniowo się pojawiło. Najpierw uczestniczyłam w projektach tworzonych przez innych. W tej chwili organizuję własne inicjatywy, piszę własne projekty na naprawdę dużą skalę. W tej chwili, w tym roku, to jest naprawdę rekordowy rok projektów. Właśnie jestem po jednym z nich. W sobotę 30 maja miała miejsce Noc Bajek. Jest to na Dzień Dziecka tworzymy spektakl. Bierze w tym udział wiele grup społecznych.
0: Muszę o to zapytać. Skąd inspiracja? Skąd czerpiesz inspirację? Ale chodzi mi bardziej o to, ja wiem, że człowiek ma dużo pomysłów i jesteś na pewno kreatywną osobą, ale pewnie sama od ciebie wymaga, żeby to były co rusz nowe pomysły. A skąd się trzeba czerpać?
1: Początkowo właśnie tak jak mówiłam, od moich dzieci czerpałam pomysły na zajęcia.
0: Wiele można się nauczyć od dzieci.
1: Tak. Początkowo to właśnie było od moich dzieci, te pomysły.

0: Teraz myślę, że kurczę, pomysły same przychodzą jakoś. Dużo się działa, dużo się też ludzie inspirują do tego.
1: Wspomniałaś, że zaczęło się tego, że sama brałaś udział w projektach, by móc teraz samemu je tworzyć. Często tak jest, że bierzemy w czymś udział, też nabieramy jakichś inspiracji, doświadczenia na pewno. I to właśnie był też ten moment, gdzie pomyślałaś, przecież ja mogę to tworzyć, ja mogę być tą osobą, która stworzy projekt.
0: Tak, zaczęło się od pracy w Domu Kultury. Najpierw byłam tam od kwestii takich kreatywnych i właśnie od zajęć kreatywnych dla dzieci. Zaczęłam współpracować z różnymi stowarzyszeniami, kołami gospodyń, organizacjami i właśnie brać udział w tych wszystkich projektach. Mhm. I właśnie pojawił się taki moment, że chciałam sama coś zacząć działać. I to też droga metodą prób i błędów, szkolenia, aż w końcu pojawiły się pierwsze inicjatywy.
1: I tutaj stawiamy kropkę. Do usłyszenia, Krzysztof Baziuniak, cześć.
2: SK Szczecin. SK Szczecin News.
1: Witam wszystkich, z tej strony Krzysztof Baziuniak. W naszej rozmowie dnia będzie bardzo sportowo. Zresztą sami się przekonajcie i zostańcie z nami. Rozmowę przygotował dla Was Mateusz Tomaszewicz.
3: Dziś będzie dużo o tenisie. A moim gościem jest prezes klubu SKT Andrzej Czysz. Dzień dobry, panie prezesie.
4: Dzień dobry.
3: Za nami Invest in Szczecin Open. Przez ponad tydzień zawodnicy z różnych krajów, z różnego rankingu ATP walczyli na kortach przy Alei Wojska Polskiego. Czy po tym turnieju nieco więcej osób zaczęło interesować się tenisem i na przykład zapisało się do SKT?
4: Myślę, że zawsze turniej ma ogromny wpływ na popularyzację tenisa u nas w Szczecinie, w regionie. No już podczas turnieju telefon się niemalże urywał od osób chętnych. No i w tym roku mamy takie rekordowe zapisy nowych osób. Także na pewno ta cała atmosfera tego Challengera. Też mieliśmy ładną pogodę, przełamana klątwa hiszpańska. Tak. Niesamowity finał. No i przede wszystkim dużo ludzi na obiekcie, na strefach aktywności, na trybunach. Myślę, że to wszystko ma też ogromny wpływ na to zainteresowanie Szczecinian tenisem.
3: Mm-hmm. Tak jak pan powiedział, prezesie, hiszpańska klątwa przełamana, chociaż już Hiszpan w finale przegrywał w setach 1-0. I udało mu się odwrócić ten finał, ten wynik.
4: Tak, udało się odwrócić. Później bodajże za ósmą dopiero piłką meczową sięgnął po tytuł. Pogoda była kapryśna, trochę było deszczu, trochę było słońca, ale na pewno był mecz na tyle emocjonujący, że już w pewnym momencie nikt nie patrzył w górę, czy ten deszcz kapie, bo wszyscy byliśmy skupieni na tym faktycznie, co ci finaliści grają na korcie.
3: Czy to prawda, że to był jeden z najlepszych finałów w ostatnim czasie?
4: Myślę, że na pewno top 2 czy top 3 w ogóle w historii tego Challengera. I ja tutaj akurat jestem kibicem od samego początku, od pierwszej edycji. Także tutaj według mnie naprawdę finał był top.
3: To teraz przechodzimy do innego finału, bo przed nami Wojewódzka Amatorska Liga Tenisa i też już wielki finał. Kiedy, gdzie, kto zagra i za kogo trzymamy kciuki?
4: Tak, już w najbliższą niedzielę, 4 października, tutaj na kortach SKT przy Alei Wojska Polskiego 127, gramy finały naszych wszystkich lig, czyli to są kobiety Ekstraliga, kobiety Pierwsza Liga, mężczyźni Ekstraliga i mężczyźni Pierwsza Liga. Mamy ponad 50 uczestników w tej edycji, czyli komplet nawet tam z lekką górką, tam z listy rezerwowej jeszcze przyjęliśmy kilka osób. Także jest rywalizacja pierwszej części rozgrywek, tak, bo kończymy teraz sezon wiosenno-letni. Natomiast już od połowy października startujemy z edycją. Tak, zaraz po finale, tydzień na złapanie oddechu. i startujemy z edycją zimową.
3: To czym jest ta Wojewódzka Amatorska Liga Tenis? Jakby pan mógł o tym poopowiadać trochę.
4: Że to jest przede wszystkim taka przestrzeń dla osób grających, dla fanu rekreacyjnie. Tutaj no, dzięki wsparciu ten projekt jest bardzo korzystny finansowo dla no, tych amatorów, pasjonatów tenisa. I tutaj łamiemy bariery tego tak zwanego stereotypu, że tenis jest drogi. Tak? No tutaj naprawdę praktycznie wszystko jest dla tych zawodników za darmo. No i przede wszystkim chęć rywalizacji, spotkań, budowanie takiej społeczności w klubie. To oczywiście w tym projekcie biorą udział no nie tylko nasi klubowicze, ale wszyscy chętni, którzy się do nas zgłoszą. No i to już jest trzecia edycja się kończy i z każdą edycją mamy coraz więcej osób chętnych i to najlepiej pokazuje, że jednak jest u tych naszych amatorów chęć rywalizacji i chęć takiego wspólnego spędzania czasu na kortach.
3: A może kiedyś jest szansa, żeby kiedyś wystartować na przykład z wojewódzką pro-ligą tenisa?
4: Myślę, że jest szansa, na pewno, chociaż tutaj też ten poziom się podnosi i w naszej ekstra lidze są już tacy gracze, że warto nawet poświęcić czas, żeby przyjść, pokibicować i zobaczyć kilka fajnych momentów i zagrań.
3: To my oczywiście trzymamy kciuki za każdego zawodnika. Teraz przechodzimy dalej, kolejne tematy przed nami. Aktywni lokalnie Szczecin. Co to za projekt, kiedy startuje, kto się może zapisać i jakie są główne założenia?
4: Wystartowaliśmy już pod koniec sierpnia. Jest to przede wszystkim projekt dla wszystkich. Tak, tutaj nie mamy ograniczeń wiekowych. Prowadzimy szereg aktywności sportowych, bo jeżeli chodzi o zajęcia tutaj takie w Kiapol Motor Arena, no to mamy zajęcia tenisowe, mamy tenis stołowy, badminton i tutaj serdecznie zapraszamy i tych młodych, i tych starszych od juniora po seniora. Jeżeli chodzi o dodatkowe takie aktywności, to mamy zajęcia Nordic Walking, mamy warsztaty zdrowy kręgosłup, mamy warsztaty dietetyczne. Wszystko po to, żeby pokazać, że jednak warto stawiać na aktywność, że sport to jest zdrowie i warto edukować i tych najmłodszych i też fajnie, żeby te osoby starsze też znalazły czas na aktywności, bo aktywność jest dla każdego, aktywność możemy, nasi trenerzy tak przeprowadzą, że tutaj nie ma jakiegoś tam ograniczenia PESEL-em. Mhm.
3: Kolejny program to Aktywne Pokolenia. To też jest coś związane właśnie z tym wcześniejszym programem, czy zupełnie coś innego?
4: To jest po części związane z tym wcześniejszym programem, tylko jest to taka kontynuacja naszego ubiegłorocznego projektu Aktywny Senior. Tu mieliśmy ogromną ilość seniorów, którzy wzięli w tym udział. W ubiegłym roku no, mieliśmy mnóstwo zapytań. Udało nam się też pozyskać środki na tą kontynuację programu i startujemy już teraz, no dopiero w zeszłym tygodniu podpisaliśmy umowę, także teraz startujemy. Będzie oczywiście ten projekt promowany na naszych social mediach. Może zapisać się każdy, kto ma już te 60 lat skończonych.
3: I seniorzy wtedy naprawdę biegają za tą piłeczką, trzymają paletkę, dobrze mówię, rakietę w ręku.
4: Rakietę.
3: I normalnie po prostu, powiedzmy 45 minut na przykład mecz trwa albo godzinę i normalnie tam dają radę?
4: Pewnie, że dają radę. Mamy treningi godzinne, zapraszamy też seniorów na zajęcia Nordic Walking, na warsztaty zdrowy kręgosłup. Także no tutaj no też chcemy podejść szerzej, że nie tylko tenis, bo jeżeli ktoś powie, bo faktycznie, no nie wiem, może ten tenis nie jest dla mnie, ale dajemy też możliwości inne, żeby zadbać o swoją formę, o swoje ciało, żeby jak najdłużej cieszyć się takim zdrowiem fizycznym i taką chęcią do wszelkiej aktywności.
3: Kolejny temat to grupa SKT Pro. Co to takiego?
4: Grupa SKT Pro to jest taki nowatorski projekt stworzony dla osób, którzy chcą właśnie podejść do tenisa profesjonalnie, którzy chcą zagrać w Szczecin Open, w Challengerze i może nie tylko. No tutaj podeszliśmy do tematu kompleksowo, począwszy od nawiązania współpracy z wybitnym szkoleniowcem Alkiem Harpantidisem, który jest od 15 lat trenerem kadry Davis Cupa mężczyzn. Trenował Huberta Hurkacza, Michała Przysiężnego. Jest no naprawdę wybitnym szkoleniowcem i no on się zgodził, żeby tutaj się w nasz projekt zaangażować przede wszystkim dlatego, że zobaczył, że jest to coś, czego nie ma w Polsce. Stworzyliśmy zespół ekspertów i są trenerzy od motoryki. Jest trener od fizjoterapii, który zajmuje się zawodnikami. Są trenerzy, którzy tutaj na co dzień prowadzą zajęcia tenisowe zgodnie z planem opracowanym przez naszego koordynatora. No i ten efekt skali, tak? Czyli tutaj te wszystkie naczynia są ze sobą powiązane. Jestem przekonany, że to finalnie pomoże tym naszym młodym zawodnikom osiągnąć sukcesy w przyszłości.
3: Kiedy ruszają zajęcia, czy już trwają i proszę powiedzieć, kto się może na nie zapisać?
4: Zaczynamy od października, czyli od dzisiaj. Każdy się może zapisać, ale tutaj jednak jest warunek, no, że trzeba już mieć określony poziom tenisowy, także tutaj trzeba zgłosić się bezpośrednio do nas, do klubu. No nie są to niestety w tym projekcie osoby, które zaczynają dopiero swoją przygodę tenisową, tylko faktycznie grają już w turniejach, mają jakiś plan, żeby postawić na ten tenis. Ta grupa na pewno będzie bardziej kameralna niż nasze pozostałe projekty, ale z drugiej strony będzie bardziej dopieszczona, tak żeby no, te osoby, które faktycznie powiedzą, tak, chcę być tym zawodnikiem, pokazujemy plan treningowy, który no rodzic i dziecko w naszym porozumieniu akceptują. No i my się zajmujemy całością, tak? Czyli kształcimy tego młodego tenisista od A do Z.
3: To trzymamy kciuki, żeby jak najwięcej takich zawodników się pojawiło i później, żeby zostali kolejnymi na przykład Hurkaczami. Na koniec jeszcze ważna informacja. Treningi dla osób z niepełnosprawnościami. W SKT drzwi też są otwarte.
4: Tak, tutaj też mamy bardzo dobrą informację, bo udało nam się też pozyskać środki no, na kontynuację no, tych naszych programów dla osób niepełnosprawnych, bo to już od wielu, wielu lat prowadzimy taką sekcję. No i też no, już dosłownie za moment ruszamy z kolejną porcją zajęć do końca roku. Będą to zajęcia tenisowe, zajęcia takie motoryczne, cykliczne u nas w hali Kia Polmotor Arena. Także też już za moment na naszych social mediach na pewno pojawią się grafiki promujące ten projekt. Zachęcam do śledzenia nas, do sprawdzania naszej strony internetowej, Instagrama i Facebooka.
3: To ja tak na koniec jeszcze wiem, że dopiero mamy październik, ale zanim się obejrzymy, już będzie grudzień. Czy Mikołaj pojawi się w SKT znowu, 6?
4: Oczywiście, tutaj to już jest stały punkt w naszym kalendarzu. Na pewno Mikołaj się pojawi. Myślę, że też tradycyjnie z pełnym workiem prezentów. W grudniu oczywiście zapraszamy na szczecińskie Mikołajki tenisowe. No ale do tych Mikołajek to jeszcze będzie mnóstwo imprez po drodze.
3: To tak na koniec właśnie. Czy coś jeszcze by chciał pan dodać, panie prezesie?
4: No na pewno zachęcam do aktywności, do spędzania czasu na kortach, zarówno na naszych, jak i na innych obiektach. Musimy sobie uświadomić, że sport to zdrowie, wychowanie przez sport jest bezcenne. I tutaj nawet jak się chodzi do turbo dobrej szkoły, jak już są licealiści, to też warto znaleźć ten czas na tą godzinę czy dwie godziny w tygodniu, żeby po prostu skupić się na sporcie. Ja oczywiście zachęcam do tenisa, ale każdy sport jest bardzo ważny i jest cenny w życiu i młodego człowieka, i tego starszego.
3: To jeszcze tak na koniec. Gdzie znaleźć informacje odnośnie właśnie tych wszystkich wydarzeń, wszystkich programów, o których tutaj właśnie powiedzieliśmy?
4: Na pewno na Instagramie Szczecińskiego Klubu Tenisowego oraz na naszej stronie sktszczecin.pl.
3: Bardzo dziękuję za rozmowę.
4: Dziękuję bardzo.
5: Dziękujemy i już na sam koniec zmieniamy temat na stricte motoryzacyjny. Motoryzacyjna podróż w czasie na szczecińskiej Łasztowni to w najbliższą niedzielę w ramach zakończenia sezonu 2026 z klasycznym Szczecinem. Na miejscu zobaczymy ponad 300 retro pojazdów.
6: Duch klasycznej motoryzacji na pewno będzie się unosił nad szczecińską Łasztownią.
5: Mówi założyciel klasycznego Szczecina oraz organizator wydarzenia Mateusz Borskowicz. Jakich pojazdów między innymi możemy spodziewać się na miejscu?
6: Małe Fiaty, duże Fiaty, Syreny, Warszawy, Żuki, wszystkie auta z PRL-u, amerykańskie samochody.
5: Tak więc w najbliższą niedzielę na szczecińskiej Łasztowni koniecznie bądźcie od godziny 14, bo właśnie to miejsce zamieni się w prawdziwe Muzeum Retromotoryzacji. Ja dziękuję, że byliście z nami. Zapraszam Was na kolejne rozmowy z cyklu Lokalnego Magazynu. Widzimy się również na wydarzeniach, które są objęte naszym patronatem. Krzysztof Baziuniak, do usłyszenia, cześć!
2: SK Szczecin. Szczecin News.
5: Witam wszystkich, z tej strony Krzysztof Baziuniak. Dzisiejszymi tematami naszego lokalnego magazynu są historyczne znaleziska oraz pole dance. Także koniecznie zostańcie z nami.
2: SK Szczecin.
7: Moimi gośćmi są dzisiaj przedstawiciele Stowarzyszenia Szczecińska Grupa Eksploracyjna. Mówiąc dokładniej, moimi gośćmi są Łukasz Isterski, czyli prezes stowarzyszenia, oraz Marcin Majkowski, członek stowarzyszenia. Witam panowie.
8: Witam serdecznie.
7: No zacznijmy od tego. Myślę, że nasi słuchacze, przyznam, podobnie jak ja, mogą niewiele wiedzieć na wasz temat, oczywiście dopóki nie zrobiłem researchu na potrzeby dzisiejszej rozmowy. Więc zacznijmy od takiego podstawowego pytania. Czym zajmuje się Stowarzyszenie Szczecińska Grupa Eksploracyjna i przede wszystkim jak zaczęła się wasza przygoda?
8: Odpowiedź na to pytanie może być bardzo długa, chociaż streszczę ją.
7: Niby proste pytanie, prawda?
8: Niby proste pytanie, zgadza się. Zacznijmy może od tego, że pomysłem stworzenia grupy osób o wspólnej pasji poszukiwania historii, o pasji z detektorystyką, z poszukiwania za pomocą wykrywacza metali, narodził się, no i to będzie już ze 2,5 do 3 lat temu. Wraz z kolegą Maciejem taki pomysł przyszedł do głowy. Na początku było nas tak naprawdę garstka osób, około 10 do 15 osób. Z biegiem czasu okazało się, że takich pasjonatów jak my w okręgu tutaj Szczecina i okolicy jest o wiele więcej. I rozszerzyliśmy grono członków stowarzyszenia. Na tę chwilę jest chyba 47 osób, wow, bądź 48 dokładnie. I tak to nasza przygoda się zaczęła od niewinnych wyjść co niedzielę do już takich sytuacji, w których naprawdę tą historią fajnie się zajmujemy wraz z członkami stowarzyszenia.
7: Czyli udało ci się skrócić troszeczkę odpowiedź na te pytanie,
8: to chyba bardzo duży skrót.
7: Cały czas przyjmujecie, jakby rozszerzacie swoją ekipę, przyjmujecie nowych członków? Czy to jest bardziej takie hermetycznie zamknięte grono?
9: To zależy,
8: tak, bo można z jednej strony powiedzieć, że jest hermetyczne grono. Im więcej osób, tym więcej obowiązków. Dużo na głowie z tego powodu mam. Dlatego taka typowa rekrutacja jest oficjalnie zamknięta. Natomiast jeżeli naprawdę zgłasza się do nas osoba, jedna czy druga, która... No po rozmowie takiej wstępnej z nami, ze mną bądź z Marcinem, bo tym się zajmujemy, okaże się, że faktycznie jest chętna nie tylko na poszukiwania, nazwijmy je w cudzysłowie, takie niedzielne, jako niedzielny poszukiwacz, tylko osoby, która naprawdę, czy to w różnych wydarzeniach, które też organizujemy i jesteśmy zapraszani, bierzemy udział, czy w różnych innych eventach pomaga, chce brać udział czynny w strukturach stowarzyszenia jak najbardziej.
7: Czyli dobrze rozumiem, że na samym początku, około te 3 lata temu, to było takie typowe hobbystyczne i faktycznie co niedzielne, a teraz no jako stowarzyszenie to faktycznie to jest na pewno szereg już obowiązków, a nie samo hobby.
8: Tak, jak najbardziej.
10: No na początku to było bardziej, tak też chodziliśmy na luzie, ale wielu z nas i tak już miało przygodę z wykrywaczem o wiele wcześniej. Mhm. Były osoby, w tym na przykład ja, które już 10 lat przeszło chodzą z detektorem u nas tutaj w rejonie. Dopiero później zaczęły osoby do nas nowe dołączać, kiedy te hobby stało się bardziej popularne. Osoby, które chciały dopiero poczuć tą przygodę, wyjść do lasu, pochodzić, wykopać coś w ziemi, co nie wiedzą, co to jest dokładnie. Czy to jest z epoki brązu, czy z II wojny światowej, czego tutaj jest bardzo dużo. No, na tą chwilę jest już duża gromada u nas ludzi z dużym doświadczeniem. Osoby, które, że tak powiem, zachłysnęły się tym hobby, prawda, że o super, wyjdę do lasu, pochodzę sobie i coś znajdę, złoto, srebro, prawda, i inne takie rzeczy. No takie też osoby u nas były, ale się powykruszały. To jednak nie jest takie lekkie hobby, nie jest tanie hobby, nie? No, teraz została właśnie taka grupa, która chce cały czas brać w tym projekcie udział.
8: Tak, tu bardzo dobrą myślę Marcin powiedział, bo bardzo fajnie to przedstawił. W strukturach stowarzyszenia też są właśnie osoby, które są świeżymi osobami. Ja też jestem świeżą osobą. Ja tak naprawdę z wykrywacz metali pierwszy swój dotknąłem 3 lata temu. Zaczęło hobbystycznie na tą chwilę doświadczenie, które między innymi dzięki Marcinowi, bo tutaj w dużej mierze na doświadczonych Marcina, jeśli chodzi o wiedzę II wojny światowej i też starszych rzeczy zdobyłem. To się tak już rozwinęło właśnie dzięki takim członkom jak Marcin, którzy z tym wykrywaczem metali mają 10-krotnie dłuższe doświadczenie niż moje.
7: Też na pewno motywuje bardzo, jeżeli coś faktycznie się uda osobiście komuś własnymi rękoma znaleźć. Tak, mogę się domyślać, tylko tak ja sobie próbuję jakby sobie wyobrazić, jakbym był w waszych szeregach i udałoby mi się coś znaleźć, no to na pewno by mnie to zmotywowało, żeby jednak pozostać w takiej ekipie. A może ci, którzy się wykruszyli, brakowało im jakby z tej determinacji, żeby... No bo to też nie jest takie hop-siup, tak? Mogę się domyślać.
8: Właśnie z tymi, nazwijmy to, wypadami do lasu, poszukiwaniami historii, między innymi II wojny światowej, to tak właśnie różnie jest. Są części lasu, które wchodzimy, poszukujemy i wychodzimy tylko z łuskami pierścieniami czy odłamkami od niewybuchów, a są dni, w których naprawdę fajne rzeczy można znaleźć, śladów po tej II wojnie światowej. Marcin ostatnio właśnie w lesie znalazł ładny medal.
10: Odznakę.
8: Wow. Kolega klamrę z Luftwaffe, bardzo w ładnym stanie zachowaną, więc takich śladów historycznych na co dzień się nie spotyka, ale jeżeli skrupulatnie do tego podchodzimy i naprawdę nie jesteśmy takimi wolnymi elektronami po tym lesie, tylko gdzieś ta strategia poszukiwań jest, to efekty przynosi.
7: Tak wspomniałeś o odłamkach niewybuchów, tak jakby to było nic takiego, a no, dla was pewnie, no, dla wszystkich, w porównaniu do tego, do odznaki, o której wspomniałeś, no to wiadomo, że to nic takiego, aczkolwiek no, dla was to nic takiego, ale jednak to już to jest jakaś historia, nawet taki odłamek niewybuchu, prawda? No jednak jest to coś. Czy się mylę?
10: U nas tutaj dużo rzeczy, nawet tych niewybuchów, możemy połączyć taki, jakby znaleźć kontekst tego, że dzięki nawet takim odłamkom wiele osób nie wie, że były różne rodzaje pocisków, artylerii i dzięki nim możemy na przykład połączyć kropki, że w tym miejscu znajdowała się taka jednostka, w tym miejscu doszło do takiego starcia. Tak niedawno chłopaki byli w pewnym miejscu, nie chcę tam zdradzać tych miejsc, wiadomo to tajemnica, znaleźli malutki przedmiot, a ten przedmiot wskazywał na to, że w tym miejscu znajdowała się rzadka bardzo sowiecka artyleria. W tym miejscu stały te dane armaty i możemy wtedy połączyć, że ta była ta jednostka, w ten i w ten dzień ona dokonywała strzałów, ten i ten element akurat może w tym momencie te osoby zgubiły. I tak jak Łukasz mówił z tymi poszukiwaniami, że różne te rzeczy znajdujemy, to na początku ludzie byli bardzo szczęśliwi, jak znaleźli monetę, jakąś srebrną, fajnie. ale teraz z biegiem czasu nas coraz bardziej cieszy sytuacja, kiedy znajdziemy właśnie coś z kontekstem.
8: Tak jak Łukasz wspomniał... Wodki historyczne tutaj
10: Łukasz wspomniał,
8: wchodzą.
10: Że ja znalazłem tą odznakę i dzięki naszemu koledze, tutaj znanemu też historykowi ze Szczecina, Jankowi Siniusowi, udało się ustalić, że ta odznaka należy najprawdopodobniej do jednej ze 150 osób, które znajdowały się w danym miejscu. Czyli to już jest mega frajda z tego powodu, że mam przedmiot, który należał do kogoś z tych ze 150 osób.
7: To jest w ogóle zawężone grono, bo to 150 osób na taką...
8: W przedziale kilkuset tysięcy wojsk, dokładnie. To jest naprawdę...
10: Że oni się znajdowali. Właśnie teraz te najlepsze takie znajdki to są z kontekstem, gdzie naprawdę możemy poczuć ten przedmiot i najprawdopodobniej osobę, która była w tym miejscu.
7: Ja mam ciary, jak o tym mówicie, bo właśnie też o to miałem pytać, bo to się miało związać z moim kolejnym pytaniem, że to nie jest, że jakby możecie otworzyć jakby kawałek historii, że to nie jest tylko, że znajdziecie, tylko właśnie mimo, że macie już ten przedmiot w rękach, to szukacie dalej, do kogo mógł należeć i tak dalej. To jest mega fascynujące.
8: Często można znaleźć, może nie często, ale takim jeden z przedmiotów, które fajnie pokazuje z imienia i nazwiska tak naprawdę, kto w danym miejscu się znajdował, są często wyryte własnoręcznie przez żołnierzy własne inicjały bądź imiona na manierkach wojskowych. To jest fajny artefakt przeszłości. Właśnie między innymi dzięki Jankowi Syniusowi, którego Marcin przedstawił, to na podstawie bazy danych, a Janek jest osobą zamiłowania, która się tym zajmuje, bardzo szybko dochodzi, jaki żołnierz, o jakim imieniu, nazwisku, w jakim wieku, w jakiej jednostce służył. Wtedy fajnie ten kontekst, znalezienie takiego artefaktu historycznego pokazuje nam właśnie, co działo się, kto był w danym miejscu, co robił.
10: No właśnie niedawno mieliśmy taką sytuację w tym roku, nie wiem, z 2-3 miesiące temu. Nasz kolega Paweł wykopał duży przedmiot metalowy. No wyglądało to jak element czołgu i właśnie szybki telefon do Janka. Janek bardzo szybko ustalił, że to jest element wieży od sowieckiego działa samobieżnego Su-85. Byliśmy zadowoleni, ale po chwili Janek mówi, czekajcie, coś nam tam uświta w głowie. Poszukał w dokumentacji i okazało się, że na tym odcinku frontu znajdowało się tylko 3. I z tych 3 jeden tylko w tym miejscu został zniszczony. Okej, dobra, Janek, grzeb dalej. Janek doszedł do tego, że w papierach sowieckich, no teraz powiedzmy rosyjskich, jest cały opis tego wydarzenia i kto znajdował się w tym czołgu. Mamy...
8: Kto zginął, jak zginął, kto przeżył.
10: Jest nazwiska osób, które poległy w tym czołgu, który znaleźliśmy ten fragment. Więc tutaj znowu wracamy do tego kontekstu, że to jest dla nas było genialne. Mogliśmy prześledzić prawie cały szlak bojowy osób, które znajdowały się w tym dziale samobieżnym i w nim zginęły.
7: Ja mam ciary, jeszcze raz powtórzę, bo nie, no to jest...
8: To są takie momenty,
7: zabrakło mi słów.
8: Są takie momenty, gdzie po jednym tak naprawdę kawałku złomu dochodzimy do czegoś, gdzie innym sposobem można dojść po nieśmiertelnikach, bo nieśmiertelnik jest jednak takim elementem identyfikującym, a tutaj po tak naprawdę kawałku złomu dzięki Jankowi doszliśmy do tego, Janek doszedł, kto, gdzie, jak, kiedy i w jakim miejscu. To jest chyba takie clue tej pasji, którą my się zajmujemy.
7: No, satysfakcja musi być ogromna.
10: Tak. Poznawanie tej całej historii, bo wykopanie w lesie jednej monety, dwóch gdzieś tam rozrzuconych, ktoś szedł po ścieżce, kiedyś tam zgubił, jest też fajne, ale naprawdę jeszcze wrócę do tego, że ten kontekst to jest coś fajnego. Znajdujemy sowieckie oporządzenie. I tam było jednak do końca wojny ciężko z tym wyposażeniem. I tam bardzo było często, że ludzie podpisywali, tak jak Łukasz wspomniał, swoje rzeczy. I znajdujemy na przykład sztućce, kubki, gdzie jest Iwan, Stiepan. Niedawno była łyżeczka, gdzie staraliśmy się odczytać nazwisko. To był jakiś żołnierz Kozuli, miał na nazwisko.
8: Miał ze Śląska chyba.
10: A gdzieś. Nie, ze Śląska to był nieśmiertelnik.
8: Czy ze nieśmiertelnik?
10: Nieśmiertelnik był. To też była fajna sprawa. Nasz kolega niedaleko Miedwia wykopał nieśmiertelnik. Był to nieśmiertelnik Kriegsmarine, a na tych nieśmiertelnikach wypisywane było imię i nazwisko i numer tam żołnierza. I udało się ustalić, że najprawdopodobniej ten pan pochodził z rejonów Gdańska, gdzieś z tamtych, nie Gdańska, przepraszam, ze Śląska. I został wcielony do artylerii nabrzeżnej w rejonie Francji, gdzieś nad Morze Północne. A następnie, jak tam wiadomo, Francja już z powrotem w ręce aliantów wpadła, marynarze zostali skierowani do oddziałów piechoty. I Janek też sprawdził, że tam nie chcę zdradzić imienia, nazwiska tej osoby, co jest na tym nieśmiertelniku, jest to Ślązak i w rejonie jeziora Miedwie paru, według dokumentów paru Ślązaków tylko było, no ale niestety, no Niemcy dzisiaj już ukrywają dane, nie można tak sobie napisać, że dajcie mi imię i nazwisko i że tam wszystko sprawdzą wam, ale wiadomo, że byli Ślązacy i to była dosłownie garstka, która tam walczyła i tu też wracamy do kontekstu, że znowu coś mamy, coś gdzie co możemy dopisać i naprawdę to jest kolosalna dla nas frajda, jeżeli to wtedy wykopiemy.
8: Często uzupełniamy tą całą układankę o ten jeden puzzle, który brakuje tej całej historii. To też wielką przyjemność sprawia.
10: No, no tak, wracając do tego jeszcze, ten dopowiem. Swego czasu przecież Janek też na pewnej pozycji za Szczecinem wykopał papierośnicę, kawałek sztućca i jeszcze coś, bo imię i nazwisko tam wyryte i jeszcze coś, już nie pamiętam. I Janek odkrył, że ta osoba skąd zaczęła swój szlak bojowy, gdzie skończyła, że przeżyła wojnę, gdzie jest tam jego ten, potem rodzina była, bo rodzina tamten już tam nie była zainteresowana, żeby te rzeczy otrzymać.
1: Tak, nie była, bo też o tym też mi się nasunęło na myśl,
10: nie,
1: że...
10: Nie zawsze chcą. Tak? Tak, tak, nie zawsze chcą. Najczęściej no to oczywiście ze strony niemieckiej nie chcą odzyskiwać rzeczy, bo oczywiście mój tata, czy tam dziadek nigdy nie walczył w Polsce, prawda? No ale tutaj cała historia od jego, od początku szlaku bojowego po sam koniec była zapisana. Idealnie mógł sobie dopasować, nie?
1: Ale ja chciałem powiedzieć, że pozdrawiamy pana Janka.
10: Tak, bo
1: naprawdę robi to wszystko wrażenie.
10: Bo dużą głowę ma, dużą głowę do takiej rzeczy.
8: Janek tak naprawdę też dzięki wiedzy Jankowi też upieramy się na tej wiedzy, którą przelał na papier. Janek wydał książkę Bitwa Narodów. Jan Sinius, więc on te wszystkie wydarzenia, które działy się tutaj stricte w II wojnie światowej, właśnie opisał w książce. Bardzo fajna lektura, polecam. Fajnym językiem napisana, wciąga i teraz akurat szykuje się na drugi tom. Drugi tom nie będę zdradzał, ale jest kontynuacją. Natomiast no już w tym pierwszym tomie fajne wydarzenia są opisane i my często będąc w lesie, znajdując pewien kontekst różnych elementów, stawiamy taką kropkę na T, bo niektóre rzeczy nie są... Chociażby sytuacja, która miała miejsce na samym początku naszego stowarzyszenia, co też mi tak zapadła w pamięć. Janek w książce opisywał, że w danym regionie stał karabin, który zestrzeliwał iły, radzieckie samoloty, które tutaj strzelały w Niemców nadchodzących i w Niemców strzelały nadchodzących i tak dalej, i tak dalej. To takim właśnie poszukiwaniami, takim tak naprawdę przypadkiem, bo idąc w lesie, to się obiera jeden kierunek, bądź dany region i się przeszukuje, no to miejsce tego działa znalazłem. Było tam kilkadziesiąt łusek tego kalibru i na 99% to właśnie było to działo, które on opisywał w książce. Umiejscowienie tak naprawdę co do metra, gdzie ono się znajdowało, więc to są takie rzeczy, które z taką radość sprawiają przy poszukiwaniu.
1: A już się znaliście z Jankiem?
8: Wtedy tak, tak.
1: Mega. Powiedzcie mi proszę, jak wybieracie miejsca swoich poszukiwań? Czym się kierujecie? W jaki sposób się przygotowujecie? I jak długo to trwa? Bo pewnie ciężko odpowiedzieć, bo to pewnie są różne jakby etapy, czy krótsze, czy dłuższe, no ale byście mogli powiedzieć, jak wybieracie miejsca?
8: Chyba takim jedyną taką, znaczy może nie jedyną, jedną z głównych baz wiedzy są to zagraniczne raporty wojenne, z których Marcin bardzo często korzysta. Ostatnio mnie właśnie uczył, jak odczytywać, jak zaznaczać, odczytywać dane. Tam jest wszystko opisane, jaka jednostka, gdzie walczyła, którędy szła. No jesteśmy w takim miejscu, Szczecin jest głównym tutaj, tak naprawdę największą bitwą była II wojna światowa i tego jest na każdym kroku. Tu, jak na jakim skrzyżowaniu nie pójdziemy, mamy ślady II wojny światowej. Gdziekolwiek w lesie nie pójdziemy, czy jako grzybiarze, czy jako spacerowicze, też te ślady II wojny światowej mamy. Czy to w postaci nieszczęsnych niewybuchów, które zostały, czy to chociażby wyryte swoje inicjały, bądź inne różne rysunki na drzewach przez Armię Czerwoną. Więc tych śladów II wojny światowej jest mnóstwo. I szczególnie nie trzeba się gdzieś głowić nad tym wszystkim, żeby szukać.
1: No bo samo miejsce jest już częścią historii.
8: Natomiast pogłowić się, tylko trzeba czego szukać w danym miejscu. Mm-hmm. Na podstawie między innymi właśnie tych zagranicznych map, zagranicznych dokumentów wojennych.
10: No ale teraz w tych czasach też, jak już detektory stały się bardziej popularne, to jednak czasem nie opłaca się iść na takie miejsca, które są bardzo znane, gdzie na mapach wiadomo, gdzie na przykład jednostka stała, gdzie doszło do jakiegoś bitwy, gdzie było jakieś grudzisko, jeżeli cofniemy się dalej w czasie. Gdyż teraz jest dostęp do internetu, do tych wszystkich map jest o wiele większy i często wchodzimy na ten teren, cieszymy się, że sobie tam pokopiemy, a tam się okazuje, że tam jest, jak my się śmiejemy, dołek na dołku, czyli ktoś wykopał i jeszcze w środku ktoś coś szukał. I często tak jest, planujemy, że nie tyle skupiamy się na danym miejscu, gdzie było te apogeum całego wydarzenia, tylko staramy się już szersze kręgi zataczać, szukać tego coraz dalej i dalej od tego właśnie miejsca, gdyż większość ludzi kiedyś się skupiała na danym punkcie, a tak naprawdę nie wiemy, w którą stronę co się rozeszło. Może w tą stronę była jakaś kiedyś ścieżka, może w tą stronę na przykład ktoś poszedł za potrzebą i zgubił coś. Tak kiedyś na przykład w środku lasu w jednym miejscu znaleźliśmy 17 monet z XVIII wieku. Na mapach nie ma tam ścieżki, nie ma budynków, nie ma nic, po prostu cały czas tam był las, może kiedyś było pole, jak nie było map, i 17 monet leżało w jednym dołku z XVIII wieku.
8: Żadnego śladu historycznego, kontekstu, nic nie znaleźliśmy, po prostu leżały w dołku, dosłownie dołek 20 na 20 centymetrów, może 30 na 30. I skąd one się tam wzięły?
1: Ale może jest,
8: czy ktoś poszedł za potrzebą i wypadły z kieszeni? No nie ma.
1: Ale one były zakopane?
8: Tak, tak. No, tak.
10: W głębokości 20-30 centymetrów.
1: No ktoś ukrył po prostu.
10: Znaczy, wątpię, żeby je ukrył, bo to były
1: uciekając po wojnie.
10: Nie, to były z XVIII wieku.
1: A z XVIII wieku, tak, przepraszam.
10: Tak, i patrząc na to, to były, jak na nasze teraz standardy, drobne. Tam były części talara, to były ogólnie części talara, i nawet dzisiaj, jak je się znajduje, to one nie stanowią jakiejś większej wartości historycznej nawet.
8: To ty popularny, popularna moneta.
10: Tak, jak komuś się portfel otworzył, drobne się wysypały. Okay. Za to może kupiłby tam, nie wiem, 3-4 chleby, jakieś picie i coś innego, nie? No to nie było nic takiego i właśnie często idziemy w nieznane. Bo naprawdę te tereny, które są znane, są bardzo przekopane. Już w latach 90., końcówka lat 80., kiedy stało się popularne zbieranie militariów, bo od tego tak się najbardziej zaczęło, nie? Bo to było najpłudziej, nikt tego kiedyś nie zbierał, to wywalało się po lasach. Były grupy, które chodziły i naprawdę przeszukiwały te tereny i znajdowały naprawdę dużo rzeczy. My czasem się śmiejemy, że w chwili obecnej zbieramy te rzeczy, które kiedyś jeszcze w latach 80. dla innych poszukiwaczy były śmieciami. Że po co komuś było pół hełmu, jak z boku miał trzy całe hełmy na przykład, nie?
8: To też. Z drugiej strony, z biegiem lat technologia poszła do przodu i nam ułatwiła. Mówię tu o sprzęcie. Kiedyś głównie były analogi, macki saperskie, inne druty, którymi się manualnie szukało w ziemi, w takich właśnie, tak jak Marcin przedstawił, w punktowych miejscach. Z biegiem lat sprzęt wyeluował i technologia poszła do przodu i z analogowych przeszliśmy na cyfrowe o praktycznie nieograniczonych możliwościach. Natomiast patrząc od strony, gdzie poszukiwać, no to kiedyś człowiek się opierał na starych mapach, na starych książkach, musiał to przeczytać.
1: Tak.
8: Nie każdy do tego tak podchodził, więc to też była garstka. Na tę chwilę dzięki i przez internet dostęp do takich danych ma tak naprawdę każdy. Tak. To są ogólnie dostępne dane. Każdy, kto chce znaleźć, się znajdzie. Więc z jednej strony to nam ułatwiło poszukiwania, ale z drugiej strony, w cudzysłowie można tak nazwać, konkurencja, czyli miejsca te najbardziej popularne są, tak jak Marcin wspominał, dołek przy dołku przeszukane, to widać w terenie. Nawet jeżeli ktoś zasypał dołek, to i tak jednak ta ściółka w tym dołku potrzebuje paru miesięcy. Paru miesięcy, żeby powrócić do takiego stanu pierwotnego, mimo to, że się to warstwami ziemi fajnie można poukładać, to jednak te ślady od poszukiwań są i internet pomógł, ale też troszeczkę przeszkadza.
1: Tak, dokładnie. Dlatego ja już nie będę ciągnął za język, jeżeli chodzi o miejsca poszukiwań. Po co robić wam konkurencję? Po co tutaj za dużo powiedzieć?
10: Znaczy tutaj ci się wtrącę, akurat tutaj nie chodzi tyle o konkurencję. Tak jak mieliśmy my przykład kiedyś, udostępniliśmy miejsce, w którym poszukiwaliśmy, pokazaliśmy, że jest dużo przedmiotów.
8: I na jednym zdjęciu był jeden taki fragment, który jak znał to miejsce, ten teren, jest ze Szczecina, to się domyślał.
10: Tak, i parę dni później nagle się dowiadujemy, że to miejsce jest, wygląda jak normalnie...
8: Po rykowisku dzików. Jak na Księżycu.
10: Krajobraz księżycowy jest, że jest zryty, że są dołki wykopane, że pełno żelastwa na wierzchu.
4: To dziki to nie były.
10: Nie, dziki. I tutaj też jest dla nas właśnie pod tym względem minus, bo dobrze żyjemy z leśniczymi. Tak, wykopujemy dołek, zakopujemy, leśniczy jest zadowolony. Ale też właśnie, tak jak mówię, szara strefa jest, gdzie w nocy z latarkami chodzą. Chociaż coś przyznam, że też kiedyś się chodziło, bo jest wygodniej ten w nocy z latarką pochodzić, ale tu typowo chodzą osoby, które nie respektują prawa, nie respektują tego, że na przykład są miejsca archeologiczne, gdzie nawet my nie dostaniemy zgody. Nawet jakbyśmy usilnie prosili, nie dostaniemy tam zgód. Wchodzą, dewastują, niszczą zabytki.
4: Jest to taki, taki szaber, można powiedzieć.
10: No też, taki jest też. I właśnie dlatego też staramy się nie udostępniać pewnych miejsc, bo też zdarzało nam się znaleźć przedmioty, które mają 2000 lat, 3000 lat mają. I absolutnie wtedy staramy się nie udzielać żadnych informacji pod względem tego. No nikt z nas tego, znaczy z poszukiwaczy takich bardziej myślących, nie udostępnia, bo wiemy i zakładamy wprost, że tam pojawią się osoby, które to przekopią dosłownie, jakby stado dzików tam weszło. I my wtedy też mamy przez to problemy, bo WKZ to sprawdza. I my możemy nie dostać następnej zgody na dany teren. Też musimy uważać właśnie z tym, z pokazywaniem rejonu, gdzie. Bo niektóre rejony naprawdę, które są, jakby wcześniej rozmawialiśmy, są na mapach, a których nie ma. I my znajdujemy je przez przypadek. I to osoby inne postronne nie wiedzą o tym terenie, ale przez naszą nieuwagę mogą się dowiedzieć. I jak my przeważnie co weekend staramy się kopać, może co trzeci dzień, to są takie osoby też, które z tego żyją, zarabiają na tym i dla nich to jest nie problem, że na drugi dzień po nas tam się pojawić i naprawdę zrobić tam kretowisko.
8: Często, jeżeli znajdujemy jakieś elementy, czy to II wojny światowej, czy to elementy starsze, tutaj średniowiecze, epoka brązu, ale wiemy, że coś z tym miejscem jest nie tak, że dalej musimy tam wrócić, to tym bardziej takie zdjęcia próbujemy w taki sposób robić, żeby nikt nie wiedział, które to miejsca są w lesie, by do nich wrócić, rozwiązać tą zagadkę, stworzyć ten kontekst historyczny, bo, no bo mówię, tak jak tutaj krajobraz jak na Księżycu może się, może się zdarzyć przy następnej wizycie właśnie w lesie.
10: Zdarza się u nas tak, że często jak na naszą grupę na Facebooku wrzucamy zdjęcia, to czasem jest tak, że je nawet cenzurujemy, zamazujemy właśnie takie punkty, które są bardzo charakterystyczne dla tego miejsca. To nie chodzi, że my mamy jakąś konkurencję, bo na przykład na daną działkę czy pole tutaj w rejonie może mieć kilka osób zgodę. Tylko o to chodzi, że dużo jest właśnie takich osób, no typowe hieny, które tylko czekają na to, że o, w tym miejscu coś wychodzi, no to jedziemy, kopiemy i się zwijamy.
4: Nie? No to bardzo nie elegancko.
8: Takim przykładem jest też inne miejsce, gdzie znaleźliśmy można powiedzieć trzech Niemców, którzy zostali zgłoszeni. Przyjechała policja, kryminalni, zrobili cały raport, fotografie i tak dalej, wszystkie zeznania. Tutaj procedura prawnie odbyła się od deski do deski w pełnym szeregu tych zadań. Instytucja została powiadomiona o tym. My czekamy grzecznie, bo minęło już parę miesięcy, żeby ktoś przyjechał, zrobił ekshumację. A ostatnio byłem, bo od czasu do czasu przejeżdżam przez to miejsce i z ciekawości parkuję na poboczu, idę w las, sprawdzam, czy wszystko jest ok. No i tak z trzech Niemców, jeden prawdopodobnie, z tego co tam widziałem, jednego straciliśmy, jakby to nie zabrzmiało, ale tak, zgłosiliśmy trzech. W raportach wszystkie są trzy, a w praktyce, kiedy przyjdzie ekshumacja, nagle okaże się, że halo, halo, panowie zgłaszali trzech, a jest dwóch. Gdzie jest ten trzeci? To już nie jest...
10: Znaczy wiesz, no tam kości, zwłoki te nam zostały.
4: Szczątki.
8: Tylko, szczątki. Całe oprzyrządowanie, kto tam był i tak dalej, To wszystko prawdopodobnie zostało zabrane.
10: Najprawdopodobniej tam szczątki dwóch Niemców to były może najprawdopodobniej na zewnątrz i zostały tylko kości. I ciężko będzie tam o zidentyfikowanie tych osób, ale jest jeden tam żołnierz, który najprawdopodobniej został ranny, czy zginął i wpadł do dołka strzeleckiego i tam został w całym swoim wyposażeniem. Przez tyle lat go nikt nie odkrył.
8: I to właśnie to jest ten.
10: Go odnaleźli, tam była manierka, magazynki były.
8: Buty, mundur.
10: I oczywiście jak zaczęły wychodzić pierwsze kości, oczywiście zorientowaliśmy się, że są to kości, od razu wtedy przestajemy kopać, zawiadamiamy policję i to zostaje. I powiadomiliśmy policję, policja przyjechała, wszystko zrobiła dokumentację, a tu się okazało, nie wiemy czy to z naszej winy, może ktoś gdzieś usłyszał i ktoś najprawdopodobniej rozkopał ten grób, nazwijmy to po prostu grobem. I jedynie co nam zostaje nadzieja, że zabrał sobie całe jego wyposażenie, oporządzenie, ale zostawił nieśmiertelnik. Po tym nieśmiertelniku to jest dosłownie dowód osobisty tego żołnierza. I te osoby, które zginęły podczas II wojny światowej, do tej pory znajdują się na listach Czerwonego Krzyża. I ten nieśmiertelnik może być jego, właśnie tak mówię, dowodem i dzięki niemu możemy zidentyfikować tą osobę, która tam znajduje się w tym grobie. Mam nadzieję, że naprawdę te osoby zabrały tylko wyposażenie, ale zostawiły ten nieśmiertelnik. I teraz ta osoba, która jest na dzień dzisiejszy NN, będzie osobą z imienia i nazwiska, może z twarzą, bo zdjęć jest też dużo tych żołnierzy. Miejmy no nadzieję właśnie, że ten nieśmiertelnik został na miejscu.
7: Mam też taką nadzieję. Tym zakończymy, ale powiedzcie mi, czy możecie, nie wiem jak określić, znalezisko, nie chcę brzydko powiedzieć, bo rozchodzi się tutaj o ludzi. Czy jest to najbardziej fascynujące, co znaleźliście? Czy oceniacie to jako największe odkrycie? Czy ciężko jednak porównywać?
8: Ciężko porównywać jedno
7: do drugiego. Przedmiotów do jednak osób, które żyły.
10: Ciężko, to zależy kto czym jakby się interesuje. Są osoby, które interesują się na przykład Napoleonem, są osoby, które interesują się średniowieczem. I każdy z nas, każdy z naszych członków ma swój charakter, swoje upodobania i każdemu się z osobna podoba rzecz, którą on znajduje. No dla mnie jest dużo przedmiotów. Dla mnie na tą chwilę są właśnie najlepsze te z kontekstem. Dla chłopaków też. Zwykła moneta, nawet złota, no ucieszy bardzo. Ale złota moneta, fajnie się ucieszę. Ale jeżeli znajdę na przykład właśnie menażkę z podpisem, imię i nazwiskiem i dopasuję, znajdę zdjęcie, znajdę historię tego osoby, no to ja jestem wielce zadowolony z tego powodu.
7: I takich wykopalisk, znalezisk jak najwięcej wam życzę. Na dzisiaj to wszystko. Moimi gośćmi byli panowie ze Stowarzyszenia Szczecińska Grupa Eksploracyjna, Łukasz Istelski, prezes stowarzyszenia, oraz Marcin Majkowski, członek stowarzyszenia. Dziękuję panowie bardzo.
8: Dziękuję im serdecznie za zaproszenie.
7: I do usłyszenia.
8: Do zobaczenia.
2: SK Szczecin.
7: Zmieniamy temat. Tym razem będzie to pole dance. Materiał przygotowała dla was Oliwia Rudnicka.
11: Cześć wszystkim, z tej strony Oliwia Rudnicka, a już dzisiaj zaczynamy kolejną rozmowę. Tym razem będzie na temat sportu, który do niedawna cieszył się jeszcze, no, taką specyficzną sławą. Ale coraz bardziej wychodzą do niego dzieci, matki, ale nie tylko. Posłuchajcie mojego gościa. Cześć.
12: Cześć, nazywam się Maja Bonarska i jestem instruktorką pole dance'u.
11: Coraz więcej ludzi chodzi na ten pole dance.
12: Tak, to prawda, coraz więcej. I to ludzi w różnym wieku i mówię ludzi, bo nie tylko kobiet. Coraz więcej mężczyzn też próbuje swoich sił i jest ich jeszcze naprawdę mało. Wydaje mi się, że to przez to, że jakby dalej mamy ten pogląd, że mężczyzna tańczący na róże, to nie do końca.
11: Oni wolą kalistenikę. Usłyszeć, że trenują kalistenikę,
12: tak,
11: nie?
12: Ale pole dance może mieć też naprawdę męską formę, bardziej kalisteniczną, niż tylko taką, jak to wygląda u kobiet.
11: No bo to w sumie angażuje wszystkie mięśnie, więc tak na dobrą sprawę nie można powiedzieć, że to jest sport tylko dla kobiet, no bo halo, mięśnie brzucha, nogi, bicepsy, no to nie są stricte mięśnie, na których kobietom zależy, żeby je budować.
12: To prawda, ja sama widzę po swojej sylwetce, że no jednak jest dosyć mocno umięśnione i to w każdym miejscu, tak, że to i plecy są całkiem większe. To też nie jest tak, bo też się dziewczyny często boją w ogóle przychodzić właśnie na pole dance ze względu na to, że boją się, że urosną dosyć mocno. Jedni mają tendencję do rośnięcia, inni mniej. To, że u mnie na przykład te mięśnie są bardziej widoczne, też wynika z tego, że robię dodatkowe treningi, które...
11: Dużo trenujesz.
12: Tak, no. Natomiast większość dziewczyn aż tak mocno gdzieś tam nie rośnie, ale prawda jest taka, że rzeczywiście wysmukla dosyć mocno całe ciało, bo każdy nasz mięśnie musi pracować. Często dziewczyny po pierwszych zajęciach mówią, że Jezu, nawet nie wiedziały, że mają takie mięśnie w ciele i że tutaj też może boleć.
11: Ale tu akurat działają te wymówki, że ważne są predyspozycje predyspozycje genetyczne, no bo jak ktoś nie ma predyspozycji do tego, żeby budować mięśnie, no to i tak nie zbuduje, no schudnie na tej rurce, ale tak wiesz o co chodzi, że tak, nie będzie takim dzikiem.
12: Nie będzie. Są dziewczyny, które są drobne z natury i będą. Fajnie zaczyna to rzeczywiście wysmuklać ich ciało, bo często mamy takie skinny fat, czyli że jesteś naprawdę szczupły w budowie, ale przez to, że tych mięśni nie ma, to ciało jest takie galaretkowate, więc tutaj przy polnesie często to rzeczywiście fajnie robi, że to ciało zaczyna być takie jędrniejsze, mocniejsze, te mięśnie zaczynają się zarysowywać, ale dalej to wygląda okej. Okay. A u niektórych, no to jak każdy trening, tak? Jeden będzie gdzieś tam bardziej rósł, inny mniej.
11: No właśnie, no i ta skóra nie jest taka już wiotka, tylko taka
12: no bo jest wypełniona mięśniem po prostu, nie?
11: No właśnie, no ale mężczyźni, ale też dzieci.
12: Tak, dzieci, czyli dzieci one też jest coraz więcej.
11: One też nie wyglądają jak mali...
12: Nie, no bo to też jest dalej trening z ciężarem własnego ciała. Nie dajemy tutaj dzieciom ciężarów do noszenia, tylko muszą dźwigać swoje, Jezu, nawet nie wiem ile te dzieci czasami potrafią ważyć, ale powiedzmy, że muszą gdzieś tam swoje 15-30 kilo podnieść, więc to u nich też nie będzie wyglądało tak, że te mięśnie będą nie wiadomo jak mocno rosły.
11: I jak wygląda właśnie ten pole dance u dzieciaków? Wygląda tak samo jak u dorosłych, tylko w wersji light? Czy...
12: Wydaje mi się, że jest jeszcze bardziej hardkorowe.
11: Naprawdę?
12: No, dzieci mają zupełnie inne predyspozycje. One są w stanie robić takie rzeczy po roku trenowania, których dorośli nie są w stanie czasami robić nawet po 10.
11: Ale gimnastycznie, czy bardziej siłowo?
12: I gimnastycznie, i siłowo.
11: Naprawdę?
12: Tak, bo mają mniejszą masę ciała, więc łatwiej im wejść do tych siłowych rzeczy. A gimnastycznie, no to te mięśnie, stawy są też bardziej, może nie tyle, że wiotkie, tak? Tylko potrafią się dzieci bardziej giąć, więc no... robią takie rzeczy, że my możemy o nich już tylko pomarzyć, nie? Czyli stopa gdzieś na głowie i nawet dalej.
11: A jak mają zacząć? Mają przyjść po prostu?
12: Najlepiej przyjść po prostu na zajęcia bez żadnej bazy. To też dużo zależy od wieku, bo jeżeli dziecko zaczyna w wieku 4-5 lat, no to wszystkiego jest uczonych od początku na zajęciach. Jeżeli przychodzi już później, bo przychodzą dzieci w różnym wieku, no to nie mając tej bazy, jakby też tą bazę gdzieś tam się u niego wyrabia, nie?
11: I to jest taki sport poprzez zabawę?
12: Tak, często.
11: Czy
12: tak.
11: Już tak
12: tutaj
11: na poważnie?
12: U dzieci trzeba, w zależności też od tego, na jakim ktoś chce być poziomie, bo jeżeli ktoś chce, żeby jego dziecko, no bo to często jest niestety, może tego nie mówmy później, ale no to często jest wola rodzica, tak?
11: Ambicja rodzica,
12: no. Ale najczęściej zaczyna się przez zabawę. Później, jeżeli ktoś chce być bardziej profesjonalny już w tym, co robi, no to wiadomo, tych treningów też musi być więcej i też to podejście musi być często troszeczkę inne, ale raczej w większości jest to przez zabawę.
11: A jak są matki, które chcą towarzyszyć dzieciom w tej podróży, to mogą?
12: No jasne. U mnie w szkole, w której uczę i której jestem właścicielką, mamy właśnie takie specjalne zajęcia dla mam i są to zajęcia stricte dla kobiet z maluszkami, czyli takimi dziećmi, które jeszcze nie do końca na tej rurce gdzieś tam by się odnalazły, bo są dzieci od 1,5 roku do takich 4 lat. Chociaż takie 4-latki to już okej. Okay. I u nas mogą właśnie te mamy sobie poćwiczyć, a mają opiekę dla swoich dzieci, bo to też jest dosyć duży problem, że często my jako mamy, bo sama jestem mamą 2 dzieci, chcemy coś zrobić dla siebie, no ale nasze dzieci nie mają co robić w tym czasie, więc dlatego wyszłyśmy z taką inicjatywą, żeby coś zorganizować dla dzieci. Są tu u nas takie zabawy poprzez ruch właśnie, a mamy w tym czasie mogą poćwiczyć sobie na rurce.
11: Czyli nikt nikomu nie wchodzi w drogę.
12: Co prawda rzeczywiście jest tak, że często te dzieciaki u nas są bardziej zainteresowane rurkami i to jest w ogóle dla mnie niesamowite, że to dziecko, które w ogóle nie jest nauczone, nie pokazujemy im co zrobić, to po prostu wchodzi na rurkę, jest w stanie wejść do góry, zakręcić się i kręcić się dłużej niż rodzic.
11: A powiedz, co trzeba zrobić, żeby być takim rurkowym kotem?
12: Ojej, jest dużo rzeczy. Oprócz tego, że to zależy od predyspozycji i od tego, co robiłyśmy wcześniej, bo przychodzą na przykład do nas też dziewczyny trenujące wcześniej gimnastykę albo jakieś sporty siłowniane, więc wtedy mają już często jakąś bazę, ale żeby być dobrym na rurce, trzeba naprawdę dużo czasu poświęcić i na rozciąganie, i na wzmacnianie się, na regenerację, bo to też jest ogromnie ważne, jeżeli nasze ciało jest pospinane wiecznie, zestresowane, to też będzie osiągało na pewno mniej. Więc żeby być dobrym na rurce, trzeba trzeba naprawdę dużo czasu poświęcić też na te przygotowanie motoryczne, tak? Czyli gibkość, siła.
11: Rurka to jednak nie tylko kręcenie się na, na rurce w kółko.
12: Nie, ja właśnie zawsze jak przychodzi do mnie ktoś na pierwsze zajęcia i robimy naprawdę takie mega podstawowe rzeczy, czyli cyrkiel, czyli dosłownie obrót wokół rurki. I dziewczyny jak ogarniają, jakie to jest tak naprawdę ciężkie i koordynacyjnie, i fizycznie, są w szoku, bo myślą, Boże, to wygląda tak, jakbyście po prostu latały bez żadnego wysiłku, a jak my to robimy, to się okazuje, że jest mega ciężko. Więc no, jest to bardzo wymagający sport. Kiedyś nawet robiliśmy takie zajęcia, że dziewczyny mogły przyjść ze swoimi facetami, no bo często pokazujemy im potem filmiki w telefonie, no fajnie. I jak oni przychodzą na te pierwsze zajęcia, co prawda mają dużo siły, więc dużo rzeczy jest dla nich rzeczywiście prostsze, ale sami są w szoku, jak ta rurka i boli, i jak ciężko jest wykonać te rzeczy, i jak ciężko jest dobrze ułożyć w ogóle to ciało, a szczególnie do góry nogami.
11: Mhm. Czyli są prowadzone takie cykliczne wydarzenia, że można wziąć swojego chłopa i po prostu przyjść i powygimnastykować się nim.
12: Tak, często robimy to na Dzień Kobiet, na walentynki, na takie okazje. Mówię, no niestety u nas jeszcze w Polsce jest tak, że ten męski pole dance jest taki feminizowany, powiedzmy trochę, że to jest tylko i dla kobiet, ale jest w Polsce też kilku mężczyzn, którzy robią pole dance i robią to naprawdę w taki męski sposób, że tam nie ma tego wicia się, nie ma tego sex appealu, tak? Jest to rzeczywiście takie mocno kalisteniczne.
11: Pewnie Cezary.
12: Tak.
11: No. Też podziwiam bardzo, bo rurka w wykonaniu kobiet jest taka delikatna, jest taka, no widać, że tam jest włożona ta siła, ale jest ogólnie subtelna, delikatna.
12: Tak.
11: Jak on to robi to tak, no nawet nie wiem, jak to powiedzieć, po prostu.
12: Widziałem ten występ ostatniego z tym dziadkiem, co on z odlotu robi.

0: Teraz właśnie widziałam też, że znowu nie udało mu się wygrać.
1: Także... A jak trafić na takie zawody w ogóle?
0: Trzeba się po prostu zgłosić, jeżeli czujesz, że już masz... Jeżeli czujesz, że już masz takie możliwości, takie umiejętności, żeby dostać się na takie zawody i chęć występu, bo no nie każdemu to pasuje jednak, żeby... Ja jestem na przykład taką osobą, że jestem za bardzo wstydliwa i zawody bardziej mnie stresują, ale jest mnóstwo ludzi, którzy uwielbiają występować przed publicznością na scenie. Więc wystarczy tak naprawdę znaleźć sobie zawody, zgłosić się do odpowiedniej kategorii. Często to wygląda tak, że po prostu trzeba wysłać swój filmik ze swoimi umiejętnościami i oni wtedy decydują, czy się na te zawody dostajesz, czy nie. A tych zawodów w ogóle w Polsce jest teraz naprawdę multum.
1: Czyli to nie jest takie nieosiągalne, jakby mogło się wydawać, że to jest tylko dla odpowiedniej grupy.
0: Teraz w każdych zawodach jest bardzo dużo kategorii też dla amatorek. Są amatorki debiuty, czyli dla osób, które nigdy nie występowały na scenie. Później mamy kategorię zwykłych amatorek, czyli znowu to są osoby, które nie prowadzą żadnych zajęć, nie zarabiają na pole dance w żaden sposób. No i później mamy te kategorie semi-pro, pro, elite, stars, dużo jest w zależności od zawodów.
1: Czyli jak ktoś pierwszy raz chce wystąpić na zawodach, musi na debiutach, czy jeżeli
0: nie
1: czuje się kotem, to może iść dalej?
0: Może, bo do kategorii wyżej zawsze możesz się zgłosić, jeśli czujesz, że twoje umiejętności są okej. Mhm. Natomiast w tych kategoriach właśnie dla debiutantek, amatorek, to jest dosyć mocno pilnowane to, żeby to rzeczywiście było fair, bo niestety nie zawsze jest.
1: Naprawdę?
0: Tak, no bardzo dużo osób się zgłasza, na przykład już instruktorek, zgłasza się do amatorek, po czym wychodzi, że jednak są instruktorkami, ale tam zauważyłam, że jest to dosyć mocno pilnowane i w takich wypadkach możesz zostać albo zdyskwalifikowany w ogóle, albo przeniesiony do wyższej kategorii. I to się też często dzieje w ogóle, że właśnie jeżeli ktoś się zgłasza do kategorii niżej, a jego występ jest pasujący bardziej do kategorii wyżej, to jest przenoszony.
1: A, no to dobrze, ale ciekawe, co myślą takie instruktorki, które chciałyby być oceniane trochę niżej.
0: Ciężko mi powiedzieć.
1: Wiadomo, no można coś wygrać, w sensie
0: to
1: trochę
0: często o to chodzi.
1: Połechtać ego, ale czy to ma sens na niższej kategorii, skoro jesteś na wyższej?
0: No moim zdaniem nie ma, jest to oszustwo i nie powinno się tak robić, ale niestety niektóre osoby tak sobie wolą działać, żeby, no żeby wygrać. Pewnie chodzi po prostu o to, żeby wygrać. Chociaż mam na przykład koleżankę, która... No moim zdaniem jest kotem, jeśli chodzi o exotic, o pole dance. No i teraz też zgłaszając się na zawody, wybrała kategorię niżej. Nie było to debiuty, no bo sama jest instruktorką, ale dała taki występ, że z tej kategorii niższej, ona była bodajże w pro, została przeniesiona do kategorii elite, czyli tej najwyższej, i jeszcze ją wygrała. Ale to wszystko wynikało tak naprawdę z jej... Myślę, że niepotrzebnie niskiej samooceny, bo bała się występować w kategorii elit, więc zgłosiła się do niższej, ale no ona jest takim kotem, że no wygrała tą kategorię po prostu najwyższą.
1: No właśnie, no bo my kobiety mamy często taką predyspozycję do tego, żeby trochę zaniżać swoje możliwości.
0: Niestety, tak. I chyba każda z nas to ma i bardzo ciężko to wyrzucić z siebie, żeby tak nie było. Ale myślę, że jak patrzę na dziewczyny, które do nas przychodzą na zajęcia, to je widzę tą dumę, jak zmienia się ich często podejście do siebie, nie? Że z takich szarych myszek czasami one naprawdę, jak widzą, co ciało potrafi, jak z zajęć na zajęcia robią progres, bo to też nie jest tak, że nam wszystko od początku wychodzi i często jest tak, że na pierwszych zajęciach nam nie wychodzi, ale na drugich, trzecich już zaczyna być coraz lepiej. I widzę, jak to buduje w ogóle taką pewność siebie wśród kobiet, że kurde, ale ja potrafię, nie? Że to naprawdę zmienia. A szczególnie exotic, to na początku wszystkie wyglądamy po prostu w tych butach, bo exotic to są tańce przy rurce w takich specjalnych butach wysokich. I tutaj widzę, jak to mocno buduje tą pewność siebie, nie? Że one z takich właśnie osób, które czują się jak drewno, że nie potrafią nic zrobić, po roku na przykład widzą ten progres. Jezu, jest niesamowite, jak one się zaczynają czuć. No, super.
1: Pierwsze efekty, kiedy zobaczymy?
0: To dużo zależy od tego, jak dużo czasu poświęcamy na ten trening, czy trenujemy raz w tygodniu, czy więcej, bo są takie świrki, które przychodząc zaczynają chodzić prawie codziennie.
1: A to jest zdrowe?
0: Ja uważam, że na początku dobrze jest jednak troszeczkę odpocząć, więc codzienny trening, tym bardziej, że ciało też jest bardzo opolałe, bo rurka niestety boli. Bolą i mięśnie, i boli skóra, więc fajnie ten układ nerwowy i skórę przyzwyczaić sobie do tego bólu. Ale w zależności od tego, co ktoś wcześniej robił, tak? Jeżeli ktoś trenował wcześniej całe życie i trenuje nawet codziennie, no to tak fajnie zrobić sobie tą regenerację mimo wszystko, ale okej, nie? Natomiast jak ktoś dopiero

0: zaczyna i całe życie siedział i ostatni raz trenował na WF-ie 20 lat temu, no to jednak lepiej zacząć przynajmniej od tego raza w tygodniu, potem się przerzucać na więcej.
1: Bo ty w sumie patrzysz na to tak pod względem holistycznym, bo nie tylko jesteś instruktorką, ale też zajmujesz się tymi obolałymi ciałami.
0: Tak, tak. Jestem też fizjoterapeutką, więc łatwiej mi podejść holistycznie do całego ciała i wiem, że no nie wszystko jest dla nas dobre, więc czasami trzeba sobie odpuścić niektóre treningi. Dlatego mówię, też ważne bardzo jest przygotowanie motoryczne, nie? Jakby to, żeby wzmocnić to ciało, szczególnie całą obręcz barkową, bo też często siedzimy cały dzień w pozycji zgiętej, tak? Przy laptopie, przy komputerze, przy telefonie, nosząc dzieciaki na przykład, więc to ciało też jest cały czas w protrakcji, czyli ta klatka piersiowa jest zamknięta. Tutaj na rurce jednak musimy też dużo działać z otwieraniem tej klatki piersiowej.
1: Bo można powiedzieć, że to jest taka choroba XXI wieku, właśnie tak. Ta zamknięta klatka piersiowa.
0: Tak, to prawda. No, większy, jako fizjoterapeutka to widzę to po prostu non-stop, że ta klatka piersiowa jest zamknięta, mięśnie pleców są za słabe, szyja obolała, kark, wszystko po prostu. A moim zdaniem rurka właśnie fajnie też te mięśnie pleców wzmacnia, otwieram tą klatkę piersiową, no bo podciągając się na rurce my musimy otworzyć klatkę piersiową, więc to jest w ogóle super sport też dla osób, które mają dużo, siedzący tryb życia, czyli dużo czasu spędzają na przykład przed komputerem.
1: Mhm. A czy rurka to jest bardzo kontuzjogenne?
0: Tak, jest. Sama nawet jak pisałam swoją pracę magisterską na studiach, to pisałam właśnie o kontuzjach w pole dance'ie i jest, nie pamiętam już teraz wyników, bo to było bardzo dawno temu, ale wyszło, że tak, że jest to dosyć mocno kontuzjogenny sport, szczególnie właśnie jeżeli chodzi też o obręcz barkową, ale też najczęściej jest to wynika to z błędów w nauce, z zbyt szybkiego wprowadzania pewnych rzeczy. Mamy taką figurę, gdzie musimy wejść do góry nogami i zarzucić, wiesz, to open V. I tutaj często zauważam, że jeżeli dziewczyny są źle instruowane, nie wiedzą, jak do tego wejść do końca, robią to mocno
1: sposobem,
0: zamachu, tak.
1: Żeby to zrobić rzeczywiście po prostu.
0: Się, tak, tak. No to często rzeczywiście się gdzieś tam psują. Natomiast jeżeli jest to dobrze wytłumaczone, przypilnowane, no to jest na pewno mniej kontuzjogenne też. Ale generalnie tak, jest dosyć mocno kontuzjogennym sportem mimo wszystko.
1: A co najbardziej wysiada? Barki?
0: Barki często też zauważyłam, że mięśnie nóg się nadrywają, naciągają, no bo często bazujemy na szpagatach, więc czasami dziewczyny albo jak się nie do końca rozgrzewają, albo jak chcą tak naprawdę przycisnąć, no to tam potrafi też coś strzelić, nie? A barki dlatego też, że są często mocno obciążane.
1: I nadgarstki?
0: Nadgarstki mniej. Nadgarstki tak? Mam dosyć często, młodych mam. Sama miałam z tym problem, ponieważ po tej ciąży tam wszystko puchnie i ten kanał nadgarstka jakby robi się coraz ciaśniejszy, więc często jak działamy na nadgarstkach, no to rzeczywiście tam może być problem, ale to z czasem gdzieś tam też mija. Dobrze oczywiście do fizjoterapeuty pójść. Ale w ogóle to też jest fajne, bo właśnie na nadgarstkach często jesteśmy w zgięciu, tak? Czyli jak jesteśmy na laptopie, a w pole dance'ie dużo mamy jednak na wyproście, więc też tutaj fajnie w ogóle wzmacniają się te ręce. No i też jeżeli mamy złą technikę, no to te nadgarstki tak, mogą siadać rzeczywiście. No ale najczęściej barki, dlatego że dużo jest obciążenia na nich. Ja jak zaczynałam pole dance, to dużo rzeczywiście, kilka pierwszych miesięcy to były non-stop obroty. Mm-hmm. Także non-stop się wisiało na rękach i rzeczywiście te ręce bolały. U mnie ja trochę inaczej uczę, jakby staram się nie robić non-stop obrotów, tylko dużo robimy też na nogach, żeby te ręce odciążyć. Też w ogóle właśnie trzeba się nauczyć, bo samo wejście na przykład na rurkę może się wydawać ludziom, że o Jezu, tutaj trzeba mieć mega silne ręce i to wszystko idzie z rąk, a to nie do końca prawda, bo samo wejście na rurkę działa z mocno z przysiadu, więc oczywiście trzeba mieć mocne ręce i przypilnować to, żeby te ręce i plecy były dobrze ustawiane, ale tak naprawdę bardzo dużo używamy nóg i w ogóle w pole dance'ie, mimo tego, że się wydawało, że używamy wiecznie góry, to tam nogi też naprawdę muszą mocno pracować. No i wszystko.
1: No i jak uniknąć tych kontuzji? Rozgrzewka przede wszystkim.
0: Rozgrzewka, fajnie jest właśnie przygotowywać się motorycznie, czyli i się rozciągać dodatkowo i jednak wzmacniać. Ważne dla mnie, jak z mojego punktu fizjoterapeutycznego, jest też to, żeby dbać o to ciało, tak? Czyli postawić na tą regenerację, nie przeciążać się, chodzić. Jeżeli jest jakiś problem, bo często niestety mam też tak, że dziewczyny przychodzą, chodzą na treningi, mówią, że od miesiąca coś się boli, bo coś się stało nawet niekoniecznie na treningu, a nic z tym nie robią, a jeszcze dowalają sobie kolejnymi treningami.
1: Czyli Rozgrzewka. Regeneracja. No i co podczas tej regeneracji?
0: Ojejku, jest dużo możliwości. Zaczynając od saun, od masaży, od...
1: Czyli nie trzeba po prostu w domu leżeć i nie wychodzić z domu.
0: Nie, w ogóle to absolutnie nie jest regeneracja. Jakby leżenie i odpoczywanie to nie jest regeneracja. I rozciąganie, takie rozciąganie... powiedzmy pasywnym, tak? Bo możemy się rozciągać, pogłębiając swoje zakresy siłowo i to już jest też bardziej jako trening, ale możemy też działać bardziej powięziowo, czyli rozluźniać bardziej to ciało z tych wszystkich napięć, które są. Też jeżeli mamy napięcia, to ciało też będzie nam gorzej pracowało, tak? Mamy gorsze dokrwienie chociażby tkanek, więc ta tkanka też gorzej się regeneruje. Więc wszystko, co nam będzie poprawiało, to krążenie, czyli i nawet spacery, i właśnie sauny, masaże, drenaż limfatyczny, jakby wszystko to będzie powodowało, że to temu ciału po prostu będzie lepiej i ono będzie lepiej znosiło obciążenia. W ogóle jak popatrzymy na takich sportowców bardzo profesjonalnych, bo to teraz też w ogóle takie się utarło, że im więcej się trenuje, tym lepiej, ale jak popatrzymy na sportowców profesjonalnych, to oni wcale nie mają aż tak dużo tych treningów, bo oni wiedzą, że to ciało po prostu będzie za bardzo zmęczone, więc oni duży nacisk też kładą właśnie na to, żeby się jednak zregenerować.
1: No i na psychikę.
0: O Jezu, tak, no psychika w Polsce masakra. Dużo rzeczy jest na przykład takich, że boimy się je zrobić po prostu psychicznie, że fizycznie jesteśmy w stanie, no ale wisimy do góry nogami i nagle trzeba się puścić. Jak masz się puścić, skoro możesz spać? Więc jeżeli psychicznie jesteś na to przygotowany, no to też może być czasami ciężko.
1: Kiedyś jak czegoś bałam się zrobić właśnie, ale tym razem na kole, to koleżanka z większym stażem mi powiedziała, że po prostu się puść. Mm. Twoje ciało nie chce cię zabić. No. Masz nawet już taki odruch, że po prostu, żeby się złapać, żeby nie stać się krzywda, tak. Więc wytrzymasz, puścisz się i...
0: Bywa. Oj, czasami nasze ciało chce nas zabić. Ale nie, no, zazwyczaj rzeczywiście jest tak. Tylko z kołem też jest troszeczkę inaczej, bo koło jest... bardziej stabilne, powiedzmy, tak? Na rurce jest ten problem, że na przykład możesz się ześliznąć niekontrolowanie i choćbyś bardzo się złapała, to i tak jednak gdzieś polecisz. Na kole mi się wydaje, że choć że mało koła trenuję, ale wydaje mi się, że też możesz się po prostu szybciej gdzieś tam złapać, nie? Mimo wszystko.
1: Wspomniałaś o drenażu limfatycznym.
0: Tak.
1: Teraz jest hype.
0: Tak, no trochę tak.
1: Dlaczego?
0: Dużo z nas ma problem z obrzękami. Ta woda gdzieś tam się w tym organizmie zatrzymuje, co też powoduje, że to ciało, szczególnie u kobiet, wygląda gorzej, no bo to też się... Więc teraz chcemy jak najbardziej o siebie dbać, a drenaż jest w ogóle bardzo fajnym zabiegiem. Same u siebie też go teraz mamy. Mamy specjalne właśnie takie urządzenie do drenażu. I no ta skóra po prostu wygląda inaczej. Te nogi są nieopuchnięte. My też bardzo dużo siedzimy jako społeczeństwo po prostu. Więc jeżeli siedzimy, no to też limfie gorzej jest krążyć i te obrzęki robią się coraz większe.
1: To jak to działa? Że to jakoś rozgrzewa, masuje?
0: Nie, właśnie jeżeli chodzi o drenaż, nie powinniśmy rozgrzewać tkanki, bo wtedy uruchamiamy za bardzo układ krwionośny, bardziej powinniśmy działać właśnie delikatnie. Jeżeli wykonujemy manualny drenaż limfatyczny, on jest naprawdę bardzo taki spokojny, delikatny, właśnie żeby nie pobudzić tego krążenia. Natomiast my mamy takie urządzenie do presoterapii, które powoduje, że ubieramy takie nogawki. I on jest podzielone na kilka sekwencji. I teraz pompuje się w te nogawki powietrze, zaczynając od stóp, idąc coraz wyżej, żeby właśnie tą chłonkę przepchnąć. Zabieg jest bardzo delikatny, bardzo taki miły, przyjemny. Mamy 40 minut leżenia i odpoczywania po prostu, gdzie ten obrzęk powoli nam zaczyna schodzić.
1: Czyli idealne rozwiązanie. Leżymy, nic nie robimy i się naprawia.
0: Tak, no to jest super. Nie, no jeżeli chodzi o drenaż, to naprawdę jest fajny, bo nawet jeżeli masujemy, po prostu, czyli wykonujemy ten manualny, on jest naprawdę fajny, delikatny, można odpocząć, no bo jeżeli już na przykład masujemy takim bardziej sportowym masażem, no to nie zawsze jest przyjemnie i no można przecierpieć to, a drenaż naprawdę jest fajny, miły i przyjemny.
1: Czyli to jest... tylko dla pole dancerek, czy to jest dla wszystkich?
0: Drenaż? Nie, no oczywiście, że dla wszystkich. Z obrzękami walczymy wszyscy tak naprawdę, w większości. Teraz, tak jak mówiłam, same mamy gdzieś tą maszynę u siebie, no to przychodzi do nas bardzo dużo pań takich starszych, tak, około 50-ki, 60-ki, no bo to też u nich często gdzieś tam wynika. Jest też i dla mężczyzn, bo mężczyzn, mimo tego, że oni nie mają tego celulitu, to obrzęki też potrafią mieć, więc drenaż tak naprawdę dla każdego.
1: I z czego takiego możemy skorzystać jeszcze, żeby miało pozytywny wpływ na nasze ciało?
0: Powiem.
1: Dużo?
0: Dużo jest rzeczy. Są teraz nawet w Szczecinie jest kilka takich miejsc, gdzie można zregenerować się w różny sposób, od komór hiperbarycznych po kryoterapię taką ogólną, po masaże, terapię światłem czerwonym. Jest dużo naprawdę tych regeneracyjnych rzeczy, które fajnie i miło będą wpływały na nasz organizm.
1: I to jest idealny plan na regenerację? W sensie chodzi mi, jak właśnie mamy tą przerwę między treningami, żeby nie siedzieć w domu, tylko zrobić coś pożytecznego dla siebie. To jest taki...
0: Czy uważam, że ruch kolejny, tylko że nie mocno intensywny, tak? Bo intensywność treningu się tam możemy dobierać. Ruch, no i właśnie... Jak dla mnie to też robienie sobie dobrze, bardzo źle zabrzmi, ale dla mnie najfajniejsza regeneracja to jest taka, która sprawia nam przyjemność. Czyli jeżeli my się dobrze czujemy, odpoczywamy, nie stresujemy się w tym momencie, to też jest coś, musimy znaleźć to, co lubimy, tak? Jedni będą woleli pójść na drenaż, inni będą woleli pójść na taki mocniejszy masaż.
1: Oglądanie filmów się nie liczy.
0: Nie. To też jest dobrze robić, jeżeli cię to relaksuje, tak? Jeżeli czujesz, ja w ogóle nie jestem zwolenniczką po prostu. Ja sama mam ADHD. Dla mnie wysiedzenie 40 minut na przykład w miejscu jest dosyć problematyczne. Ja się sama, jak widzisz, muszę wiecznie ruszać.
1: Ale to jest zdrowe, żeby tak zdaniem, nie zastygać.
0: Tak, no bo ciało, no właśnie dla mnie ten bezruch jest najgorszy tak naprawdę, bo jest i słaby dla ciała. Często leżymy w jakichś w ogóle dziwnych pozycjach, gdzie te mięśnie też zaczynają nam się spinać. Te nie są dobrze dokrwione, gorzej sobie pracują, więc ja uważam, że fajniej jest żyć w ruchu. Ale oczywiście też czasami oglądam filmy i też czasami uważam, że to jest fajnie, miło i przyjemnie. Chociaż najczęściej oglądam filmy robiąc coś. Jakby nie mogę się...
1: Musisz się zająć.
0: Tak.
1: Ja to rozumiem, bo ja zawsze muszę coś zrobić z rękoma, bo po prostu, no nie mogę.
0: Tak. No ja mam to samo. Straszne to jest, generalnie. Ale no jak oglądam na przykład z moim partnerem film, to ja w ogóle się wyłączam, bo ja nie wiem, co się dzieje. Potem oglądamy go trzeci raz, a ja mówię, o, w połowie oglądaliśmy już ten film.
1: A jak jest z sauną?
0: To znaczy?
1: Pod względem regeneracji.
0: Też fajnie fajnie na pewno pomaga, bo rozgrzewa, pobudza krążenie. Jeżeli jeszcze łączymy to, jeżeli też saunujemy w odpowiedni sposób, czyli pilnujemy tego, żeby odpowiednią ilość sobie po saunie odpocząć, że zażywamy gdzieś tam tych zimnych kąpieli, to naprawdę też fajnie potrafi działać na nasze ciało. Ja sama czuję, że jeżeli mam to ciało obolałe, zmęczone po treningach, pójdę na saunę, no to czuję się naprawdę zdecydowanie lepiej.
1: No właśnie, ale co działa lepiej, zimno czy ciepło na nasze ciało?
0: Z badaniami nie powiem teraz, bo nie śledziłam ci tam najnowszych. Ja uważam, że na każdego co innego. Na niektórych ciepło będzie działało super, na niektórych będzie działało lepiej zimno i trzeba po prostu sprawdzić. Ja osobiście nigdy nie lubiłam zimne, ale odkąd chodzę na saunę regularnie i staram się wchodzić do tej zimnej wody, widzę, że się coraz bardziej przyzwyczajam, ale no moje zimno musi być połączone ewidentnie z ciepłem.
1: Jasne. Nie? W takim razie, to jaki jest ten plan idealny dla tych zapracowanych, którzy chcą połączyć tą regenerację, ten sport, to wszystko na wysokich obrotach. Jak to zrobić?
0: O Jezu, ciężko.
1: Ciężko? Ale da się zaplanować.
0: Nie, no pewnie, w zależności też od tego, co masz, wiesz, czy tylko pracujesz 8 godzin dziennie, czy potem właśnie masz dzieci w domu, czy możesz już robić, co chcesz, tak? Bo są różni ludzie. Są ludzie, którzy popołudniami mają wolne i są w stanie przychodzić na przykład raz w tygodniu na trening rurkowy, raz w tygodniu na trening z koła, dwa razy w tygodniu na przykład na rozciąganie, potem mogą sobie jeszcze pozwolić na to, żeby czy przeszedł, czy po treningu pójść sobie właśnie na jakieś saunę, na masaż. Czy masz tak, że no raz w tygodniu to jest dla ciebie maks wyjścia, no bo masz tak dużo obowiązków, żeby się zająć właśnie tam, nie wiem, domem, dziećmi. To też jest dosyć problematyczne, żeby wtedy znaleźć ten swój czas dla siebie.
1: Teraz mamy w sumie dużo możliwości, bo każdy znajdzie też godzinę treningów dla siebie.
0: Z jednej strony tak, ale z drugiej strony nie zawsze. To mam ten problem, jako mama dwójki dzieci, że no i pracuję popołudniami, prowadząc zajęcia. I mimo tego, że bardzo bym chciała pójść na jakiś kolejny, no to nie zawsze mam co z dziećmi zrobić w tym czasie. Wiadomo, że jest też tata, ale tata też się zajmuje tymi dziećmi w momencie, kiedy jestem w pracy, więc też chciałabym, żeby on mógł coś dla siebie zrobić. Dlatego właśnie też my wyszłyśmy z tą inicjatywą tych zajęć dla mam z dziećmi, żeby nie trzeba było szukać wymówki, szukać opieki, tak? Tylko móc dziecko zabrać ze sobą i jednocześnie sobie poćwiczyć. Jest mało takich miejsc w Szczecinie, ale widzę, że zaczyna być ich też coraz więcej. Jest też właśnie na przykład taka fajna szkoła niedaleko mojej na 5 lipca, która też właśnie prowadzi zajęcia w ogóle w dużej mierze tak, że jest często dziecko na jednej sali mając swoje zajęcia i w tym czasie są zajęcia dla mam, mają też na przykład strefę właśnie taką z zabawkami dla maluszka, więc coraz więcej osób idzie w tym kierunku, dalej jest to mało popularne i dalej ciężko znaleźć takie zajęcia, ale coraz bardziej się to, myślę, rozwija.
1: Czyli trzeba tylko poszukać tych możliwości, bo tak na dobrą sprawę one gdzieś tam są.
0: One gdzieś tam są, ale no, tak jak zauważam, jak sama szukałam czegoś dla siebie po porodzie.
2: Na dzisiaj to wszystko. Dzięki, że byliście z nami. Krzysztof Baziuniak, do usłyszenia. Cześć.
3: SK Szczecin. SK Szczecin. Wszystkie hity zaczynają się w SC.
4: To jeszcze jest czwartek. Mówię jeszcze, bo właśnie zostało dokładnie 60 minut do piątku. Ale nie tylko do piątku, bo także do najnowszych, najlepszych, najświeższych premier. O północy wasi i nasi ulubieni artyści wypuszczają nowości, a ja o północy zagram wam je wszystkie. Obiecuję. Mati Fuczyło to ja. Cześć, witajcie. Dobry wieczór chyba mogę powiedzieć. O tej porze już na pewno. Ale żeby nie było, wcześniej rozgrzejemy się też nowościami. Zagram wam wszystkie te kawałki, które ukazały się w ostatnich dniach i które są po prostu dobre. Co by na to? W końcu wszystkie hity zaczynają się w SC. Na start? O, myślę, że to wam się spodoba na pewno. Avalon for Nothing. Posłuchajcie, myślę, że możecie tego pana kojarzyć z duetu Avalon Rockstone. Ale tym razem solowo.

0: Ten hit już znamy i mam nadzieję, że lubimy. W Stanach kwiat jabłoni, szare świat, ale teraz...
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Teraz to Jerry, 13 minut po 23. Sprawdzimy, czy polubicie to, co przygotowałem, albo raczej, co przygotował dla was Aloner. I uwaga, bo to będzie duża ciekawostka. Ten numer to jest debiut. Kawałek, który usłyszycie teraz, to tak naprawdę debiutancki singiel tego artysty, a przynajmniej może nie wiadomo nam o tym, może to jest ktoś inny, tylko zmienił ksywę. Nie wiemy tego, naprawdę nie mam pojęcia i nikt chyba tego też nie wie. Zróbcie głośniej, bo coś mi mówi, że ten pseudonim możecie usłyszeć jeszcze nie raz, a wy możecie być jednymi z pierwszych, które ten pseudonim usłyszą i zapamiętają. I będziecie mogli mówić, a ja znałem wtedy, kiedy grali go w Esce jako pierwsi. No to co, Aloner, back to yours, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. A już niedługo północ i premiery. I've been fighting.

0: 25 minut po 23 to Kaśka Sochacka i Szum Weste, ale słuchajcie, istnieją tacy artyści, którzy się po prostu nie mylą. Tak jest z tym, którego zagram wam za chwilę. Armin van Buuren, tego pana doskonale znacie. W końcu to jest ikona, legenda elektronicznej światowej sceny. Co tydzień, w każdy piątek o 23 gramy jego kultowe State of Trance w Radiu SK. No w końcu co tydzień gramy Fameska Live Remix. To jest równie kultowy program, równie kultowa audycja, w której najlepsi DJ-e świata grają najlepsze swoje sety. Ale nie o setach Armina teraz, a o jego nowym kawałku. Ten nazywa się Take Me Home i zazdroszczę tym, którzy usłyszą go teraz po raz pierwszy.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Bo to teraz.

0: Dawid Podsiadło i Pięknie płyniesz wesce. Przed chwilą zagrałem wam też niedawną nowość od Armina Van Burena, to Take Me Home, ale teraz chciałem wam zdradzić ciekawostki o tym numerze, bo strzelam, że kilka osób słyszało przed momentem wesce ten kawałek i mogło pomyśleć, gdzieś to już słyszałem, albo słyszałam. I słusznie, bo słuchajcie, ta melodia to nic innego jak melodia utworu By The Way od Red Hot, czyli Peppers, zresztą sami posłuchajcie. Pamiętacie ten kawałek? To 2002 rok. A w tym nowym kawałku śpiewa też Poppy Bescom, którą doskonale możecie z anteny Eski znać. A widzicie, jak Armin Van Buren się tutaj zaprezentował fajnie? Już jutro po 23 słuchajcie jego State of Trance u nas w Esce. Ale nie o tym teraz, czas na kolejną nowość. Cały czas rozgrzewamy się przed północą i całą kolejną listą nowości, które się o północy pojawią. To już 25 minut tylko zostało, więc teraz przenosimy się do Wielkiej Brytanii. Stamtąd jest Holly Humberstone. Ta pani wypuściła utwór, którym stwierdza, że jest po prostu zbyt urocza, żeby być sama. To znaczy, to oznacza jej tytuł nowego kawałka Too Cute To Be Lonely.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: No to gramy.

0: Można poczuć klimat, prawda?
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Klimat piątku na przykład. 16 minut do północy zostało, a więc 16 minut do piątku też zostało. Mati Fuczyło, to są wszystkie hity. Zaczynają się w Esce, tak nazywa się nasz program, w którym to gramy najnowsze kawałki od waszych i naszych ulubionych artystów. Już za moment północy to oznacza, że pojawią się tutaj najnowsze kawałki, a to oznacza również, że właśnie o północy zagram wam kolejne z nich. Te, które dokładnie o 00:00 się ukażą. Będziemy pierwsi. A co? A wy jako pierwsi je usłyszycie. Ten kawałek, który słyszeliście teraz, to Sam Felt i As This Need That Love. Ten numer grałem wam również chwilę po premierze, dokładnie tydzień temu w tym samym programie, a więc rozgrzewamy się bardzo. Została już tylko chwila, więc zostańcie ze mną. Wiem, że będzie się działo.
2: Autopromocja.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
3: Tak było dwa lata temu, gdy z Bruno Marsem rozbiła bank numerem. Tak jest i teraz. Rosé wraca i serwuje nam New Trick. Na który można głosować na sk.pl.

0: Autopromocja. Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w SC. Co tydzień w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
1: Autopromocja.
0: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
2: Tak, tak, tak, tak, to się dzieje. Mamy piątek, mamy północ. Właśnie teraz ukazały się nowe kawałki. Właśnie teraz, bo jak wiadomo, artyści lubią wypuszczać nowości w piątki. A dokładnie o północy w piątki, a że wszystkie hity zaczynają się w SC, to teraz usłyszycie je wszyscy jako pierwsi. Zaczynamy? Mam nadzieję, że jesteście za. Mati Fuczyło, cześć, a zaczynamy od Gromiego. Tego pana przedstawiać no chyba nie trzeba. Nasz polski artysta przybył do nas w swoim kapeluszu z nowym kawałkiem, no i z kapelusza wyciągnął nowy numer, który nazywa się I Know What You Want i słyszycie go jako pierwsi. W końcu on ma dokładnie 42 sekundy. Nie, że tyle trwa, tylko dokładnie tyle sekund temu się ukazał.
0: To jest

0: Co za hit, ale ten już dobrze znamy, to Turn the Lights Off. Ale może my odpalimy teraz kolejne? Co wy na to?
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: 9 minut po północy zagrałem wam przed chwilą zupełną nowość od Gromiego. Jego I Know What You Want, chyba mogę tak powiedzieć. Zagraliśmy jako pierwsi we wszechświecie, dokładnie o północy, ale żeby nie było, to nie jest wszystko, co dla was przygotowałem. Haha, w ogóle nie. Teraz Kashmir, ten pan prosto z Kalifornii, przed chwilką, dosłownie przed chwilką, bo minut temu 10 wypuścił był utwór Bonfire. Kashmira znacie m.in. z hitu Secrets, który nagrał z Tiesto, tym samym, który już niedługo zagra w Polsce, z tym samym, z którym miałem okazję pogadać niedawno na Ibizie i z tym samym, z którym to wywiad możecie znaleźć m.in. na eskowym Instagramie czy Facebooku Radia SK, ale my nie o tym teraz. Grajmy, bo to jeszcze ciepłe, a nawet gorące. Kashmir, Bonfire.

0: To Imagine Dragons i ich Thunder, ale co by na to, żeby teraz zmienić klimat? I to mocno.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Wszystkie hity zaczynają się w Esce. Zagrałem wam już premiery, ale tamte, które już po północy miałem okazję pokazać, były raczej w klubowym brzmieniu. No to teraz będzie rapowo. Mnie dobrze znacie z programu Rap 20 w Esce. W nim nieraz miałem okazję pogadać z jednym i z drugim, bo obaj nagrali nie jeden wspólny hit. Wystarczy tylko wspomnieć tytuł Ona Mówi na przykład. Ale teraz nie Ona Mówi, a Mami. Tak nazywa się jeszcze świeżutka premiera od 7.30 Hanjo i Malika Montany. No to zagrajmy premierowo w Esce.

The First Time, tak nazywa się ten hit, to Damiano Dawid, który bardzo niedawno wziął ślub, więc gratulacje dla młodej pary oczywiście. Ale jako, że mamy wciąż młodą w kontekście piątku godzinę, w końcu to 29 minut do pierwszej, to cały czas mam dla was gorące premiery. A co? Od waszych ulubionych artystów? Teraz artystów będzie trzech. Ale kawałek jeden, zupełnie nowy i bardzo dobry, nazywa się Twice as Nice, a nagrali go D.O.D., Armand Van Helden i Sam Harper. Gramy, bo wszystkie hity zaczynają się w SC.

znikło. Wiedziałem, że to jest prawdziwe, kiedy twoje imię stało się nagle uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle, ile sił mam, tak jak zakochany kundel, skarbie. Wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę. Tam, gdzie można wejść tylko we dwoje, bo swoje

Żyć, można się cieszyć, dobiliśmy do piątku, a więc jest cudownie, to wszystkie hity zaczynają się, Westy, tak nazywa się ten program. Zagrałem wam po północy już kilka premier, to m.in. Grammy i I Know What You Want, był też Kashmir i jego nowy kawałek Bonfire. Zmieniliśmy też na moment klimat, 7.30 Hunter i Malik Montana wypuścili nowy kawałek Mami, my zagraliśmy go radiowo, myślę, że jako pierwsi, a do tego przed momentem D.O.D., Armand Van Helden i Sam Harper, Twice as Nice, który hit podoba wam się najbardziej? Dajcie znać. Na Messengerze można też wysyłać głosówki na eskowym Messengerze. Ja chętnie to wszystko sprawdzę. Mam nadzieję, że wszystkie numery podobają wam się bardzo. To nie jest koniec.

0: Doczekaliśmy się już nawet nowości muzycznych, nawet hitu z tej gry, pomimo tego, że gry jeszcze nie ma. Mam na myśli oczywiście grę GTA 6, bo to z niej pochodzi ten kawałek, Sexy Magic, tak się to nazywa, nagrali go Cariel, Paco Marozo, Pink Panthers i Fred Again. Taką ekipę zmontowano. Wszystkie hity zaczynają się w Esce, podobnie jak ten, podobnie jak wszystkie inne, które do tej pory dziś już wam zdążyłem zagrać. Było m.in. D.O.D., Armand Van Helden, Sam Harper, był Malik Montana z 730 Hanjo, był Kashmir, był też Gromi. Wszystkie hity zaczynają się w Esce w każdy czwartek po 23:00. Bądźcie ze mną, Mati Fuczyło. Dzięki za dziś. Jutro, a właściwie to już dzisiaj, słuchajcie gorącej dwudziestki, potem też SK Live Remix, będzie muzycznie się u nas działo. No to co? Do usłyszenia. Pa, pa!
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał.

0: SK Szczecin.
1: SK na okrągło, jestem jak worek z forsą. Oni czują samotność, a ja nie czuję już nic. Wchodzę do klubu wolno, one się patrzą non-stop. Ej, co to podgląd? Mam w iPhone'ie jak nic. SK na okrągło, jestem jak worek z forsą. Oni czują samotność, a ja nie czuję już nic. Wchodzę do klubu wolno, one się patrzą non-stop. Ej, co to podgląd? Mam w iPhone'ie jak nic.
2: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje, chcę ciebie nie motkę. Chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wkraść się w to co modne.

0: Jakie mam plany, co mnie wie? Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć. Jakie mam plany, co do niej? Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz.
1: Modne, modne, mamy własny język, mamy własną pościel. Mamy swoje grzeszki, mniejszy, większy problem. Ale dzięki słowu mamy to najmniej istotne, co nie? Ona nie chce zrzucać na mnie winy, tylko zrzuca z siebie swe ubranie. Hej, nawet podczas spiny nie używa ani słowa, tylko wyjaśnia to ciałem, ej.
0: Krążę na okrągło, jestem jak worek z forsą.